0: that you can guess.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.
1: Weź parasol.

czasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo.
1: Słyszymy się? Słuchajcie, mam coś bardzo ważnego do ogłoszenia. Bo to właśnie dzisiaj. Piątek, piąteczek, piątunio, minęła godzina 6 rano, a to oznaczać może tylko i wyłącznie jedno. Weekend zbliża się w najlepsze. Noc była chyba całkiem przyjemna w związku z tymi temperaturami. No to już nie są noce tropikalne. Chociaż tak jak patrzę, gdzieniegdzie w granicach tych 20 stopni Celsjusza. Na przykład w Warszawie, więc no najchłodniej to nie jest. Jak ktoś potrzebuje chłodu, to zapraszam do Zakopanego, tam 11 kresek powyżej zera, przynajmniej teraz o poranku. Jak będzie w ciągu dnia? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja już specjalnie dla was podglądam mapy pogodowe i informuję, jak ten trzeci dzień lipca będzie wyglądał, bo zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północy i miejscami na południu kraju przelotnie może dzisiaj popadać deszcz, a głównie na wybrzeżu i Warmii, także i lokalne burze. No i spadnie tak od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei temperatura maksymalna to około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem, a na przeważającym obszarze kraju już nie 30 kilka, a od 20 do 24 stopni Celsjusza. A najcieplej będzie dzisiaj na południowym wschodzie kraju, lokalnie do 26 kresek powyżej zera. Wiatr przeważnie ma być umiarkowany i co prawda do silny, bo w porywach do 65 km na godzinę wiejący, a ciśnienie dzisiaj jest całkiem nieźle. 1001 hektopaskali, w południe w Warszawie pokażą barometry 1002 hektopaskale, ale przewidywany jest wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To ja mam nadzieję, że i los nam też sprzyja, tym bardziej, że jest piątek, piąteczek, piątunio, na co wy zwracacie uwagę. Patryk też to pewnie zauważył.
1: Że adrenalina jeszcze nam się nie wzbudza.
0: Też. Chociaż, wiecie co, ja to wolę chyba jednak czarną kawę niż zastrzyk adrenaliny z samego rana. Jak ktoś na przykład mi wyjedzie przed maskę. No właśnie. Ale na piątek zwracacie uwagę, bo w końcu jest piątek. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry, drugi panie Patryku.
1: Dzień dobry.
0: I wszystkim państwu szerokości, to od Marosia z Warszawy. Tradycja zachowana. No to skoro mamy 10 minut po godzinie 6, ruszamy i sprawdzamy, jak wyglądają drogi w Polsce o poranku. Właśnie w piątek, piąteczek, piątunio.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ale skoro już tak śpiewająco o adrenalinie było, to warto odnotować, że dziś niestety może się podnieść kierowcom adrenalina, zwłaszcza na Zakopiance. Tylko trzy pasy i prawdopodobnie długie korki. No, to nie będą łatwe miesiące dla zmotoryzowanych, którzy jeżdżą popularną trasą z Krakowa pod Tatry. O 12:00 Zakopianka w Libertowie ma być zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. Jest zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
1: Będziemy śledzić tę sytuację na antenie Polskiego Radia Kierowców, a utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia. W planach drogowców także

Poszerzenie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Na początku tych wakacji już ma się rozpocząć rozbudowa pierwszego odcinka tej trasy, czyli od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła

No myślę, że tutaj był zastrzyk adrenaliny tej potrzebnej z samego rana w piątek, żeby się obudzić, dotrwać jeszcze te kilka godzin w pracy, a potem rozpocząć weekend w najlepsze, prawda? I gdzieś może wyjechać. No, ja zakładam, że niektórzy z was to już urlop planują i to nie będzie wyjazd weekendowy, tylko na tydzień, dwa, trzy. Tego wam oczywiście życzę, urlopu jak najwięcej. A przy okazji tych wypraw na weekend, to przecież też można odpocząć, głowę przewietrzyć, miejsce zmienić. Tylko właśnie, żeby się ruszyć, trzeba zatankować. Ja cały czas żyję tym, co wydarzyło się w tym tygodniu, kiedy to nastała data 1 lipca i skończył się program CPN, czyli ceny paliw niżej, a zaczął się taki życiowy, CPW, ceny paliw wyżej. Sami zresztą o tym pisaliście. No i ja cały czas przyglądam się temu, jak te ceny paliw się kształtują, no bo za litr benzyny okazuje się 95. Tak jak płaciliśmy jeszcze w czerwcu poniżej 6 zł, tak teraz średnio to jest 6,79. Choć wiemy, że są stacje, gdzie ta cena zbliża się do 7 zł. To są wyliczenia i analiza e-petrol.pl. To oznacza tygodniowy wzrost o niemal 90 groszy. Z kolei olej napędowy również drożeje, bo średnio płacimy 6,98 zł i tutaj też jest wzrost o ponad 90 groszy. I tak patrzę sobie, co by z tym wszystkim zrobić. No na razie nie ma szans na powrót programu CPN, więc ja przejrzałem specjalnie internet i zobaczyłem, że wszyscy ci, którzy nam to paliwo sprzedają, czyli różnego rodzaju koncerny, dystrybutorzy, no wprowadzają pewne programy i zniżki. My to dobrze znamy, bo przecież dawniej też to funkcjonowało i właśnie może warto z tego skorzystać, sprawdzić, ile groszy na litrze, w jaki dzień, przy jakich ilościach i po prostu troszeczkę zaoszczędzić, a wtedy z większym uśmiechem ruszyć na weekend. A przy okazji, jak wasz piątek, czy już macie wolne, czy jeszcze do pracy, czy weekend zaplanowany, dajcie znać, co u was. Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, będzie mi naprawdę bardzo, ale to bardzo miło, gdy zaprosicie do siebie do auta i przejedziemy się razem.

0: już prawie 6:30 na zegarach. Ja pytałem, co tam u was w piątek z samego rana. Ty jesteś, Patryk, zatankowany?
1: Tak, ja już kilka dni temu, przed tym zakończeniem programu CPN, w ostatnim momencie tak naprawdę udało mi się zatankować. Trochę kolejka była, ale warto było.
0: No właśnie, tak jak sami zauważacie, ceny paliw wzrosły ponownie od lipca o 15%, czyli o tę różnicę, bo był VAT 8, wrócił na 23% i stąd te podwyżki. Do tego dochodzą jeszcze marże, bo już nie ma tej ceny maksymalnej, którą ustanawiał minister energii przez ostatnie miesiące. Ale pamiętajcie, że są różnego rodzaju programy lojalnościowe i promocje na stacjach. Warto z nich skorzystać, szczególnie jadąc na wakacje. A przy okazji witajcie, Krajowa 11, zaraz za drogą ekspresową 11. W stronę Piły pali się auto osobowe, utrudniony przejazd, a my właśnie rozpoczynamy urlop, jedziemy nad morze i pozdrawiamy was bardzo gorąco. Agusia i Maciuś z Merolka. Jest gwiazda, jest jazda. Miłego urlopu wam życzymy i sprawdzamy, co tam jeszcze na trasie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Korek o długości prawie 4 km mamy na 11 w Wielkopolskiem, między Obornikami na Poznaniem, na dojeździe do Chludowa. Poza tym korki w Warszawie, między innymi na wjeździe od północy przez Łomianki, 1,5 km zatoru na Siódemce, a na trasie S8 w kierunku zachodnim w stolicy mamy korek o długości 4 km i ten zator zaczyna się na wysokości węzła Łabiszyńska, a kończy się na Żoliborzu. Kilometrowy korek napotkają ci kierowcy, którzy jadą od granicy polsko-niemieckiej w kierunku Wrocławia. Tłoczno zrobiło się za Bolesławcem na wysokości węzła Krzyżowa. Natomiast na Zakopiance na razie dosyć dobra sytuacja. Trudno narzekać zarówno na trasie 47, jak i na Siódemce. Chociaż na Siódemce ruch delikatnie jest spowolniony w Libertowie w kierunku Krakowa. Dojazd do Krakowa ze spowolnieniami przez Skawinę na trasie 44. Szerzej patrząc, to droga, która prowadzi od zatora między innymi. Na A4 pod Krakowem w miarę dobra sytuacja. Małe spowolnienie mamy, co prawda, ale tylko między Skawiną a zjazdem na Zakopiankę i tutaj zwalniamy w kierunku Tarnowa. Dojazd do Wadowic od północy, czyli droga 28 od zatora między innymi. Małe spowolnienia już możemy zanotować. No a w Śląskiem dobra sytuacja. S86 bez korków, DTS podobnie. Płynny ruch na S1, a delikatnie spowolniony na trasie z Jaworzna do Mysłowicy, czyli na 79.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dopiero co upominałem się, kto tam zaprosi mnie do samochodu, chętnie się dołączę. No i proszę.

dostałem. Witam serdecznie, zapraszam do mojego auta, lecimy do pracy z Tczewa do Elbląga. Waldemar pozdrawia i rzecz jasna do swojej fury zaprasza. No to ja, żeby tę wdzięczność okazać, Waldemarze, podpowiem ci, że gdybyś jechał 22 przez Malbork, przez Stare Pole, to do Elbląga masz czyściutką drogę na tej krajowej. Ale gdybyś lokalnymi postanowił choćby przez Steblewo i Cedr Wielkie dojechać do S7, to tutaj też nic złego na trasie się nie dzieje, więc szerokości, przyczepności.

No to wracamy do naszej wspólnej jazdy, bo tak dosiadam się do was i od razu mówię, polecam się również na trasie. Waldemarowi już z Tczewa do Elbląga wskazałem dróżkę, a teraz pytanie, dokąd wy zmierzacie? Jak dacie znać, gdzie jesteście i dokąd się wybieracie, to chętnie prześledzę waszą trasę i dam znać, którędy najlepiej, najszybciej i gdzie są ewentualnie utrudnienia. A przy okazji widzę, że i u was sporo się działo. Michał z Kangura pozdrawia i pisze: cześć, no nie pisałem, bo miałem montaże klimy w słońcu 3 dni i tak w kółko, słuchajcie, więc nie ma o czym. Za to dzisiaj mam tylko 2 awarie. Jedna w Zabierzowie, bo... i będę wtedy prosił o trasę z Koźmic Wielkich. Pozdrawiam serdecznie, Michał z Kangura. Koźmice Wielkie do Zabierzowa. Poczekaj, szybko ci to wszystko sprawdzę, bo tak to u nas działa, słuchajcie. Wy wskazujecie, a ja od razu mówię, jak wygląda trasa Zabierzów. No i teraz pytanie. Podkarpackie? To o to chodziło? No bo na A4 nic złego się nie dzieje, więc szerokości, przyczepności ci mogę życzyć. O, i tyle ode mnie. Także liczę, że pomogłem i wam też chętnie pomogę. Dajcie znać skąd, dokąd. Resztą się oczywiście zajmę. A przy okazji, zajrzałem sobie, tak przy okazji piątku, 3 lipca, do kalendarza świąt nietypowych. I wyobraźcie sobie, że tak. Mamy dzisiaj dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. No to się zapowiada żar. Dopiero co się lało z nieba, a dzisiaj rozumiem, że w ramach śniadania, obiadu, kolacji, można sobie pozwolić na coś ostrzejszego. Poza tym mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych. Kto taką foliówkę widział ostatnio? Same papierowe. A przy okazji Dzień Cioci i Wujka, no to tym składamy szczególnie najlepsze życzenia. A co tam u was? Cały czas czekam na sygnał od was, jak tam wasz poranek w piątek w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Dobra, to ja w takim razie zaliczam drugie podejście. Mam nadzieję, że Patryk mi w tym wszystkim pomoże, bo miałem zadanie specjalne, to znaczy chodziło o sprawdzenie trasy z Koźmic Wielkich do Zabierzowa. No to sprawdziłem. Zabierzów na Podkarpaciu, A4, czy siódko, a teraz od Michała z Kangura dostaję informację, aleś mi pomógł. Chodziło mi o trasę z Koźmic Wielkich do Zabierzowa za Krakowem.
1: A no jest taki Zabierzów, rzeczywiście 79 prowadząca do Krakowa, a gdybyśmy szerzej spojrzeli, to rzeczywiście do Trzebini, czy też do Chrzanowa można dojechać i to jest też trasa objazdowa, gdybyście nie chcieli jechać na przykład płatnym odcinkiem A4. To można wybrać 79.
0: Zdecydowanie tak, chociaż A4 w tamtym kierunku widzę pewne spowolnienie w okolicach Tyńca, a tak poza tym żadnych większych utrudnień, więc no dalej ci życzę, Michale, szerokości, przyczepności. Czas na więcej informacji drogowych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Uwaga na korek na A4 w Małopolskie. Tłoczno robi się na wysokości wspomnianego już Tyńca i powoli poruszamy się w kierunku Tarnowa, mniej więcej do okolic zjazdu z A4 na Zakopiankę, czyli do węzła o nazwie Kraków Południe. Nie wszędzie płynnie na A4, nie tylko korkuje nam się w Małopolskiem, ale także w Dolnośląskiem. Korek o długości niespełna 3 km napotkamy za Bolesławcem w kierunku Wrocławia. Poza tym korkuje się w Warszawie. Tutaj mamy spowolnienie ruchu na S8 w kierunku zachodnim. Od Łabiszyńskiej do Wisłostrady. 1,5 km korka na wjeździe do stolicy przez Łomianki, czyli kłania nam się 7. Na S8 zwalniamy wyjeżdżając z Radzymina przez okolice Woli Rasztowskiej i kierując się do Białegostoku czy też do Wyszkowa. A poza tym w przyszłym tygodniu kierowcy, którzy poruszają się drogami numer 12 i 74 w okolicach Sulejowa, napotkają utrudnienia. Od poniedziałku do piątku w Sulejowie na 12 prowadzona będzie naprawa nawierzchni. Drogowcy wejdą na 2-kilometrowy odcinek od ulicy Błonie do ulicy Łącznej. I takie same prace mają być prowadzone na trasie 74 od skrzyżowania w Sulejowie do ulicy Sosnowej. Oczywiście życzymy, aby jak najszybciej i jak najpłynniej się jechało, aby jak najszybciej utrudnienia się zakończyły, ale oczywiście będziemy też przyglądać się temu, jak ta sytuacja na bieżąco wygląda.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Czyli wy macie jakiekolwiek informacje drogowe? Czekamy na nie, podzielimy się z innymi zmotoryzowanymi. Pamiętajcie, aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Informacyjnie na Krajowej 4-6, odcinek od Puchownica. Na wysokości Głębinowa mamy tam zdarzenie drogowe z udziałem dwóch pojazdów. Służby na miejscu i ruch tam wahadłowy na chwilę obecną. I na A4 na 149 zakończyły się już działania po zdarzeniu busa ciężarowym. Brak osób poszkodowanych. Ruch odbywa się już dwoma pasami. Miłego dzionka i szerokości i bezpiecznych podróży dla wszystkich. Pozdrawiam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: siódma. To właśnie w tym momencie wybiła nam siódma godzina. Jeżeli ktoś ma na ósmą, spokojnie jeszcze całe 60 minut, żeby dotrzeć do pracy. Jak ma ktoś na dziewiątą, to i kawę można wypić spokojnie i śniadanie w domu zjeść. Chociaż mówiliśmy o tym już na początku tygodnia, że w wakacje niestety natężenie ruchu rośnie i wiele miejsc jest bardziej zakorkowana niż zwykle w ciągu roku. Tak o 10-15% średnio, choć są miejsca jak takie, jak na przykład kurorty wakacyjne, gdzie ten ruch wzrasta nawet o 30%. A do tego jak dojdzie jeszcze pogoda, na przykład deszcz, a dzisiaj nie będzie go brakowało, podobnie i burzy, no to może zrobić się nieciekawie. W tym momencie za to 20 stopni Celsjusza w Warszawie, to jest najcieplejsze miejsce w kraju. Najchłodniej teraz w Zakopanem, niecałe 12 kresek powyżej zera. Pytanie, jak będzie w ciągu dnia? Sprawdzam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i od razu wam mówię, przeglądając oczywiście najświeższe mapy dostarczone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że faktycznie dzisiaj sporo chmur nad naszymi głowami, na północy i miejscami na południu kraju przelotnie może popadać deszcz, ale trudna sytuacja będzie na wybrzeżu i Warmii, bo tutaj lokalnie będą występowały burze i prognozowana suma opadów do 20 litrów wody na metr kwadratowy i przy tym też silniejsze porywy wiatru, bo nad samym morzem nawet 90 km na godzinę. W ogóle dzisiaj będzie mocniej wiało. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. A temperatura? Maksymalnie 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie kraju, lokalnie 26 kresek powyżej zera. Ciśnienie? Na razie na stałym poziomie 1001-1002 hektopaskali utrzyma nam się do południa. Potem przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja tak tradycyjnie już odzywam się na początku godziny, żeby powiedzieć wam dzień dobry. Patryk Kuniszewicz, zapraszam na wspólną jazdę.

0: 10 minut po godzinie 7, my też nie chcemy korków, nie chcemy utrudnień, ale o tej porze informacje drogowe dla was. Najpierw pytanie od was.
1: Cześć, słyszałem, że ma być zamknięty odcinek drogi krajowej numer 9 w Kolbuszowej w związku z laniem asfaltu. Czy możecie to potwierdzić? Pozdrawiam, Bartek.
0: Patryk specjalnie dla was sprawdził i...
2: Tak, rzeczywiście są problemy na dziewiątce na trasie przez Kolbuszową, czyli Rzeszów-Nowa Dęba. Kierowcy, którzy będą jechali dziewiątką, muszą liczyć się z czasowym zamknięciem trasy. Pierwsze takie utrudnienia występowały już nocą, a chodzi o okolice Ronda Lubomirskiego od strony ulicy Kolejowej do ulicy 11 listopada. Tam wykonawcy mieli układać warstwę wiążącą na wierzchni. A kolejne takie zamknięcie drogi będzie w nocy z piątku na sobotę. Tam znów drogowcy apelują o ostrożność, bo będą zmiany w organizacji ruchu. No i do jutra ten remont także może tam trwać.
0: I już teraz kolejne informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na tym razem drogowe informacje na początek z S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Na 30 km tej ekspresówki pojazd ciężarowy uderzył w bariery i przewrócił się. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Objazd na przykład drogą wojewódzką 119. Drogowe kłopoty także na S17 między Kołbielą a Garwolinem w kierunku Lublina. Na 34 km w pobliżu miejscowości Lipówki pojazd osobowy zderzył się z ciężarowym i przez to tylko lewym pasem możemy przejechać do Lublina. Korkuje się Krajowa 11, którą do Poznania dojeżdżamy od północy. Trzeba zwolnić w obie strony między Obornikami a Chludowym. Korek na S11 między węzłem Koninko a węzłem Poznań-Krzesiny, czyli na dojeździe do A2 od Kórnika i od Środy Wielkopolskiej. Na S8 korek w Warszawie, tłoczno w kierunku zachodnim od Łabiszyń.

Gdańskiej za Wisłostradę. Na S8 zwolnimy także między Radzyminem a Wyszkowem. To okolice Woli Rasztowskiej i jezdnia do Białegostoku. Pod Krakowem korek na A4 w kierunku Tarnowa. Tłoczno zwłaszcza od Tyńca do węzła łączącego A4 z Zakopianką. A na samej Zakopiance dosyć dobra sytuacja, jeżeli chodzi o 7 i

0: Za wygodę trzeba płacić. Siema, Romanik z Fiesty, hej!
1: A do tego wszystkiego, do luksusu, człowiek się bardzo szybko przyzwyczaja. Co u was? W piątek z samego rana dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Jest 7:20, przypomnę, piątek, piąteczek, piątunio. Zazdroszczę wszystkim tym, którzy jadą sobie na przykład dzisiaj na wakacje, na urlop, odpocząć. I niech to będzie jakaś nadmorska miejscowość. Mogą być i rowy, no właśnie taką trasę teraz będę sprawdzał. Warszawa rowy, prawie 500 km. Wyjazd ze stolicy, no troszeczkę utrudniony, bo za Łomiankami w kierunku Czosnowa. Tam jedynie delikatnie się korkuje i jest spowolnienie ruchu, ale już potem ekspresowa siódemka wygląda naprawdę bardzo dobrze, aż do samego Trójmiasta i dalej też nie widzę większych utrudnień, więc szerokości i przyczepności urlopowiczom życzę. A co jeszcze u was?
1: Cześć, tu Grzechu, jadę sobie do roboty i taka refleksja, zresztą już nudne to trochę jest, ale i przykre. Mamy tylu wspaniałych kierowców, tacy jesteśmy fantastyczni, wyprzedzać potrafimy, potrafimy szybko jeździć, a nie potrafimy włączyć prawidłowych świateł w zależności od pogody. Miłego wszystkim dnia piątkowego, byle do weekendu. Grzechu z Łodzi.
0: Absolutnie się z Grzechem zgadzam. Dzisiaj warunki są takie, że gdzieniegdzie może popadać, na Warmii, Mazurach mogą występować i burze, więc pamiętajcie, że natężenie światła jest takie, że samochód widzi, że jest dzień. Włącza światła do jazdy dziennej, jak sama nazwa wskazuje. Nie. Bezpiecznie będzie włączyć światła mijania, tym bardziej, że i z tyłu będzie ta listwa podświetlona, więc będziemy lepiej widoczni, szczególnie na długiej trasie. Pamiętajcie, przełączcie się nawet manualnie, właśnie na światła mijania. Poza tym lepiej będzie widać i oświetlać tablice rejestracyjne, a właśnie w to teraz gramy. Trzy tablice rejestracyjne. Ja od siebie proponuję i brawa, owacje na stojąco, i możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, i upominki od PRK Polskiego Radia Kierowców, a od was oczekiwałbym tylko telefonu 22 139 29 29. Bo te trzy tablice to tak naprawdę dwie albo trzy litery. Odgadujemy miasto lub powiat i to jest wasze zadanie. Zadzwońcie 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobra zabawa, nagrody czekają i trzy tablice rejestracyjne do odgadnięcia. Ja w tym wszystkim pomagam, więc naprawdę będzie miło i przyjemnie. To co? 22 139 29 29. Czekam na twój telefon.

0: No proszę, proszę, proszę, przybywa nam urlopowiczów. No bo teraz tak na przykład czytam sobie: dzień dobry, szanowne grono redaktorów, a my lecimy sobie z Ząbkowic Śląskich na Półwysep, naszym pięknym zielonym Z4. Pięknie. Lubię tę Bawarię. Pozdrawiamy wszystkich kierowców i życzymy również szerokiej drogi, jaką my mamy przed sobą. Pozdrawiamy Magdalena i Krzysztof z Ząbkowic Śląskich. Nie mówcie na antenie, że jest prognoza na Półwyspie na kajta. No jest, tam fajnie wieje. Na kajta chyba idealnie. Nie mówcie, żeby inni nie przyjechali. Nie, flauta, słuchajcie. Nic się nie dzieje. A na trasie, tak przy okazji, z Ząbkowic Śląskich na Półwysep, to właśnie sprawdziłem, że nie macie jakiejś tragedii. Byle do Wrocławia, tam po drodze macie roboty drogowe. Potem na A2 przed Poznaniem też spotkacie się z robotami drogowymi. Przez Gniezno, Bydgoszcz, S5 i dopiero na A1 też spotkacie drogowców w okolicach Grudziądza, a potem to już na węźle Pelplin. I więcej utrudnień nie widzę, więc życzę wam szerokości, przyczepności. No właśnie, wszyscy nad morze, a to do rowów, a to na Hel, a wy dokąd?
1: Pozdrowienia z Anglii, jedziemy z południa na północ do Szkocji, a potem promem do Irlandii i na weekend odpoczynek.
0: Tylko pozazdrościć, ale ja bardzo chętnie z wami podróżuję, dajcie znać skąd dokąd, sprawdzę waszą trasę. Podobnie robi to Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety jest co sprawdzać, bo pojawia się coraz więcej drogowych utrudnień, na przykład na S3 między węzłem Pyrzyce, na węzłem Myślibórz. Na 30 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i przewróciła się. Jeden z pasów w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego mamy zablokowany. Można objeżdżać na przykład przez drogę wojewódzką 119. Na S17 na trasie Warszawa-Lublin też pojawiły się problemy, a te występują na 34 kilometrze między Kołbielą a Garwolinem. Pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką. Jeden pas do Lublina mamy zablokowany, tylko pasem lewym można tam przejechać. Na S8 korek na wysokości Janek i Raszyna to jest dojazd od południa do Warszawy. A gdybyście jechali z Warszawy do Białegostoku, to na wysokości Woli Rasztowskiej między Radzyminem a Wyszkowem też trzeba uzbroić się w cierpliwość na S8. Korkuje się również S11 między węzłem Koninko na węzłem Krzesiny, czyli połączeniem z autostradą A2. Między Radzyniem Podlaskim a Sława Tyczami problemy pojawiły się na krajowej trasie 63 na ulicy Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim. Tam miało miejsce zderzenie pojazdu osobowego z ciężarowym. Na 330 km zablokowany jest pas w kierunku Sława Tycz. Policja kieruje ruchem, poruszamy się naprzemiennie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To jeszcze informacja od was. S8, kierunek Białystok. Od 491 kilometra mamy zamknięty lewy pas. Tam wymiana nawierzchni na odcinku 2 kilometrów. Uwaga więc na utrudnienia. Przypominam, S8 w kierunku Białegostoku od 491 kilometra. Zamknięty lewy pas.

0: 21 minut pozostało do godziny 8 rano, gdyby ktoś na 8 miał do pracy. Chociaż ja wierzę bardzo mocno w to, że wy już tam w drodze gdzieś na wakacje. Prawda, Agnieszko?
1: Tak, tak, właśnie jestem w drodze na wakacje.
0: Naprawdę?
1: Zaczynam urlop.
0: Ale trafiłem, ale ci dobrze, ale ty masz fajnie. Dokąd jedziesz?
1: Jadę do Rusinowa. Nad morze, to jest między Darłowem a Jarosławcem.
0: Poczekaj, ja sobie... Rusinowo?
1: Tak, Rusinowo.
0: A, Rusinowo. Wiesz, bo w Jarosławcu byłem, pięknie tam jest, naprawdę coś fantastycznego. Super plaża, bo szeroka, a tu jest tak. Rusinowo. Dobra, fajna wskazówka, Pomorze Środkowe. Życzę ci pięknej pogody.
1: Bardzo dziękuję.
0: I zdradzę ci, podobno w przyszłym tygodniu mają wrócić upały. Nawet ponad 40 stopni Celsjusza w cieniu, więc pamiętaj, żeby dużo kremu mieć i coś na głowę.
1: Jestem zaopatrzona, mam nadzieję, że wystarczy.
0: Fantastycznie, słuchaj, słyszę, że też uśmiech ci towarzyszy, a przy okazji, wiesz co, z twoim imieniem też mi się wakacje kojarzą. Kojarzysz piosenkę Agnieszka, aż tutaj nie mieszka?
1: Ależ oczywiście.
0: Pewnie nie raz ci ją śpiewali. No i to taka wakacyjna właśnie.
1: Bardzo wakacyjna, tak jest. Mówię o wakacyjnej miłości.
0: Otóż to, pięknej zresztą, chociaż tam potem finał. Nieważne, wróćmy do naszych spraw, interesów, bo wiesz co? Dostałem fajną propozycję tablic dla ciebie z literką B, C i D na początku. I chyba z niej skorzystam, bo wydaje mi się, że to nie będzie aż tak trudny zestaw, chociaż będziemy tutaj powiatami operować, bo zasady znasz. Ja mówię tablicę rejestracyjną, a ty mówisz, gdzie została wydana.
1: Tak, tak, znam zasady i bardzo fajnie, że to są łatwe tablice.
0: Bardzo, słuchaj, jak ja ci powiem BGR, to ty pewnie będziesz wiedziała. BGR, Bożena Grażyna Robert.
1: To jest Podlaskie.
0: Dobrze, dobrze.
1: To jest Podlaskie województwo.
0: I na pewno w Grajewie byłaś.
1: W Grajewie.
0: Czyli powiat grajewski.
1: Powiat grajewski nie kojarzę, ale być może wszystko przede mną.
0: Ale dla mnie się to podoba. W związku z tym powiem ci szczerze, trafiony, zatopiony. To pierwszą mamy już za sobą. Teraz uważaj. Druga. CGR, czyli Celina Grażyna Robert. Tak alfabetycznie dzisiaj idziemy.
1: Mhm. O Jezu, no właśnie. Poczekaj, poczekaj.
0: Nad Wisłą. Jest... Piękne miasto, słuchaj. Przy A1. No, na wzgórzu takie.
1: Kujawsko-Pomorskie.
0: Dobrze kombinujesz.
1: To jest Kujawsko. Tak.
0: I to jest Gru?
1: Grudziądz.
0: Tak jest, powiat grudziądzki. Słuchaj, to jeszcze tylko jedna tablica i wszystko będzie jasne. Była literka B, C, to teraz będzie D. D, G, R. Danuta Grażyna Robert.
1: No, to dobrze trafiłeś, bo D to jest Dolnośląskie, z którego pochodzę. Aha.
0: A GR to? Czy tam są góry?
1: Góry. No, w Dolnośląskim tak, są góry.
0: Ale czy w tej, tam gdzie, o ten powiat, który pytam, czy są góry, bo on się tak dziwnie nazywa. Powiat...
1: GR, no to pewnie...
0: Góro?
1: Górowski?
0: Tak, jest! Dlatego pytam, czy tam są góry. Powiat Górowski, wielkie brawo dla ciebie.
1: Się
0: a wiesz, jak ja się ubawiłem razem z tobą? Cudownie. O to właśnie chodzi. Od razu wakacje poczułem. Nie no, niesamowite.
1: Super.
0: Agnieszko.
1: Bardzo się cieszę.
0: Upominek od Perka ci wysyłam, ale przy okazji przejmujesz antenę, pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: O, no, to się teraz poczuję. To znaczy bardzo serdecznie was przede wszystkim pozdrawiam.
0: Dzięki.
1: Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo często was słucham. Wszystkie dalekie trasy to z wami. Nie towarzyszycie mi naprawdę w wielu podróżach. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę i pozdrawiam was wszystkich serdecznie. I pozdrawiam również mojego męża bardzo, który jest dzielnym kierowcą i też mi proszę.
0: To ja ci powiem tak, twój mąż ma naprawdę super żonę, a mnie się aż łezka wokół zakręciła od tych pozdrowień, tak miło się zrobiło. Bardzo ci dziękuję. Cudownego urlopu życzę i oczywiście na trasie teraz szerokości przyczepności. Trzymajcie się cieplutko.
1: Bardzo wiemy, ściskam mocno.
0: Pa,
1: dzięki.
0: Pa.
1: Pozdrawiam. Pa.

0: Pamiętajcie, że to właśnie u nas możecie liczyć na najświeższe informacje drogowe trzykrotnie w ciągu jednej godziny. Zawsze 10, 30 i 50 po każdej pełnej godzinie. W związku z tym, skoro mamy 7:50, czas na szczegółowe informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty na S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Na 30 km duży pojazd uderzył w bariery i przewrócił się. Zajęty jest jeden pas do Gorzowa Wielkopolskiego. Można to objeżdżać m.in. kierując się na wojewódzką trasę 119. Na S17 na trasie Warszawa-Lublin problemy pojawiły się między Kołbielą a Garwolinem. To kilometr 34. Tam doszło do zderzenia osobówki z większym pojazdem. Jeden z pasów do Lublina mamy zablokowany. Korek na S8 na wysokości Janek i Raszyna zwalniamy w kierunku stolicy. Wyjeżdżając z Warszawy w kierunku Białegostoku też zwolnimy. To między Wyszkowem a Radzyminem. Korkuje się ekspresowa 11. Zwalniamy między węzłem Koninko na węzłem Krzesiny, dojeżdżając do okolic Poznania od Środy Wielkopolskiej. Krajowa 20 z problemami między Kościerzyną a Żukowem. To kilometr 292 i Babidół. Są tam problemy z autobusem i przez to zablokowany jest pas w kierunku Kościerzyny. Krajowa 63, Radzyń Podlaski Sławatycze. Tutaj na ulicy Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym zablokowany jest pas w kierunku Sławatycz. Na miejscu pojawiła się policja i kieruje ruchem. A w najbliższym czasie możliwe są też spore korki na Zakopiance. W południe popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany wiążą się z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie ma pozwolić na kontynuowanie prac przy powstającym tunelu, mówi Kacper Michna z Karkowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego, jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. To jest zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia, dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
2: A utrudnienia na Zakopiance w związku z przebudową potrwają do grudnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podpytuję was dzisiaj, dokąd lecicie na urlop, czy to jest właśnie ten weekend, kiedy rozpoczniecie tydzień, dwa, trzy tygodnie laby. Tego wam oczywiście życzę, ale okazuje się, że tak jak my lubimy wyjeżdżać za granicę, szukać ciepłych krajów, ostatnio u nas jest bardzo gorąco i niektórzy wracają do Polski.
4: Jak dzisiaj dopłyniemy do Irlandii, mamy weekend wolny, później 4 dni pracy i 3 tygodnie wolne. Urlop w Polsce, w końcu powrót do domu.
0: Bo w Polsce jest najpiękniej. A co u was w piątek z samego rana? Dajcie znać, czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Proszę, proszę, sporo osób wybiera się dzisiaj na urlop. Kierunek najczęściej północ kraju, czyli powiem szczerze, no tutaj mamy tylko i wyłącznie jeden wybór. Morze Bałtyckie. No to podglądam, jaka temperatura w tym momencie. Na wybrzeżu około 16-17 stopni Celsjusza to raz. Druga sprawa, najcieplej mamy w tym momencie w Przemyślu 19 kresek powyżej zera, najchłodniej w Chojnicach 13,5 stopnia Celsjusza. Ale skoro jedziecie nad morze, na przykład do Rowów z Warszawy podróżuje nasza ekipa, to tam na siódemce wylot z Warszawy może delikatnie popadać. I w ogóle widzę taką chmurę deszczu od Katowic przez okolice Łodzi, Warszawy, aż po Suwałki. I właśnie w tym pasie delikatnie może kropić. A jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to szybko wam mówię, że tego deszczu dzisiaj nie zabraknie, on jest bardzo potrzebny, bo zachmurzenie umiarkowane okresami nawet i duże. Na północy i miejscami na południu kraju to właśnie tutaj przelotnie może popadać. Głównie na wybrzeżu i Warmii lokalnie będą występowały również i burze. I wtedy uwaga, bo te porywy wiatru silniejsze nad morzem, nawet 90 km na godzinę. Z kolei w ogóle dzisiaj będzie silniej wiało, bo wiatr przeważnie umiarkowany, dość silny, w porywach do 65 km na godzinę, jak czytam w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A temperatura? Maksymalnie od około 18 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i nad samym morzem. Na przeważającym obszarze kraju jednak dzisiaj od 20 do 24 stopni Celsjusza, a najcieplej ma być na południowym wschodzie kraju. Tutaj lokalnie nawet 26 kresek powyżej zera. Ciśnienie do południa utrzyma nam się na stałym poziomie 1200 hektopaskali i dopiero po południu przewidywany jest wzrost ciśnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: A to jest Patryk Kuliszewicz w Polskim Radiu Kierowców. Słuchajcie, to jest poranny rozrusznik. Kłaniam się wam nisko w piątek i mówię dzień dobry.

0: Przypominam o utrudnieniach na S8. Dostaliśmy taką informację od was, od słuchacza, to znaczy S8 kierunek Białystok od 491 km mamy zamknięty lewy pas i wymianę nawierzchni na odcinku 2 km. Więc uwaga, bo tam mogą być utrudnienia. A co jeszcze dzieje się na polskich drogach o poranku w piątek? Posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się A1 między Kutnem a Piątkiem. Zwalniamy w stronę Łodzi na odcinku 3 km. Na S3 problemy między Pyrzycami a Myślibożem na 30 km. Ciężarówka uderzyła tam w bariery i przewróciła się. Zablokowany jest jeden pas do Gorzowa Wielkopolskiego, a objeżdżamy m.in. drogą wojewódzką 119. Kierowcy, którzy jeżdżą Krajową 9 przez Kolbuszową, muszą także liczyć się z utrudnieniami, konkretnie z czasowym zamknięciem odcinka trasy. Taka sytuacja będzie miała miejsce w obrębie Ronda Lubomirskiego, a mowa o odcinku 9 między Rzeszowem a Nową Dębą.
3: Słyszałem, że ma być zamknięty odcinek drogi krajowej numer 9 w Kolbuszowej w związku z wylaniem asfaltu.
2: Najbliższe takie utrudnienia w Kolbuszowej mają występować dziś od 20 do jutra do godziny 5 rano. Na S17 tymczasem problemy między Kołbielą a Garwolinem, czyli na trasie Warszawa-Lublin. Na 34 km po zderzeniu osobówki z większym pojazdem mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Lublina. Tylko pasem lewym można tam przejechać. Uwaga na korki, między innymi tłoczno na S8 w okolicach Woli Rasztowskiej. Zwalniamy między Radzyminem a Wyszkowem. No i jeszcze drogi krajowe, 20 Kościerzyna-Żukowo, okolice miejscowości Babidół. Na 292 km są problemy z autobusem. Zablokowany jest pas w kierunku Kościerzyny, jedziemy wahadłowo. Problemy też między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami. Na ulicy Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i przez to na kilometrze 330 zajęty mamy pas w kierunku Sławatycz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: 21 minut po godzinie 8 rano. No i tak przed chwilą właśnie wspomniałem, że informujecie o swoich planach wakacyjnych. Ja się bardzo cieszę. Większość osób jedzie nad morze i my wam kibicujemy w trasie. Pamiętajcie, gdybyście chcieli, żeby sprawdzić, co tam się dzieje na waszej drodze, to dajcie znać skąd dokąd. Ja chętnie prześledzę mapę drogową i wam podpowiem, gdzie są ewentualne utrudnienia. I tak się zastanawiam, a może ktoś się wybiera do Wielkiej Brytanii? Warto, szczególnie w ten weekend. No bo oczywiście kolejne Grand Prix F1, Królowej Motorsportu, a w studiu Kajetan Baranowski.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I będzie się działo, nie?
1: Myślę, że tak. Szczególnie, że to weekend sprinterski, więc tych emocji jest dwa razy więcej.
0: Ale na torze Silverstone zawsze jest fajnie.
1: Tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny tor, z dużą tradycją i taki klasyczny, dobry tor wyścigowy.
0: Ale co się tam wydarzyło, to wam opowiemy dopiero w poniedziałek. Dzisiaj troszeczkę żyjemy ploteczkami, doniesieniami ze świata F1, bo podobno Verstappen się wybiera dokąd?
1: To są rozmowy takie w kuluarach, że podobno Max Verstappen do McLarena miałby się wybrać.
0: Ale on miał kończyć karierę. Rozmawialiśmy o wyścigach długodystansowych. Ile on kroków w tym kierunku poczynił? Chyba ma już dosyć F1, ma dosyć Red Bulla.
1: No może ma tylko dosyć Red Bulla, a nie F1. I tutaj szuka lepszego zespołu.
0: McLaren?
1: No to dziwnie to brzmi w kontekście zeszłego sezonu, gdzie byli głównymi rywalami. No ale z drugiej strony, jeżeli mają lepszy bolid, mają zapewnić mu lepsze wyniki, no to czemu by nie? Ale to jest tylko takie gdybanie na razie. W ogóle deal miałby być taki, że Oscar Piastri przyjdzie do Red Bulla, a Max Verstappen do McLarena.
0: Jeden za jeden.
1: Jeden za jeden. Czyli nikt nie traci posady, oni po prostu wymieniają się bolidami.
0: No, że tam w tle musi być jakaś duża gotówka.
1: Oj, no, Max Verstappen ma jeden z większych kontraktów w Formule 1, więc McLaren, jeżeli chciałby pozyskać takiego kierowcę, to zdecydowanie musiałby dużo wyłożyć, ale Zak Brown raczej dementuje te plotki, bo mówi, że faktycznie chciałby Maxa Verstappena, ale tylko w wypadku, gdyby któryś z jego kierowców się wysypał.
0: Rozumiem. No to pożyjemy, zobaczymy, uwielbiam to mówić, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w sumie to w połowie sezonu. No ale właśnie, z tych ciekawostek, dopiero co rozmawialiśmy o tym, że V8 będzie...
1: Tak, i to już jest taki naprawdę bardzo poważny plan, a teraz jest jeszcze rozwinięcie tego pomysłu, żeby wróciło tankowanie w Formule 1. Czyli zmniejszamy pojemność baku, to też się przełoży na mniejszą wagę, chcemy zejść do 700 kg, no i wracamy do tankowania. Tylko pytanie, bo zrezygnowali z tankowania z powodów bezpieczeństwa. To tankowanie jest nadal w wyścigach długodystansowych. Pytanie, jak to rozwiążą?
0: Odbywa się króciutko, bo to trwa chwilę, prawda?
1: Jest
0: to
1: no tak, ale z drugiej strony mamy gdzieś z tyłu głowy te wszystkie wypadki, gdzie ta benzyna gdzieś kogoś oblała albo zajęła się jakaś iskra i bolid nagle staje w płomieniach. To jest na przykład Jos Verstappen z 96 roku, jeżeli dobrze pamiętam.
0: Sam powiedziałeś, 96, to było 30 lat temu.
1: No tak.
0: Tak, 30, dobrze powiedziałem.
1: No ale przecież nawet
0: technologię
1: wcześniej...
0: Technologię mamy inną.
1: Technologię mamy inną, ale sytuacja jest z lat 2000. Tak samo, Massa potrafił wyjechać z boksu z nadal przyczepioną rurą do tankowania.
0: Zgadza się, ale myślę sobie, że to mogłoby ożywić troszeczkę formułę.
1: No to na pewno strategicznie, tak?
0: Bo już planujemy,
1: nie planujemy tylko i wyłącznie jak najszybszej zmiany opon, ale musimy zaplanować, kiedy staniemy na ten pit stop, jak zatankujemy, czy zatankujemy mniej, a potem

0: Tym więcej, jak tutaj rozkładamy tą masę, no mają nad czym myśleć.
1: Dobra, to w takim razie, skoro próbujemy ożywić F1, jak wyrównać stawkę? Ma na to podobno jakiś pomysł Sainz.
0: Ale to jest taki pomysł z tych gatunków nierealnych. Carlos Sainz uważa, że kierowców powinniśmy zatrudnić, nie powinni ich zatrudniać zespoły, tylko sama Formuła 1. Zespoły nadal zostają, budują niezależnie sami samochody, a kierowcy co dwa wyścigi przesiadają się z teamu do teamu.
1: Więc każdy jedzie, tak siedzi i zawija w te sreberka.
0: Każdy jedzie w innym bolidzie przez cały sezon i kierowcy zbierają punkty na własne konto, a te punkty, które zdobyli w danym zespole, zostają na koncie zespołu.
1: Ciekawe marzenia. Do F1 wracamy za moment.

0: Jest 8.30, już za moment najświeższe informacje drogowe, tymczasem Mariusz z Nissana się odezwał po naszych informacjach drogowych i pisze: cześć PRK, jak to? Sezon się zaczyna na przykład w Sopocie, a tu panowie wycinają asfalt? No chyba im kazali coś popsuć, żeby później naprawiać, ale wczoraj dodam tylko, że wszystko było przecież przejezdne. Pozdrawiam serdecznie kierowców na urlopach. To Mariusz z Nissana. No właśnie, kierunek północ obiera większość z nas. Życzymy wam szerokości, przyczepności, żeby nie było żadnych utrudnień. Gdyby się pojawiły, na pewno o nich powiemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowe kłopoty m.in. na S3, na odcinku od węzła Pyrzyce do węzła Myślibórz. Ciężarówka uderzyła w bariery i przewróciła się na 30 km. Przez to mamy zablokowany pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Trasa alternatywna to na przykład droga wojewódzka 119. Jadący między Warszawą a Lublinem też muszą przygotować się na utrudnienia. Na odcinku między Kołbielą a Garwolinem na 34 km osobówka zdarzyła się z pojazdem ciężarowym. Przez to mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Lublina. Tylko lewym pasem da się tam przejechać.
3: Witam wszystkich w trasie. Na drodze z Warszawy do Lublina, tak pomiędzy Warszawą a Rykami, już są dwa wypadki. Drugi jest przy zjeździe na Pilawę i tam, jeśli się będzie mocno korkowało, to można wcześniej sobie zjechać, tak jak na taką zieloną stację benzynową się zjeżdżało, i koło tej stacji można ominąć ten wypadek. Pozdrawiam i ostrożności trochę i przyczepności.
2: Dzięki za to ostrzeżenie. Przypominamy nasz numer 22 513 11 11. Tu czekamy cały czas na wieści od was prosto z trasy. Między Kościerzyną a Żukowem na 20 problemy z autobusem na wysokości miejscowości Babi Dół. To kilometr 292. Zablokowany jest pas w kierunku Kościerzyny. Jedziemy wahadłowo. I tak samo poruszamy się między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami na trasie 63. Na ulicy Wisznickiej w Radzyniu Podlaskim osobówka zderzyła się z większym pojazdem. 330 km to miejsce z zablokowanym pasem w kierunku Sławatycz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za moment wracamy do F1. Przypomnę, w ten weekend Grand Prix Wielkiej Brytanii.

0: Mamy informację od Jędruli. Czarna Białostocka, 18 stopni Celsjusza, zaczyna padać. Dobrze, że u was gorąca atmosfera. Wakacje planuję, ale dopiero na jesień, pisze Jędrula. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco na trasie i was w studiu również. Dzięki i tobie też szerokości, przyczepności, dobrych planów wakacyjnych ci oczywiście życzymy. A jeszcze zaglądając do aplikacji, mamy wpis od słuchacza naszego Michała z Kangura. Dojechał do Zabierzowa. Nie było łatwo. Obwodnica Krakowa, jak to obwodnica Krakowa, wolniutko, wolniutko. Potem remont na wlocie do Zabierzowa. Idę popracować. Dopiero po południu będę z Zabierzowa na Wieliczkę jechał. Pozdrawiam Michał z Kangura wszystkich. No i cóż, u niego wolno, a u nas teraz będzie bardzo szybko, bo wracamy na tor Silverstone w ten weekend. F1 i Grand Prix Wielkiej Brytanii.
1: Czy będzie szybko, to jeszcze to zweryfikujemy, bo Max Verstappen będzie miał na ten temat troszeczkę inne zdanie.
0: Ale co, ma wątpliwości, bo jeździł w symulatorze
1: tak,
0: i...
1: Tak, ma wątpliwości,
0: boi się?
1: Tak, boi się tego, że nowe regulacje nie są przystosowane do tak szybkiego, tak krętego toru, w którym mimo wszystko te sekcje kręte są bardzo szybkie, w którym raczej...
0: Ale odzysk tego... energii będzie lepszy.
1: No tak, ale no nie, no właśnie nie. Jak masz szybkie, to chcesz, żeby wejść w jak najszybciej i najlepiej jechać z przysłowiowym gazem w podłodze.
0: Okej, okay, a tam i trzeba przyhamować, się... żeby energię
1: tak,
0: odzyskać.
1: Dokładnie, więc Max Verstappen powiedział, że jak jeździł na symulatorze, to generalnie cały czas jechał z gazem w podłodze, tylko że nie z taką prędkością, z jaką byśmy chcieli oglądać te bolidy.
0: Bo musiał oszczędzać. No to rzeczywiście
1: pytanie, na ile symulacja potem pokryje się z rzeczywistością, tak? Bo jeszcze czekamy na jedną wielką niewiadomą, bo to też był przecież temat, jak te regulacje były dopiero zapowiadane, że na Moncy, na tej długiej, prostej, te samochody bardzo szybko tracą tą energię i bardzo dużo zwalniają, więc zobaczymy.
0: Zobaczymy. No to charakterystykę toru poznaliśmy. Jeżeli chodzi o Verstappena, to cały czas ta ploteczka mnie interesuje, czy pójdzie do McLarena, czy nie. A skoro znowu temat McLarena powrócił, to zdaje się, że oni malowanie zmieniają.
1: Tak, zmieniają malowanie specjalnie na swój domowy wyścig, wracają do swoich korzeni. Ma nowe malowanie, jest inspiracją tego starego, tego pierwszego. I tutaj myślę, że wiele osób zdziwię, bo ja sam byłem zdziwiony. Ono jest biało-zielone, to jest biały bolid z zielonym pasem przez cały środek.
0: Bardziej się z Lotusem kojarzy, prawda?
1: Dokładnie.
0: A
1: no bo
0: nie
1: McLaren,
0: z McLarenem.
1: To jest pomarańczowy, tak, albo ten chromowany, ewentualnie no. To słynne biało-czerwone malowanie z lat 80. A tutaj mamy biało-zielony, a naprawdę wygląda znakomicie.
0: Ciekawe podejście. No dobrze, skoro was zapraszamy, oczywiście czy to przed telewizorem, czy jak ktoś ma ochotę, to można się wybrać na wyspy, czy za sprawą PRK Polskiego Radia Kierowców, bo my w poniedziałek na pewno po godzinie 8 powiemy, co działo się podczas F1 w Wielkiej Brytanii. To teraz rozkład jazdy na ten weekend, weekend sprinterski.
1: Weekend sprinterski, więc mamy dużo więcej ścigania. Dzisiaj już mamy pierwszy trening, 13.30, 14.30, a od 17.30 pierwsze kwalifikacje, te krótsze, sprinterskie. Sprint jest o 13 w sobotę, kwalifikacje drugie już tym razem do wyścigu głównego również w sobotę o godzinie 17 i wyścig o godzinie 16.
0: No i to w najbliższy weekend Grand Prix Wielkiej Brytanii i powrót F1 Królowej Motorsportu. A o tym wszystkim opowiem wam już po wszystkim, czyli po wyścigu, Kajetan Baranowski w najbliższy poniedziałek.
1: Dzięki, do usłyszenia.

0: Całusznie się zrobił na naszej antenie. My wam też przesyłamy całusy, szczególnie te wakacyjne, i prowadzimy na urlopowej trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S2 pod Warszawą, czyli południowa obwodnica, korkuje się w kierunku wschodnim. Zwalniamy między Opaczą a zjazdem na S7. Poza tym na S8 nie do końca płynnie między Radzyminem a Wyszkowem w okolicach Woli Rasztowskiej. Na S3 problemy między Pyrzycami a Myślibożem na 30 km. Tam ciężarówka uderzyła w bariery i przewróciła się, przez co jeden z pasów do Gorzowa Wielkopolskiego mamy wyłączony. Służby sugerują też objazd drogą wojewódzką 119. Na S17 między Kołbielą a Garwolinem, czyli na trasie Warszawa-Lublin, pojawiły się problemy po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Jeden z pasów do Lublina jest zablokowany, tylko pasem lewym da się przejechać. Krajowa 20 z problemami na odcinku Kościerzyna-Żukowo w okolicach miejscowości Babi-Dół. Na 292 km problemy ma autobus. Zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Kościerzyny i poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami na ulicy Wisznickiej w Radzyniu. Po zdarzeniu osobówki z większym pojazdem na 330 km pas w kierunku Sławatycz jest zablokowany. Policja kieruje ruchem i poruszamy się naprzemiennie. A w najbliższym czasie możliwe są niestety spore korki na Zakopiance. W południe popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Te zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie powinno pozwolić na kontynuowanie prac przy powstającym tunelu, a utrudnienia potrwają do grudnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czy ktoś z was potrzebuje sprawdzenia trasy? Dajcie znać, skąd dokąd, chętnie się tym zajmę. A za 7 minut informacje pogodowe.

0: A jak pięknie świat wygląda za dnia dzisiaj i zaraz wam powiem, jaki piękny dzień przed nami. Piękny mówię, bo odetchniemy, nareszcie poczujemy ulgę, jeżeli chodzi o upały, które podobno w przyszłym tygodniu mają wrócić, ale dzisiaj tak w granicach 20 kilku stopni Celsjusza i cieszę się waszym szczęściem, bo na przykład Mariusz napisał: aktualnie jestem u klienta, to warsztat samochodowy, żarki, pogoda idealna do pracy, 19 stopni Celsjusza, lekko pochmurne niebo, nie ten upał, który był ostatnio, ale jak pisze Mariusz, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo podpowiedział mi kilka fajnych tablic rejestracyjnych i w ogóle pozdrawiam sieć warsztatów Eurowarsztat, gdzie Mariusz pracuje, to teraz pisze: to moja ostatnia wizyta u klienta w tym tygodniu. A od poniedziałku, słuchajcie, 3 tygodnie urlopu, w trasie, na urlopie, oczywiście będzie grało PRK. A i prośba o sprawdzenie trasy Żarki Ostrowiec Świętokrzyski, pozdrawia słuchaczy i całą ekipę PRK. Mariuszu, już niebawem sprawdzam ci dokładnie Żarki Ostrowiec Świętokrzyski, a tymczasem zapraszam na prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I spieszę powiedzieć, że dzisiaj chmur sporo nad naszymi głowami, może z nich popadać, szczególnie na południu kraju przelotny deszcz, ale też i na wybrzeżu i Warmii, gdzie mogą lokalnie występować burze. Prognozowana suma opadów tak mniej więcej na północ to nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy, a temperatura maksymalna około 18 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich i nad morzem na... to właśnie tam 18, a na przeważającym obszarze kraju 20, 24 kreski powyżej zera. I najcieplej dzisiaj będzie na południowym wschodzie, bo to właśnie w Bieszczadach w granicach 26 stopni Celsjusza lokalnie. Z tym, że wiatr ma być dzisiaj umiarkowany, ale miejscami silny, w porywach do 65 km na godzinę. Chociaż tam, gdzie będą występowały burze, na przykład nad morzem, uwaga, po podmuchy nawet do 90 km na godzinę. Za to ciśnienie na razie na poziomie 1200 hektopaskali, jednak w południe barometry pokażą tyle samo, ale już w drugiej połowie dnia przewidywany jest wzrost ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja już szybko sprawdzam, bo jak to miało być? Żarki Ostrowiec Świętokrzyski. Bo pamiętajcie, u nas jest taka zasada, że jak tylko się gdzieś wybieracie i podpowiecie skąd, dokąd, to my bardzo chętnie wam tę trasę sprawdzimy. Po prostu wszystko dla was, żebyście nie utknęli w żadnych korkach. A ja już mam trasę wskazaną przez Mariusza i od razu spieszę powiedzieć, że... no i co? No i mapa mi się nie chce zaktualizować. No i chyba będziemy musieli na to troszeczkę dłużej poczekać. Ale ja wierzę, że tam wszystko w porządku. A jak jest u was na trasie, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Patryk Kuniszewicz, mówię wam, dzień dobry!

0: Obiecałem Mariuszowi trasę i już wszystko sprawdziłem, to znaczy najpierw mamy Żarki i tutaj start, Ostrowiec Świętokrzyski, meta. Na 78 Mariuszu nic złego się nie dzieje, potem S7 wygląda bardzo fajnie, a w Skarżysku Kamiennej wskakujemy na 42 i dopiero przed Kunowem na drodze krajowej numer 9, to jest dokładnie Nietulisko Małe, tam tylko widzę pracę drogowców. Poza tym szerokości przyczepności. I co jeszcze na trasie?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No niestety, zaczęło się bardzo dużo dziać na naszych drogach. Próbujemy to wszystko ułożyć w kolejności, aby jechało wam się jak najlepiej i abyście mogli ominąć problemy. No to na początek A1. Tutaj problemy pojawiły się między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Na 261 kilometrze zablokowany jest jeden z pasów do Katowic po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych z busem. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na S2 w Warszawie problemy między węzłem Opacz a zjazdem na lotnisko i S7. Ruch jest wyraźnie spowolniony w kierunku wschodnim. Mamy informację od służb, że między Aleją Krakowską a węzłem Warszawa-Wilanów na kilometrze 465 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa S2 w kierunku Terespola. Ciężarówka przewróciła się na trasie S3 między Pyrzycami a Myślibożem. Na 30 kilometrze zablokowany jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Służby sugerują, że można poradzić sobie z objazdem, na przykład drogą wojewódzką 119. Na S6 uważajcie między węzłami Dobre i Borkowice. Na kilometrze 116 to w zachodniopomorskim. Pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne, w wyniku czego ranna jest jedna osoba. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku Szczecina. Uwaga również na S7. Na trasie Ostróda-Elbląg po zderzeniu dwóch pojazdów osobowych droga w kierunku Gdańska została zablokowana. Utrudnienia również na S17 na trasie Warszawa-Lublin. Między Kołbielą a Garwolinem miało miejsce zdarzenie osobówki z samochodem ciężarowym i przez to w kierunku Lublina mamy zwężenie. Między Kościerzyną a Żukowem na 20 problemy z autobusem i zablokowany jest jeden z pasów, ten w kierunku Kościerzyny. Zatem jedziemy naprzemiennie. Tak samo poruszamy się między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami na 63. Problemy są w samym Radzyniu na ulicy Wisznickiej po zderzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką. Na 330 km pas w kierunku Sławatycz został zablokowany. No i jeszcze 92, Gaj Wielki, Tarnowo Podgórne, czyli województwo wielkopolskie. Tutaj miało miejsce zderzenie dwóch ciężarówek, przez co trasa do Poznania została zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę wybierzemy się na trasę wielkiej wyprawy maluchów i połączymy z naszymi korespondentami. Ale tam się dzieje.

0: Piszecie o utrudnieniach, jakie występują na waszej trasie, na przykład S2, kierunek wschodni. Tutaj przyczyną utrudnień jest kolizja kilku samochodów, więc ostrzegamy i to wydarzenie będziemy sprawdzać i przyglądać się mu z bliska. A tymczasem na A2, kierunek zachód, mamy zjazd na Krajową 50 w Wiskitkach, kolizję dużego i małego. No, zjazd czynny, na miejscu policja, ale utrudnienia są, to od PW. Ja mam nadzieję, że takich utrudnień na trasie nie ma Kuba Marcinowicz ani Michał Górski podczas wielkiej wyprawy maluchów, prawda?
1: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: No, trzeba przyznać, że faktycznie tych utrudnień nie ma. Zdarzają się oczywiście jakieś wahadełka, remonty dróg, natomiast żadnych poważnych utrudnień nie mamy. No ale też pamiętajmy o tym, że jedziemy z przepotężną grupą serwisową, więc jeśli chodzi o te maluchy a propos, to one nawet jak się zepsują, to są szybko naprawiane.
2: I chciałoby się powiedzieć, że jak wyjechaliśmy ze Szwajcarii, to jakby ręką odjął.
1: Prawda?
2: Tam było trudno, tutaj jest przepięknie, pusto. Te drogi świetnie przygotowane, odśnieżone, trzeba powiedzieć, bo jesteśmy wysoko i naprawdę no, słonecznie i dzisiejszy dzień znowu zapowiada się bardzo spektakularnie.
1: To prawda, mamy przepiękne słońce, przepiękne błękitne niebo i uwaga, dzisiaj spaliśmy w takim kurorcie zimowym, który specjalnie został otworzony dla naszej ekipy, czyli prawie 300 osób tutaj dzisiaj spało i jesteśmy na wysokości 1630 metrów nad poziomem morza. Powietrze fantastyczne, słońce przepiękne, warunki pogodowe super. I maluchy też super. 5 maluchów naprawionych, bo rozmawiałem z Przemkiem, szefem serwisu. Jakieś takie niuanse, jakieś takie drobiazgi, bez większych komplikacji, bez problemów. Czyli maluchy na obczyźnie sprawują się zdecydowanie lepiej niż na ojczystej ziemi.
2: Ten ośrodek, o którym powiedziałeś, rzeczywiście na pewno kwitnie zimą, bo tutaj tak. Faktycznie ciężko oprzeć się wrażeniu, że został otworzony specjalnie dla nas, więc byliśmy tutaj po prostu sami, z maluchami, no i dla maluchów. Natomiast cała ekipa gotowa i zwarta tak naprawdę rusza w dzisiejszą podróż lada chwila.
1: Słuchajcie, to teraz mam zabawę. Patryk, mamy zabawę dla ciebie. Odpali czy nie odpali? Obstawiaj.
0: No ja trzymam kciuki, żeby odpalił.
1: No dobra. Ja dodatkowo jeszcze z właścicielem rozmawiałem i mówił, że są problemy z rozrusznikiem, co jakby skłania mnie ku temu, żeby powiedzieć, że nie odpali, Michał.
2: A ja powiem prędzej czy później, ale odpali.
1: No to dobra, to próbujemy w takim razie. Dawaj.
0: Idzie! Poszedł! Brawo!
1: Pięknie udało
0: i
1: się.
2: To się kwalifikuje do określenia odstrzała. Takie tak, odpalenie tak. To jest odpalenie odstrzała.
1: Zdecydowanie. Więc pięknie maluchy działają, pracują i już zdecydowana większość, tak teraz spoglądam na ten plac, bo jesteśmy chwilę po odprawie, wystartowali. No właśnie, ale dokąd dzisiaj jedziemy, bo to bardzo ważne. Czyli jaki jest plan dzisiaj, coś niesamowitego, coś wyjątkowego, ale o tym wyjątkowym i o tej wyjątkowej trasie więcej opowie Marcin Małysz, czyli dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów.
3: No to właściwie taki punkt kulminacyjny całej trasy, dlatego że dzisiaj zdobędziemy najwyższą przełęcz w ogóle w Alpach, w Europie, czyli Col de la Bonette, ponad 2800 metrów, bardzo wysoko, ogromne wyzwanie dla całej ekipy, dla wszystkich załóg, ale przede wszystkim dla mechaników i ja tutaj jestem pełen podziwu, bo oni dają radę i jeżeli mamy jakieś awarie, kilka było wczoraj, ale nie za dużo, także sprawnie przejechaliśmy, ale jeżeli jest taka awaria i coś się zdarza, no to wtedy mechanicy potrafią sobie poradzić nawet w tak trudnych warunkach. No wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani, ale też musimy uważać i za moment zaczynamy odprawę. Ta odprawa będzie mówiła o bezpieczeństwie, będzie mówiła o tym, jak hamować silnikiem, w jaki sposób ustawiać się w osi jezdni, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Tym bardziej, że te przełęcze w Alpach francuskich są niestety słabo zabezpieczone. Dostajemy każdego dnia wiadomości o konkretnym bohaterze danego dnia, dla którego zbieramy środki. Oczywiście to jest umowne, ale mamy tych podopiecznych bardzo dużo i chcemy pokazać konkretne przypadki, czyli pokazać przypadki dzieci, które ucierpiały, które naprawdę potrzebują wsparcia. Pamiętajmy o tym, że bardzo często są to dzieci z małych miejscowości, z nie do końca zamożnych rodzin i to wsparcie dla nich jest po prostu niezbędne.
1: No i oczywiście pamiętajmy o tym, że jedziemy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych i te pieniądze są potrzebne na szereg działań, między innymi na profilaktykę, między innymi na

0: rehabilitację, ale także opiekę psychologiczną, to również jest bardzo ważne i często o tym zapominamy my dorośli. Jeśli przydarzy nam się jakieś przykre zdarzenie na drodze, to człowiek dorosły jakoś w pewnym momencie, na pewnym etapie życia sobie to wytłumaczy, jakoś sobie przepracuje ten proces w głowie. Natomiast u dzieciaków jest to zupełnie, zupełnie co innego, więc ta pomoc psychologiczna jest tutaj niezwykle potrzebna. No i właśnie po to jadą te maluchy. 72 maluchy przemierzają Francję. No jeszcze kilka jest na placu, więc ruszamy.
1: Tak, tak. Jeszcze może dwa słowa o tym, jak technicznie można pomagać, no bo rzeczywiście każda z załóg ma swoją puchę i dwoi się i troi i w social mediach i w różnymi swoimi sposobami zachęca do wspomagania konkretnych załóg właśnie. I tutaj szczegóły można znaleźć na zrzutce.pl i również wesprzeć całą inicjatywę.
0: No więc trzymajcie mocno kciuki za wielką wyprawę maluchów. My startujemy, gonimy te maluchy, no i dzisiaj zdobywamy te 2800 metrów. Czyli patrząc na aktualną naszą wysokość, no to niewiele nam brakuje.
2: A my was cały czas podglądamy i wam bardzo mocno kibicujemy, a z Kubą i Michałem jeszcze podczas wielkiej wyprawy maluchów dzisiaj się usłyszymy. Czołem, panowie.
0: Bardzo nas to cieszy w takim razie, więc do usłyszenia po godzinie 11. Będzie bardzo ciekawy wątek, bo opowiemy o tym, jak funkcjonuje, jak działa ten serwis dzienny i ten serwis nocny, czyli jak pracują mechanicy, żeby ta cała kawalkada ruszała codziennie rano.
2: A tymczasem szerokości.
0: Do usłyszenia.

Co 20 minut najświeższe informacje drogowe w PRK Polskim Radiu Kierowców i powiem szczerze, że zwykle to my tak gasimy ten poranny szczyt komunikacyjny około 9-10. Tymczasem dzisiaj on się właśnie rozkręca w najlepsze. O szczegółach Patryk Bedliński.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety to prawda, sporo problemów na drogach, między innymi na A1 między Kutnem a Piątkiem. 261 km to jest miejsce, gdzie zdarzyły się dwie osobówki i bus i przez to jeden z pasów do Katowic mamy zablokowany. Na S2 problemy pod Warszawą, między węzłem Opacz a zjazdem na lotnisko i S7. Mamy wyraźnie spowolniony ruch w kierunku wschodnim, a służby informują, że między Aleją Krakowską a węzłem Warszawa-Wilanów na 465 kilometrze zdarzyły się trzy pojazdy osobowe. Mamy tutaj zajęty jeden z pasów w kierunku wschodnim, czyli do Terespola między innymi. Na S3 leży przewrócona ciężarówka między Pyrzycami a Myślibożem. 30 km to miejsce z zablokowanym jednym pasem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Można pojechać też trasą alternatywną, czyli drogą wojewódzką 119. Na S6 problemy w zachodniopomorskim między węzłem Dobrem na węzłem Borkowice. 116 km to tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i przez to jeden z pasów do Szczecina mamy zajęty. Kończą się tymczasem problemy na trasie, która łączy Warszawę z Lublinem, czyli S17 między Kołwielą a Garwolinem. Tam wcześniej na 34 km osobówka zderzyła się z większym pojazdem. Na 20 między Kościerzyną a Żukowem są problemy z autobusem i zablokowany jeden pas do Kościerzyny. To kilometr 292. Wieści od Was też mamy.
2: Dzień dobry, wypadek przed Konstancinem od strony Warszawy, jak się wjeżdża. Dwie osobówki się zderzyły, duże utrudnienia, dziękuję, proszę uważać.
1: Bardzo dziękujemy za informację. Najprawdopodobniej to trasa, która prowadzi na ulicę Przyczółkową i do warszawskiego Wilanowa, więc tutaj przygotujcie się na drogowe utrudnienia. A za nami już kłopoty między Radzyniem Podlaskim a Słabatyczami na ulicy Wisznickiej, gdzie wcześniej auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Był zajęty pas do Słabatycz, to już na szczęście za nami. No i na koniec trasa w Wielkopolskie, 92 między Gajem Wielkim a Tarnowem Podgórnym. Na 158 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe, przez co droga do Poznania została zablokowana.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I ja też się upominam, jeżeli wy macie informacje drogowe, pogodowe, z których mogą skorzystać inni zmotoryzowani, dajcie proszę znać. Aplikacja PRK, Polskiego Radio Kierowców lub 22 513 11 11.

ale mam dla was newsa. To znaczy, to jest informacja, o której już może słyszeliście, a jeżeli nie, to może wam się przydać. W jaki sposób? Jeżeli szukacie auta, chcecie kupić, używane, to wiecie, co trzeba zawsze sprawdzić. Wiadomo, że stan techniczny pojazdu obowiązkowo, ale nie kupując kota w worku, warto się upewnić, że ma zapłacone ubezpieczenie OC, które w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, bo każdy dzień zwłoki, no dla nowego właściciela to problem, bo kara pieniężna, którą nakłada ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. I do tej pory można było w UFG sprawdzić samochód, czy rzeczywiście ma tę polisę OC wykupioną. A teraz uwaga, nowa funkcja pojawiła się w M-Obywatelu. To jest bardzo ważna nowość, bo teraz możemy właśnie w M-Obywatelu, w tej aplikacji, sprawdzić OC każdego samochodu. Czyli po prostu, jeżeli mamy numer rejestracyjny, bo chcemy auto kupić, albo mamy numer VIN, choć można mieć też numer polisy, no ale my tę polisę właśnie chcemy zweryfikować, to ta weryfikacja zajmuje kilka sekund. Funkcja przydaje się właśnie przy zakupie auta używanego,

po kolizji lub gdy korzystamy z auta zastępczego. Właśnie w tych wypadkach warto mieć pewność, że auto, które to, czy to brało udział w kolizji, czy które my kupujemy bądź wynajmujemy, ma tę polisę OC. Wchodzimy do mObywatela, wpisujemy numer rejestracyjny albo numer VIN. Tadam! I wszystko jasne. Bardzo fajna funkcja, z której mam nadzieję, że skorzystacie. Takie rzeczy, takie ciekawe ciekawostki właśnie w PRK Polskim Radiu Kierowców. A oprócz tego informacje drogowe. Najświeższe już za 10 minut.

A to było dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili. Przypomnę, piątek, piąteczek, piątunio. Tak jest, weekend przed nami. Chociaż zbliża się za 10:10 i okazuje się, że na drogach coraz większy ruch. Ja wiem, czym to jest podyktowane. Urlopami, wyjazdami. Czy to na weekend, czy na dłuższe wolne, w końcu są wakacje. To czas sprawdzić, jak te drogi wyglądają i

0: gdzie są największe utrudnienia. Jeżeli jesteście w trasie, zróbcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Warto wyjątkowo uważać, jadąc z A1 między Kutnem a Piątkiem. Na 261 kilometrze miało miejsce zdarzenie dwóch osobówek i busa. W wyniku tego wypadku dwie osoby są poszkodowane. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Katowic. Na S2 tymczasem w Warszawie problemy na podkacie między Aleją Krakowską a Wilanowem. Na kilometrze 465 zdarzyły się trzy osobówki. Skutek tego zdarzenia to blokada jednego pasa na wschód, czyli między innymi do Terespola. Ciężarówka przewróciła się na S3 między Pyrzycami a Myślibożem. 30 km tej ekspresówki to miejsce z zablokowanym pasem w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Można też jechać drogą alternatywną, czyli wojewódzką trasą 119. S6 z problemami w zachodniopomorskiem między węzłem Dobre a węzłem Borkowice. 116 km. Tutaj osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Między Ostródą a Elblągiem na 14 km drogi S17 mamy informację o zderzeniu dwóch pojazdów osobowych. Tutaj w kierunku Gdańska przejeżdżamy z utrudnieniami. Tylko jednym pasem można pokonywać tę trasę. Drogowe problemy zakończyły się tymczasem między Radzyniem Podlaskim a Sławatyczami. 63 jest już w pełni przejezdna. Tak samo jak 92 między Gajem Wielkim a Tarnowem Podgórnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Macie coś do zgłoszenia? Dajcie znać, co tam u Was na trasie w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Pamiętaj mnie.
1: To już 5 minut pozostało do godziny 10, a po godzinie 10 Piotr Firan.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Jest z nami.
2: Witam serdecznie. No właśnie, trochę orbitowałem, ale już jestem i najbliższe 3 godziny spędzimy razem, moi drodzy. Patrykowi już dziękujemy.
1: Tak jest, zasłużona pauza. Ja tylko zwrócę uwagę, że dzisiaj koszulka bawełniana. Do tej pory był len grany od początku tygodnia.
2: I jednak dochodzę do wniosku, że jestem człowiekiem północy, bo te temperatury, które

0: Na zegarze punktualnie godzina 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po kilku dniach z upałami i gwałtownymi burzami pogoda wyraźnie zmieniła swoje oblicze. Piątek przynosi zdecydowanie niższe temperatury, ale nie oznacza to całkowicie spokojnej aury. W wielu regionach będzie dzisiaj sporo chmur. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające, a miejscami trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Najwięcej deszczu prognozowanego jest na północy Polski, a także miejscami na południu. Z kolei na wybrzeżu i na Warmii mogą pojawić się lokalne burze. Nie będą one tak rozległe jak te z początku tygodnia, ale mogą przynieść intensywniejszy deszcz. Na północy kraju suma opadów może wynieść od 10 do 20 litrów na metr. Temperatura będzie dziś znacznie bardziej wyrównana. Nad morzem i w rejonach podgórskich około 18 stopni, w większości kraju od 20 do 24, a najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie lokalnie termometry pokażą do 26 stopni. Warto zwrócić uwagę także na wiatr. Będzie przeważnie umiarkowany, miejscami dość silne. W niektórych miejscach porywy mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Nad morzem będzie jeszcze mocniej wiało. Tam porywy mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piotr Filon, kłaniam się. Dzień dobry. Razem spędzimy najbliższe 3 godziny w trasie. Zapraszam.

0: Mamy 10 minut po godzinie 10 i sprawdzamy od razu, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety dużo jest informacji od drogowców o problemach tego ranka. Między innymi na A1 na odcinku od węzła Kutno-Wschód do węzła Piątek. Jeżeli jedziecie do Katowic, uważajcie, bo zablokowana jest część jezdni. To kilometr 261. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus, w wyniku czego dwie osoby zostały poszkodowane, a z ruchu wyłączony jest jeden pas w kierunku Katowic. Na drodze ekspresowej S2 problemy są w Warszawie za Aleją Krakowską na jezdni, która prowadzi na wschód, czyli między innymi do Terespola. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Mamy zajęty jeden z pasów w kierunku wschodnim. Ciężarówka wywróciła się między Pyrzycami a Myślibożem na drodze S3. To 30 km trasy. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Można jechać między innymi drogą wojewódzką 119. Uwaga również na S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłem Dobre a węzłem Borkowice pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na 116 kilometrze ekspresowej szóstki jeden z pasów w kierunku Szczecina mamy wyłączony z użytku. Na S7 problemy na obwodnicy Pasłęka po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ci, którzy jadą do Gdańska, mają zablokowany jeden z pasów. Uwaga też na S19 na trasie Lublin-Kraśnik. Między węzłem Strzeszkowice a węzłem Niedrzwica-Duża pojazd osobowy uderzył w bariery. Przez to lewy pas w kierunku Kraśnika czy też Rzeszowa jest zablokowany. Między Kościerzyną a Żukowem problemy z autobusem na 292 kilometrze krajowej 20. Zablokowany jest pas w kierunku Kościerzyny. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Na 42 problemy napotkają kierowcy między Starachowicami a Skarżyskiem Kamienną. To miejscowość Parszów i tutaj mamy zderzenie samochodu osobowego z dostawczym. Poszkodowana została w tym wypadku jedna osoba. Pas w kierunku Skarżyska Kamiennej jest zablokowany. A za nami, przypominam, kłopoty na trasie 92 Gaj Wielki Tarnowo Podgórne. Tam już powinno jechać się w miarę płynnie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 10. Dzisiaj będą i zagadki, ale także słowo wyzwanie. Może zaczniemy dzisiaj od zagadki. Nie ma dziewczyn, więc bawmy się na całego.

Może szybko uda nam się dzisiaj rozwiązać zagadkę, a później jeszcze pobawimy się w słowo wyzwanie, ale zacznijmy może od zagadki, czyli ja wam podaję podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Jeśli chodzi o sposób komunikacji, to dobrze go znacie, ale przypomnę, że korzystamy z naszej aplikacji. Można pisać wiadomości albo można się też nagrywać. Chodzi o to, żeby to było bezpieczne, jeżeli na przykład jesteście w samochodzie. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach. Wiem, jest dość ogólna, ale będą kolejne podpowiedzi. Na razie, jeśli chodzi o listę rzeczy, które przychodzą wam do głowy po usłyszeniu podpowiedzi, to rozwiązanie stosowane jest w nowoczesnych samochodach, no to czekam na wiadomości w naszej aplikacji. 18 minut po godzinie 10. Jesteśmy razem w trasie.

0: To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach. Taka jest pierwsza podpowiedź. Poczytajmy sobie wasze odpowiedzi w takim razie. Mamy SOS od naszego słuchacza, od słuchaczki, od Doroty z Łodzi. Pozdrawiamy serdecznie. No tak, kiedyś tego nie było, dzisiaj to jest, ale to nie o to chodzi. Mamy asystent pasa ruchu lub tempomat. To jest propozycja także... Nie, to już nie od Doroty, tylko to mi się wszystko przesunęło. Nie, także od Doroty. I mamy rekuperację od Tomka z elektryka i mamy jeszcze przycisk start-stop od Darka i Rafała z Mazdy. Nie, ale mamy jeszcze taką propozycję.
1: Dzień dobry, odpowiadam na zagadkę. Chodzi o plastiki trzeszczące niskiej jakości.
0: Przypomnę, pierwsza podpowiedź była taka, to rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach i nie chodzi o żadną z tych rzeczy, które wymieniliście, więc druga podpowiedź teraz przed nami. Nie jest sportowcem, ale umie przekazać pałeczkę. No i będziemy zbliżać się do odpowiedzi, mam nadzieję, bo jeszcze jest kilka tych podpowiedzi, być może ta druga co nieco rozjaśni.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Za pół godziny będzie 11. Patryk Bedliński w studiu. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio.

0: Niestety sporo drogowych problemów, chociażby na A1 między Kutnem a Piątkiem. Na kilometrze 261 miało miejsce zdarzenie dwóch samochodów osobowych i busa. Poszkodowane są dwie osoby. Mamy zajęty jeden z pasów na południe, czyli między innymi w kierunku Katowic. Uważajcie także na opolskim odcinku A4 między węzłem Opole Zachód i Południe. Na kilometrze 240 ciężarówka zderzyła się z busem. Na miejscu działają służby ratownicze i zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Problemy również na S2, czyli na południowej obwodnicy Warszawy. Za Aleją Krakowską w kierunku wschodnim miało miejsce zderzenie trzech pojazdów osobowych. Jadący do Terespola między innymi, ale też chociażby do Lublina czy Mińska Mazowieckiego mają zablokowany jeden z pasów. Ciężarówka przewróciła się między Pyrzycami a Myśliborzem na drodze S3. To 30 km trasy. Zablokowany jest pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Można jechać na przykład drogą wojewódzką 119. Uwaga też na S6 na trasie Koszalin-Kołobrzeg. Między węzłem Dobre a węzłem Borkowice na kilometrze 116 osobówka wjechała w bariery. Jedna osoba ma obrażenia i mamy zajęty jeden pas w kierunku Kołobrzegu. Na S7 poprawiło się między Ostrudą a Elblągiem i już wszystkimi pasami kierowcy powinni móc przejechać w kierunku Trójmiasta. Jednym pasem naprzemiennie jedziemy na 12 między Zwoleniem a Puławami. Problemy są na 536 kilometrze, a powód to zdarzenie samochodu osobowego z ciężarowym. Dwie osoby mają obrażenia. Gdybyście jechali S19, uważajcie między Lublinem a Kraśnikiem. Na odcinku od węzła Strzeszkowice do węzła Niedrzwica Duża pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Mamy zajęty lewy pas w kierunku Kraśnika. Za nami już problemy na 20 między Kościerzyną a Żukowem. 42, tu niestety gorsza sytuacja. Problemy cały czas są między Starachowicami a Skarżyskiem Kamienną. Zderzyły się auto osobowe i dostawcze. Ranna jest jedna osoba i pas w kierunku Skarżyska mamy zablokowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach i nie jest sportowcem, ale umie przekazać pałeczkę. Mamy odpowiedzi. System samodzielnej jazdy FSD. Rafał z delegacji. Grzane fotele, kierownica wentylowana, siedzenia od Dorotki z Łodzi. Dorotka dzisiaj aktywnie bierze udział w zgadywaniu. Mamy tutaj jeszcze pytanie. Dzień dobry, czyżby ta pałeczka to automatyczna skrzynia biegów? Pozdrawiam Maja ze Skody. Maja również się włączyła. Ochoczo w zgadywanie i na razie mamy dwie podpowiedzi. Trzecia się pojawi, ale jeszcze nie teraz. Przypominam, to rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach nie jest sportowcem, ale umie przekazywać pałeczkę.

Wakacje trwają, ale wakacje to także czas remontów i na kolei, i remontów drogowych. I słuchajcie, legendarna, bardzo ważna trasa w Polsce będzie z utrudnieniami przez najbliższe pół roku. Aż tylko trzy pasy i długie korki. To nie będą łatwe miesiące dla kierowców jadących Zakopianką.

0: Od godziny 12 popularna trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie powoli pozwoli kontynuować pracę przy powstającym tunelu. O tym mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Dwa pasy będą w kierunku Myślenic i Zakopanego. Jeden pas będzie w kierunku Krakowa. Przygotowaliśmy też objazdy dla kierowców, bo zdajemy sobie sprawę, jak ogromne jest to utrudnienie. To jest zawsze około niespełna 60 tysięcy samochodów każdego dnia. Dlatego też przygotowaliśmy objazdy przez Gaj, objazdy przez Świątniki Górne, objazdy przez Lusinę.
0: Utrudnienia związane z przebudową potrwają do grudnia, czyli tak mniej więcej pół roku. Miejmy nadzieję, że ten czas się nie wydłuży. A tym wszystkim, którzy często korzystają z tej trasy, oczywiście zalecamy spokój. Teraz Natalia Nykiel.

0: To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach. Nie jest sportowcem, ale umie przekazać pałeczkę. Takie są na razie podpowiedzi aktualne. Dwie. Mamy zmianę biegów prawą dźwignią tam, gdzie w innych samochodach jest zarządzanie wycieraczkami. No tak, Darek, Rafał z Mazdy. Właśnie, kiedyś rzuciłem na luz właśnie za pomocą takiego mechanizmu, bo to był inny samochód. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że auto nie jedzie. A chciałem włączyć wycieraczki. Jadę autem jako pasażer i myślę, co to. Zestaw głośno mówiący, Dorotka z Łodzi. Pozdrawiamy Dorotkę, która jest pasażerką dzisiaj naprawdę pierwszej klasy ze względu na fakt, że ochoczo bierze udział w naszej zabawie. Mamy także opcję kolejną od Dorotki, czyli Android Auto. I to także nie o to chodzi, a od Direxa propozycja ustawienia skrzyni biegów i silnika. I także to nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź, ale po serwisie drogowym. Patryk Bedliński teraz z najnowszymi informacjami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia drogowe m.in. napotkają kierowcy jadący A1 między Kutnem a Piątkiem. 261 km to miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i bus i tutaj zablokowany jest jeden pas na południe, czyli m.in. do Katowic. Na A4 uważajcie w Opolskie. Między węzłami Opole Zachód i Opole Południe na kilometrze 240 ciężarówka zderzyła się z busem. Działają na miejscu służby ratownicze i blokują prawy pas w kierunku Katowic. Na S2 problemy w stolicy, za Aleją Krakowską, na trasie prowadzącej na wschód.

0: Na kilometrze 465 zderzyły się trzy osobówki, blokując jeden pas do Terespola. Na S3 tymczasem problemy między Pyrzycami a Myślibożem, bo na tej drodze przewróciła się ciężarówka. Na 30 kilometrze mamy wyłączony jeden pas w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Można pojechać trasą alternatywną, to może być chociażby droga wojewódzka 119. Uważajcie także na trasie Koszalin-Kołobrzeg, czyli na S6, między węzłami Dobre i Borkowice. Na kilometrze 116 osobówka wjechała w bariery energochłonne. W wyniku wypadku ranna została jedna osoba i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Kołobrzegu. Na 12 poruszamy się naprzemiennie między Zwoleniem a Puławami. To dlatego, że na kilometrze 536 osobówka zderzyła się z samochodem ciężarowym. Dwie osoby mają obrażenia po wypadku. Na S19 problemy między węzłem Strzeszkowice na węzłem Niedrzwica Duża. Gdybyśmy spojrzeli szerzej, to trasa z Rublina do Kraśnika. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując lewy pas do Kraśnika właśnie. Między Starachowicami a Skarżyskiem Kamienną jedziemy jednym pasem na zmianę, bo tam na trasie 42 auto osobowe zderzyło się z pojazdem dostawczym. Pas w kierunku Skarżyska jest wyłączony z użytku. A w najbliższym czasie możliwe są spore korki i utrudnienia na Zakopiance. W południe trasa w Libertowie będzie zwężona do jednego pasa. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami. Zwężenie ma pozwolić na kontynuowanie prac przy powstającym tunelu, a utrudnienia utrzymają się do grudnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, tak, tak. Zakopianka, bardzo ważna trasa i przypominamy o tym, że będą tam utrudnienia przez najbliższe pół roku. Jeśli chodzi o inny temat, czyli temat naszej zagadki, trzecia podpowiedź już teraz. Samemu też daje radę, ale najlepiej działa w duecie.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Tak sobie pomyślałem, że może byśmy porozmawiali o smakach wakacji. Z jakim smakiem kojarzą wam się wakacje? Wyruszamy w drogę, jesteśmy razem w trasie, a to oczywiście wakacyjne, piątkowe wydanie. Nie ma nic bardziej przyjemnego niż koniec tygodnia. Piątek, całkiem przyjemna temperatura, mnóstwo dobrej muzyki i dobre towarzystwo. Sprawdźmy, jaka będzie pogoda.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, choć temperatura dziś zdecydowanie bardziej komfortowa niż jeszcze kilka dni temu, pogoda nadal wymaga uwagi. Przez kraj będą przemieszczać się strefy większego zachmurzenia, z których z tych stref miejscami spadnie przelotny deszcz. Największa szansa na opady na północy Polski oraz lokalnie na południu. Na wybrzeżu i na Warmii możliwe są także lokalne burze. Tam w krótkim czasie może spaść najwięcej deszczu, a pogoda na chwilę stanie się bardziej dynamiczna. Na północy

0: północy kraju prognozowana suma opadów wyniesie od 10 do 20 litrów. Temperatura pozostanie umiarkowana. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 20 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18. Natomiast najcieplej na południowym wschodzie, gdzie lokalnie będzie do 26 stopni. Dzisiejszym znakiem rozpoznawczym będzie również wiatr. W większości kraju będzie dość silny, a nad morzem naprawdę odczuwalny. Tam porywy mogą osiągać nawet 90 km na godzinę, dlatego osoby wypoczywające na wybrzeżu powinny zachować szczególną ostrożność.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, to z jakimi smakami kojarzą wam się wakacje? Wiadomo, nad morzem co innego, w górach coś innego, a na kempingu być też jeszcze coś innego. Czekam na wasze wiadomości w naszej aplikacji. Jeśli chodzi o zagadkę, to mam nadzieję, że w tej godzinie uda nam się rozwiązać.

0: Myślę o tych wakacyjnych smakach. Ewa. Ewa Mierzecka się pojawiła i zresztą już rozmawialiśmy trochę na ten temat, że jednak konserwy to jest coś takiego, co w wakacje gdzieś tam powinno się pojawić, zwłaszcza na kempingu. I ja zawsze taką, nawet jak nie jestem na kempingu, to taką kanapeczkę sobie zrobię.
1: Czyli takie wspomnienie dzieciństwa, czy co?
0: No trochę tak, że sobie tak nożem z góry zjadę taki

0: porządny plaster na chleb, poleję keczupem i zjem. Albo paprykarz szczeciński także.
1: To ja już z tych dwóch chyba bardziej paprykarz jestem.
0: I herbatka z termosu. dobry zestaw.
1: Dobry zestaw. No właśnie, herbatka z cytrynką.
0: Ciekaw jestem, jakie są wasze zestawy. Czekam w aplikacji, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety sporo i od ostatniego serwisu drogowego jest tylko jedno polepszenie sytuacji i to jest ta czwórka tutaj między węzłami Opole Zachód, Opole Południe w pobliżu Pruszkowa, tego przez Oskreską, z po zderzeniu samochodu ciężarowego z busem już odblokowano przejazd w kierunku Katowic. Tam wcześniej po tej kolizji na 240 km zablokowany był jeden pas. Poza tym, jeśli chodzi o drogi tej najwyższej kategorii, czyli autostrady, mamy jeszcze A1 między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, na 261 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Na Krajowej 12 na trasie z Woleń-Puławy w pobliżu Atalina, to jest Mazowsze, na 536 kilometrze zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się naprzemiennie. Mamy też kilka zdarzeń na drogach ekspresowych. To jest po pierwsze S2 w Warszawie, utrudnienia za Aleją Krakowską na jezdni prowadzącej na wschód, czyli na jezdni w kierunku Terespola. Na 465 kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas. Na S3 przewróciła się ciężarówka między węzłami Pyrzyca i Myślibórz. Na 30 kilometrze tu jest zwężenie w kierunku Gorzowa. Można też objeżdżać starą drogą wojewódzką 119. I jeszcze S6 Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Tutaj samochód osobowy wylądował w barierach, wskutek czego jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Kołobrzegu na 116 kilometrze. Ostatnie utrudnienie na drodze ekspresowej to jest S19, trasa Lublin-Kraśnik między węzłem Strzeszkowice i Niedrzwica Duża. Samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Kraśnika.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
0: No właśnie, wczoraj byli we France Elegance, a dzisiaj zobaczymy, posłuchamy, bo połączymy się z nimi. Kuba Marcinowicz i Michał Górski, którzy uczestniczą w wielkiej wyprawie maluchów.

0: chociaż czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: Zanim połączymy się z wielką wyprawą maluchów, to najpierw może o smakach. Zresztą mam nadzieję, że będzie też okazja, żeby z Kubą i z Michałem porozmawiać znowu o smakach. Wczoraj co nieco o serze, ale tylko mam wrażenie, że nadgryźliśmy temat. Świeżo pieczony wiejski chleb. Do tego świeżo zerwane pomidory pokrojone w kostkę, a nie plasterki, i duża ilość czerwonej cebuli w grubych plasterkach. To od naszego słuchacza Direksa. No właśnie, jeśli chodzi o Francję elegancję, to mam nadzieję, że się usłyszymy z panami. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Dzień dobry, witamy faktycznie Francję elegancję.
3: Dzień dobry, bonjour.
2: Bonjour.
1: Bonjour, toujours. Panowie, no właśnie, wielka wyprawa maluchów trwa. Wczoraj rozmawialiśmy o serze, ale może tematy kulinarne zostawmy sobie na deser. Zanim to wszystko, to opowiadajcie, dokąd udało wam się dzisiaj już dojechać.
2: No wielki, wielki sukces dzisiaj na wielkiej wyprawie maluchów, bo udało nam się wjechać na tę wyjątkową przełęcz. La Bonette to maksymalny szczyt tej przełęczy, to 2800 metrów nad poziomem morza. Zdobyty zdecydowanie, maluchy dojechały, radzą sobie fantastycznie. My też dojechaliśmy, chociaż nauczyliśmy się dzisiaj jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeśli podjeżdżamy na tę przełęcz z jednej strony góry i nie ma zasięgu kompletnie, to znaczy, że po drugiej stronie góry będzie. Jeśli byłoby odwrotnie, no to wiadomym będzie, że po drugiej stronie go nie będzie, a tam będzie.
3: Tak jest. Albo jest, albo nie ma. Nie ma innych opcji. Natomiast rzeczywiście duży krok milowy dzisiaj osiągnięty. Wielka tak. Wyprawa maluchów dojechała w ten najwyższy punkt. Teraz już będziemy zjeżdżać tylko w dół. Tak naprawdę i dojeżdżać aż do tej plaży Omaha, do której się kierujemy. Natomiast tutaj będą

0: Idąc, warto wspomnieć jedną rzecz. Bardzo, to pewnie sprzyja temu atmosfera wakacyjna, ale oprócz samochodów jest tu mnóstwo motocykli, bardzo dużo rowerzystów, ale wszyscy bardzo przyjaźnie machają sobie, pomagają i współpracują. Także pięknie to wygląda, można tak jeździć.
1: No i ja jeżdżę i zachwycam się tymi motocyklistami, którzy tak cudownie składają się w zakrętach. Tutaj zakręt lewy przechodzi w zakręt prawy. Często są nawroty takie o 180 stopni. Coś niesamowitego, kiedy ten motocykl trzeba złożyć maksymalnie, zejść na kolano. Wygląda to spektakularnie. Przyznam szczerze, że no dzisiaj trochę zaczynam żałować, że jedziemy Toyotą, a nie jedziemy dwoma fantastycznymi motocyklami, bo bawilibyśmy się tutaj jak dzieci. Ale przede wszystkim wracając do Fiatów 126P, one świetnie radzą sobie z tą trasą. Było wiele obaw, przede wszystkim przychodzi szereg szkód na różnych wzniesieniach, na różnych właśnie krętych drogach, na tych wszystkich przełęczach, które zdążyliśmy odwiedzić już chociażby w Szwajcarii. Więc to przeszkolenie jak najbardziej jest. Ale oczywiście naszym takim duchem, który nas śledzi, czy też cieniem maluchów jest serwis, który intensywnie i ciężko pracuje. Dzisiaj zaliczyliśmy parę drobnych napraw. Dosłownie 2-3 kilometry od hotelu już te maluszki nam się troszkę zaczęły psuć, ale to drobne naprawy naprawialne tak na dobrą sprawę na poboczu. Pewnie jesteście ciekawi, jadąc samochodem i słuchając naszych relacji z wielkiej wyprawy maluchów, jak funkcjonuje cały ten serwis? Jak to się dzieje, że te maluchy są naprawiane? No to proszę bardzo, zebraliśmy te informacje dla Was od szefa serwisu, czyli od Przemka.
2: 24-godzinny tryb pracy, czyli pracujemy na dwóch zmianach, dzienny, nocny. W ciągu dnia to są trzy auta serwisowe po dwóch mechaników, którzy naprawiają te doraźne naprawy. My umawiamy się, że to są te do 15 minut, czasami to jest trochę dłużej. Wymiana świec, wymiana pompy paliwa, regulacja gaźnika, tego typu rzeczy. Tematy grubsze, typu wymiana skrzyni biegów, zabieraków, silnika, to już przejmuje strefa nocna. Tutaj jest 9 chłopaków, duży magazyn części, magazyn narzędzi, świateł, namiotów, agregat, potężna logistyka i rano dostajemy raport z nocy, co się udało naprawić, co nie. Na razie wszystko się udało. Od rana znowu jest ta sama kolejka.
1: Jak wygląda to zabezpieczenie w ciągu dnia? Bo jeździcie samochodami, macie lawety, więc często te maluchy lądują na lawecie, później przekazywane są na lorę.
2: Tak. No, faktycznie to jest tak, że jeżeli faktycznie nie udaje się czegoś naprawić w ciągu tych 15-20 minut, auto jest przerzucane na małą, taką pojedynczą lawetę, bo to jest bardziej mobilne i tutaj możemy w każdy punkt dojechać. Jeżeli te nasze lawety, a mamy ich 5, się przepełnią, wtedy naszym buforem, takim magazynem są lory, dwie duże lory, które biorą po 12 samochodów i w połowie dnia, jak się ten magazyn napełni, to wysyłamy to już do hotelu, tu gdzie jest strefa serwisu nocnego i zaczynamy działać wcześniej.
1: Czyli serwis nocny śpi w ciągu dnia i przejeżdża do kolejnego serwisu, do kolejnego hotelu.
2: Tak, dokładnie tak. Oni w takim trybie pracują. Oni zaczynają pracę o godzinie 20, kończą często gesta o 5 rano.
1: Tak to właśnie wygląda na wielkiej wyprawie maluchów, tak działa serwis.
0: Dzięki tym złotym aniołom cały czas peleton pchnie do przodu.
3: Kuba Marcinowicz, Michał Górski na miejscu. Autka odpalają, ruszają się. Panowie, dzisiaj rozmawiamy trochę o wakacyjnych smakach. Wy macie taką jakąś nostalgiczną rzecz, którą zawsze w wakacje jako rytuał odnawiacie smakowo. Ja mówiłem dzisiaj o paprykarzu szczecińskim albo o konserwach.
1: No raczej.
3: No Kuba, to może zacznijmy od ciebie.
1: Kanapka z pomidorem i z solą, zdecydowanie numer jeden.
0: Tak. U mnie w podróży to na pewno w samochodzie są żelki.
1: Mamy.
0: Cukier i kawa musi być.
3: No dobrze. Panowie, no to trochę energii także, bo na pewno się przyda. Wielka wyprawa maluchów trwa. Relacje na bieżąco na antenie Polskiego Radia Kierowców. Na to byli Kuba Marcinowicz i Michał Górski.

0: Smak podróży latem to jajko gotowane i kawa z termosu o 6 nad ranem gdzieś w trasie i tak rok w rok. Pozdrawiam, Marcin ze Skody. No właśnie, to absolutnie także można wciągnąć na listę wakacyjnych smaków. A co jeszcze? Czekam na wasze propozycje w naszej aplikacji. A teraz już mamy nieco ponad pół godziny do 12. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 26 w zachodniopomorskim, to od niej zaczynamy, bo tu pojawiły się problemy z przejazdem w pobliżu węzła Myślibórz po zderzeniu samochodu i osobowego i ciężarowego. Droga jest zablokowana na 44 kilometrze, a objazd prowadzi bazą PKS, terenem bazy PKS. Tutaj utrudnienia z przejazdem mogą potrwać jeszcze godzinę. Dobre informacje, jest S19, trasa Lublin-Kraśnik odblokowana między węzłami Strzeszkowice i Nietrzwica Duża. Tam przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i było zwężenie w kierunku Kraśnika. Dzięki naszemu słuchaczowi wiemy też, że S3 już jest posprzątana na odcinku między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Tu zablokowany był jeden pas w kierunku Gorzowa na 30 km po tym, jak wywróciła się na drogę ciężarówka. Więc tutaj dobra informacja, że ta trasa jest już przejezdna. A1, trasa między węzłami Kutno Wschód Piątek. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic na 261 kilometrze. W tym wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Sprawdźmy jeszcze, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. S2 korkuje się na wysokości węzła Krakowska i tutaj na jezdni w kierunku Terespola są problemy, ale to jest oczywiście skutek także zdarzenia drogowego. Przypominam, tutaj na jezdni prowadzącej w kierunku Terespola

0: Zdarzyły się trzy osobówki i jest zwężenie na 465 kilometrze. Jest też korek. Już sprawdzam, ile on ma, tak na oko około 2-3 kilometrów i później przechodzi w spowolnienie. Dokładnie 3 kilometry. Jednak ma się to oko.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Czytelka jesteś naprawdę.
0: No. Ale powiem ci, sama mnie zaskoczyłam się sama.
2: No jednak doświadczenie robi swoje, co? No właśnie, moi drodzy, a propos doświadczenia, to macie duże doświadczenie w zgadywaniu, jeśli chodzi o naszą zagadkę. Ja tylko przypomnę podpowiedzi, które były, bo może ktoś się włączył i w ogóle zupełnie nie wie, o czym mówimy, o czym ja mówię. To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach, ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie. To coś nie jest sportowcem, ale umie przekazywać pałeczkę. Samemu też daje radę, ale najlepiej działa w duecie. To były dotychczasowe podpowiedzi i jeszcze jedna. Mam nadzieję, że się uda po tej czwartej. Raz słychać to bardziej, raz mniej. Na początku jest cicho, a potem robi się trochę głośniej. O co może chodzić? Czekam na rozwiązanie. Już mam nadzieję, że w tej godzinie się uda. Oczywiście w naszej aplikacji.

0: Mamy 21 minut do godziny 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Ważna informacja. Pamiętajmy o tym, żeby nie wjeżdżać do lasu samochodem, jeśli zakazują tego znaki. Po rekordowych upałach przyszło ochłodzenie, ale burze, które przechodzą przez Polskę, nie oznaczają, że w lasach nie występuje problem suszy. Leśnicy zwracają uwagę, że choć w godzinach porannych ściółka bywa wilgotna, to wystarczy kilka godzin mocnego słońca i wiatru, aby pojawiło się zagrożenie pożarowe. O tym mówi Damian Grzybowski z nadleśnictwa Babki.
1: W miarę z rana jesteśmy tutaj w lesie, jest dosyć wilgotno, ale wręczę, że po południu ten stan już się zmieni diametralnie i myślę, że spokojnie tutaj już po południu będzie drugi stopień zagrożenia, jeżeli nie trzeci.
0: Leśnik przypomina, aby nie używać w lesie ognia. Zwraca też uwagę, że po ostatnich burzach można trafić na obszary z uszkodzonymi przez wiatr drzewami. Wchodzenie w takie obszary jest zabronione. Pamiętajmy o swoim bezpieczeństwie także w lesie, a sporo osób korzysta właśnie z wypoczynku w lesie, zwłaszcza w czasie wakacji, kiedy temperatura jest dosyć wysoka. Moi drodzy, jeśli chodzi o nasze zgadywanie i o naszą zagadkę, no to mamy tak. Raz słychać to bardziej, raz mniej. Na początku jest cicho, a potem robi się trochę głośniej. Taka jest najnowsza podpowiedź. Jeśli chodzi o odpowiedzi wasze, to mamy wentylator od klimatyzacji. To nie o to chodzi. I hasło konkursowe rozrząd. To propozycja od Adama. A wentylator Darek Rafał z Mazdy. Cały czas biorą udział, panowie, naprawdę. Mam nadzieję, że się uda, ale to nie o to.

Chodzi więc jeszcze jedna podpowiedź. Dotyczy sposobu napędzania samochodu. To coś. Nie będę na razie przypominał poprzednich podpowiedzi, bo myślę, że ta jest tak precyzyjna już, że wpadniecie na odpowiedź dobrą.

0: O, jestem zgadywaniem dzisiaj marnie, chociaż trochę tych odpowiedzi jest. Tyle tylko, że, no właśnie, witam pasek alternatora, pozdrawiam. To nasz słuchacz Jacek z Jaworzna. Mamy także propozycję wału korbowego od Adama, też nie o to chodzi. Czujniki parkowania od George'a. Mamy także turbinę lub tak zwaną turbosprężarkę. To jest propozycja od Kangurka. Pozdrawiamy serdecznie. Czy chodzi o most? Adam Irenia. Nie chodzi o most. Mamy też silnik od Direxa. Podwójna turbosprężarka. Tu już dobra, widzę, że jedna odpowiedź, ale może ktoś jeszcze wpadnie od Tomka. To zaraz sobie jeszcze sprawdzimy. Natomiast chciałbym dodać jeszcze jedną podpowiedź. Oprócz tych, które były, raz słychać go bardziej, raz mniej. Na początku jest cicho, a potem robi się trochę głośniej. Samemu też daje radę, ale najlepiej działa w duecie. Nie jest sportowcem, ale umie przekazać pałeczkę. To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach dotyczy sposobu napędzania samochodu i najnowsza podpowiedź, ich współpraca pozwala oszczędzać. No to mam nadzieję, że się uda za chwilę, a teraz sprawdzamy, co się dzieje na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na S7 na trasie Myślenice Nowy Targ w pobliżu Pcimia samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch odbywa się tylko jednym pasem na 7 kilometrze. Niestety służby nie informują na jezdni, w którym kierunku doszło do tego zdarzenia. Już sprawdzam to na jezdni w kierunku Zakopanego i rzeczywiście widać tutaj już spory korek. Ten korek ma ponad 5 kilometrów. Jeśli chodzi o dojazd od strony Krakowa dziś do Zakopanego, to poza tą sytuacją właśnie na S7 w okolicach miejscowości Pcim. Sytuacja wygląda dość dobrze. Jest niewielki korek przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Libertowa. Tam oczywiście wywołane jest to robotami drogowymi. Jest także korek między Myślenicami a Jawornikiem, ale na jezdni w kierunku Krakowa. I później już ten

0: Podhalański, odcinek Zakopianki między Nowym Targiem a Zakopanem. Tutaj też korek i to w obie strony, między Szaflarami a Bańską Niżną i delikatne spowolnienie na wysokości Poronina, tu z kolei jadąc w kierunku Krakowa. Dobre informacje z S2, tutaj wyraźnie zmniejszył się korek na jezdni w kierunku Terespola między, a właściwie w okolicach węzłach Aleja Krakowska. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe. Te najnowsze informacje są takie, że trasę i przejazd odblokowano i rzeczywiście ten korek szybko się rozładowuje. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 26, to tu przypominam, że w pobliżu węzła Myślibórz po zdarzeniu samochodu osobowego i ciężarowego droga jest chwilowo całkowicie zablokowana. Tutaj prowadzi objazd, tak dziwnie trochę, poprowadzono go przez teren bazy PKS, ale rzeczywiście taka informacja jest. Nie mamy na szczęście informacji o poszkodowanych. Te problemy występują na 44 kilometrze trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, tutaj odnośnie konkursu. Może tu chodzi o przegub. Marek Boniewo pozdrawia.
3: Nie chodzi, Marku, o przegub. Przypomnę jeszcze raz naszą podpowiedź najnowszą. Ich współpraca pozwala oszczędzać. To tyle. Po 12 mam nadzieję, że już sobie rozwiążemy. A nawet jestem już tego pewny. 7 minut do 12.

0: Tak sobie patrzę na te mapy pogodowe i rzeczywiście podoba mi się to, co widzę. No, być może poza pewnymi wyjątkami, ale deszcz także się przyda, bo wiadomo, że może być sucho gdzieniegdzie, chociaż po ostatnich kilku dniach i burzach może ta suchość jest niższa niż byśmy się tego spodziewali. No dobrze, przejdźmy do szczegółów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie ma już tak wysokich temperatur jak na początku tygodnia, ale nie wszędzie będzie dziś spokojnie. Zachmurzenie będzie zmienne, od umiarkowanego do dużego, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Najwięcej uwagi warto poświęcić północnej części kraju, to tam prognozowane są opady, a na wybrzeżu i na Warmii również lokalnie burze. W tych rejonach może spaść od 10 do 20 litrów deszczu. Temperatura będzie dziś sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. W większości kraju od 20 do 24 stopni. Na południu w południowym wschodzie lokalnie do 26, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich około 18. Trzeba jednak pamiętać o silnym wietrze. W wielu regionach porywy będą dochodziły do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu wiatr będzie jeszcze silniejszy, okresami nawet 75, a nawet i 90 może się pojawić. Jeśli szykujecie się na jakieś wieczorne wyjście, warto wiedzieć, że także w nocy na północy kraju utrzyma się większe zachmurzenie i tam także przelotne opady deszczu. Nadal będzie również dość

0: wietrznie, zwłaszcza w pasie nadmorskim. Natomiast na południu noc zapowiada się spokojniej, z mniejszym zachmurzeniem i temperaturą od 11 do 15 stopni, a w rejonach podgórskich około 9.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
1: To była autopromocja.

0: 10 minut po godzinie 12. Polskie Radio Kierowców. Informujemy Was na bieżąco o tym, co na drogach sprawdzamy. Teraz razem z Ewą Mierzejewską.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A4, bo tu niestety pojawiły się problemy w ruchu między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Tu samochód ciężarowy wypadł z jezdni na pas zieleni. Na czas działań służb ratowniczych zablokowany jest prawy pas w kierunku Katowic. Ruch w kierunku właśnie południowym, południowo-wschodnim odbywa się lewym pasem na 211 kilometrze. Nie mamy tutaj informacji o poszkodowanych, ale działanie służb ratowniczych sugeruje, że być może jednak komuś coś się stało. Będziemy oczywiście tę sytuację dla Was monitorować. S7 trasa Myślenice-Nowy Targ.

0: Tu przypominam o zwężeniu w kierunku Zakopanego i o sporym korku, prawie już 6-kilometrowym w pobliżu Pcimia. Tu samochód osobowy uderzył w barierę, odbywa się ruch jednym pasem, ale no to dość wąski fragment S7 w tym miejscu, w związku z tym na 7 kilometrze i duże natężenie ruchu jednak w kierunku Podhala na weekend albo i być może na wakacje. W związku z tym ten korek jest dość pokaźny. A1 między węzłami Kutno Wschód Piątek, tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa, wskutek którego dwie osoby zostały ranne, mamy zwężenie w kierunku Katowic. Problemy w ruchu są też na S6 na trasie Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Tu na 116 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna. Jest zwężenie w kierunku Kołobrzegu. Mamy też dwa utrudnienia na trasach krajowych. To jest 12 na Mazowszu. Trasa z Woleń-Puławy w pobliżu Atalina. Tu dwie osoby zostały ranne wskutek zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki. Na 536 kilometrze ruch odbywa się na przemian jednym pasem. I jeszcze droga krajowa numer 42, Starachowice-Skarżysko-Kamienna. Tu po zderzeniu dostawczaka i osobówki ruch w kierunku Skarżyska odbywa się po zwężeniu. Jedna osoba w tym wypadku została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli jesteście świadkami utrudnień, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby nam o tym powiedzieć, napisać w naszej aplikacji. Wtedy my te informacje przekażemy innym kierowcom. Teraz 12:30 po godzinie 12:00.

0: Rozwiążmy naszą zagadkę, moi drodzy. To rozwiązanie stosowane w nowoczesnych samochodach. Nie jest sportowcem, ale umie przekazać pałeczkę. Samemu też daje radę, ale najpierw działa w duecie. Raz słychać go bardziej, raz mniej. Na początku jest cicho, a potem robi się trochę głośniej. Dotyczy sposobu napędzania samochodu i ich współpraca pozwala oszczędzać. Słuchamy.
1: Witam, Tadeusz z tej strony. Czy to chodzi o napęd PHEV?
2: Rozwiązanie tej zagadki to będzie silnik hybrydowy. Pozdrawiam, Piotr.
3: Czyli to będzie pewnie napęd hybrydowy. Pozdrawiam, Marek Boniego.
0: I podobnie obstawiają, teraz już było łatwo, to hybrydka, połączenie z napędem napędu spalinowego z elektrycznym. Pozdrawiam, Tomek z Volkswagena, Georg także napisał podobnie, Adam i Renia z Santa Fe, Rafał z delegacji, Kazimierz, Blaszka z Płocka, a pierwszy był najpierw jeden Tomasz, a później drugi Tomasz, którzy napisali także o napędzie hybrydowym. I tutaj należą się absolutnie brawa. I wszystko się zgadza, bo ich współpraca pozwala oszczędzać. Dotyczy sposobu napędzania samochodu. Raz słychać bardziej jeden silnik, raz mniej. Wiadomo, że kiedy ruszamy, no to jest cichutko. Sam też daje radę, no ale wiadomo, że tylko na przykład w niektórych modelach samochodu do określonej prędkości. Chodziło dzisiaj o napęd hybrydowy. Udało się odgadnąć. 21 po 12.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

Ciekawe rzeczy dzieją się w naszym kraju. Policjanci na Pomorzu zatrzymali mężczyznę, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością prawie 70 km na godzinę przy dozwolonych 20. I teraz najlepsze, kiedy funkcjonariusze go zapytali, o co chodzi, on tłumaczył, że korzysta z hulajnogi, bo ma sądowy zakaz prowadzenia samochodów. I jeszcze na dokładkę pochwalił się, że jego hulajnoga potrafi rozpędzić się do prawie 100 na godzinę. Moi drodzy, skończyło się na mandacie w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że hulajnogi mają małe kółka i wysoko umieszczony środek ciężkości, więc przy takiej prędkości wystarczy kamyk, dziura w drodze albo podmuch wiatru od mijającego auta, żeby stracić panowanie nad maszyną kompletnie. A przypomnę, w Polsce hulajnoga elektryczna z założenia ma jeździć maksymalnie 20 na godzinę i konstrukcyjnie ma to uniemożliwić przekroczenie tego limitu. Tyle, że jak widać, da się to obejść i dane pokazują, że to się coraz gorzej kończy. W zeszłym roku było ponad 1100 wypadków z udziałem e-hulajnóg. Zginęło 11 osób, ponad 1000 zostało rannych. Rok wcześniej wypadków było o połowę mniej. No, 70 na godzinę. Czekam na wasze komentarze.

0: Ewa Mierzejewska na miejscu. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. O, jakieś ziewanko się wkradło. Proszę
1: kawkę,
0: pani.
1: To znaczy, że czas na drugą kawkę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A ciśnienie jak jest dzisiaj?
0: Nie wiem.
1: Kto nie wie? A kto to podaje po prognozowaniu? Wiesz, to, zaraz sprawdzimy.
0: Wiem, zaraz poczekaj już. Ale no, zrobiłaś naprawdę. FK.
1: 1002. Nie będę najgorsze.
0: Tak.
1: Sprawdzam, no. Bo to oczywiście ważne też dla kierowców, czy ich zdolności psychomotoryczne i czy ciśnienie będzie im dzisiaj pomagało, czy nie. Nie jest najgorzej z tego, co widzę. Wracając na trasy A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu wciąż zwężenie w kierunku Katowic w Sarnach Małych. 211 km. Tu samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał w pas zieleni i mamy zwężenie w kierunku Katowic i tutaj ta sytuacja może utrzymać się do godziny 14, tak szacują służby. Sprawdźmy, jak o tej porze jedzie się południową obwodnicą Krakowa. Ogólnie nie najgorzej, chociaż są spowolnienia. Na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa jest takie spowolnienie do mostu na Wiśle, w przeciwną stronę zresztą tak samo. Mamy

0: Mamy dość duży korek, zwłaszcza przy zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego, ale przy wjeździe do Krakowa od strony Libertowa siódemką też jest niewielki korek. To oczywiście jest związane z pracami drogowymi. Mamy też spowolnienia na dojeździe do węzła Balice i to w obie strony. No i później dalej jadąc Zakopianką mamy zdarzenie drogowe na wysokości miejscowości Pcim. Tutaj jest zwężenie na jezdni w kierunku Zakopanego. Taka jest przynajmniej informacja od służb, chociaż był tutaj korek prawie 6-kilometrowy, który już się rozładował, więc prawdopodobnie służby usunęły skutki tego zdarzenia, ale jeszcze o tym nie poinformowały, a przypomnę, to samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne. Tutaj na szczęście nie było poszkodowanych i wygląda na to, że trasa jest już odblokowana. Korek jest w przeciwną stronę, jadąc od Jawornika do Myślenic, jadąc w kierunku Krakowa. Tutaj z kolei spowodowane to jest robotami drogowymi. I później sam podhalański odcinek Zakopianki jest już dość zakorkowany między Szaflarami a Bańską Niżną w dwie strony w zasadzie, chociaż nieco większy korek w kierunku Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 13:00.

Jest sobie pan na Pomorzu, który lubi jeździć hulajnogą z prędkością 70 km na godzinę. Mało tego, kiedy został zatrzymany przez policjantów, to pochwalił się, że jego urządzenie może naprawdę jeszcze więcej wycisnąć z siebie. A jeśli chodzi o prędkość zawrotną na hulajnodze, to tłumaczył mundurowym, że ma zakaz prowadzenia samochodu, w związku z tym przesiadł.

się na hulajnogę. Jeśli chodzi o wasze komentarze, no cóż, w sprawie hulajnogi pan powinien dostać zakaz sądowy na wszystko, co się rusza po drodze, plus nakaz sądowy do przymusowego leczenia psychologicznego. To od Marcina. Trudno się naprawdę z tym nie zgodzić, chociaż czasami ja tak sobie wyobrażam, że naprawdę pewne rzeczy mają swoje granice, ale im dłużej pracuję w mediach, tym bardziej się przekonuję, że jednak nie, biorąc pod uwagę naprawdę chociażby wyobraźnię niektórych użytkowników dróg. Nasza aplikacja jest do waszej dyspozycji w każdej sprawie. 23 do 13.

kiedy ten utwór był popularny, elektryków jeszcze nie było, a teraz zupełna zmiana. No właśnie, sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie mocno przyspieszyła. W maju zarejestrowano ponad 260 tysięcy takich aut, to prawie 40% więcej niż rok temu. Liderem od lat jest Tesla, model Y, ale mocno depczą jej po piętach europejskie modele, także od Skody, która podwoiła sprzedaż, a francuskie Renault E5 Tech też radzi sobie całkiem świetnie. Do tego coraz mocniej wchodzą Chińczycy, jak Leapmotor T03, którego sprzedaż wystrzeliła o ponad 460%. Całkiem sporo. No i pytanie do was. Pewnie są tacy, oczywiście na pewno są tacy, którzy jeżdżą elektrykami, są zadowoleni, ale są też tacy, którzy być może są niezadowoleni, ale są też tacy, którzy być może zastanawiają się, czy jednak już nie zmienić auta ze spalinowego na auto elektryczne. Czy was to kusi, czy zupełnie nie? Piszcie, dzwońcie, dajcie znać w naszej aplikacji.

0: Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal niestety sporo utrudnień, ale najpierw sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Trójmieście. W ostatnich dniach obserwujemy dość duże natężenie ruchu na jezdni w kierunku północnym, czyli po prostu w kierunku morza, ale nie dzisiaj. Dzisiaj pogoda w Trójmieście dość kiepska, dużo pada, w związku z tym tutaj mamy spowolnienia, ale na jezdni w kierunku południowym, na S6,

0: jest dość takie długie spowolnienie między węzłem Gdańsk-Matarnia a Gdynia-Wielki Kack. To na jezdni w kierunku A1. Jeśli chodzi o S7, to tutaj przy węźle Gdynia-Chważno spowolnienia w obie strony i na jezdni w kierunku Gdyni jest spowolnienie z kolei między węzłami Gdańsk-Kowale a Gdańsk-Matarnia, ale to nie korek, tylko spowolnienie. W przeciwną stronę przy węźle Gdańsk-Kowale też dość duży ruch. Poza tym S7 wygląda dobrze, S6 już po wyjeździe z Trójmiasta także, czyli na jezdni w kierunku Wejherowa, chociażby tutaj i Lęborka. Sytuacja wygląda dobrze, nie widać spowolnień. Wcześniej także na S7 w kierunku Rumi Redy. Po tym, jak już wyjedziemy z Gdyni przy węźle Chylonia, to też już się rozluźnia ruch i mamy delikatne spowolnienie na dojeździe do Bramek w Rusocinie, to także jadąc w kierunku Łodzi. W Śródmieściu Gdańska 91 z delikatnymi spowolnieniami, 89 na razie przy wjeździe do tunelu pod Martwą Wisłą nie wygląda najgorzej, chociaż widać tutaj, że z powodu robót drogowych zamknięty jest fragment tej trasy na wysokości centrum biurowego przy Raduni w Gdańsku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam, nie wahajcie użyć naszej aplikacji. Jeśli jesteście świadkami utrudnień, warto o tym napisać, powiedzieć. My te informacje przekażemy dalej.

0: Dzień dobry, pan dalej nie pije kawy?
1: Dzień dobry, nadal, tak?
0: No tak.
1: Nadal, a dlaczego miałbym?
0: No nie wiem, bo tak się zastanawiam, bo wszyscy piją.
1: Wszyscy piją?
0: Prawie wszyscy, pan prawie
1: bardzo
0: wszyscy
1: lubi
0: piją.
1: Pan uogólniać.
0: No lubię, ale...
1: Kto nie pije kawy, wpisuje teraz w aplikację, nie pije kawy.

0: Jestem no, ciekaw, jestem.
1: Zobaczymy.
0: No, no właśnie, ale to już tak pan od dawna?
1: Ja od zawsze.
0: A że po prostu pan nie lubi. Ale energia jest.
1: Herbatę lubię.
0: Energia jest, no właśnie, osoba, która nie pije kawy, chyba jedna z, nie wiem jeszcze ile jest jeszcze w naszej redakcji, prowadzi wysokie obroty.
1: Tak jest, herbata nastraja.
0: Tak, Piotr Filan, dziękuję za dziś, Robert zaprasza.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Minęła godzina 13, rozpoczynamy wysokie obroty. No są wśród was tacy, którzy nie piją kawy, a herbatę tylko w gościach. O proszę bardzo, jak elegancko. Ja piję kawę sporadycznie dla towarzystwa, jakby jej nie było, nic wielkiego by się nie stało. To bo 1, 2, 3. Dzięki, ruszamy na wysokich obrotach bez kawy. W takim razie już teraz od informacji pogodowych zaczynamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 13,3 pokazują termometr w Zakopanem i tam jest najchłodniej na Podhalu, najcieplej. To może zdziwić, w Białymstoku 22,5 pokazują termometry na Podlasiu. Z kolei po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże na północy, a początkowo także na południowym wschodzie przelotne opady deszczu mieliśmy dzisiaj. Czy na południowym wschodzie już przeszły te opady? Tego jeszcze nie wiem, ale dowiem się od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mamy najświeższe informacje. Maksymalnie dziś do 26 stopni na południowym wschodzie przewidują synoptycy. Na razie, jak powiedziałem, nie na południowym, ale na północy. W północnym wschodzie najcieplej, w Białymstoku 22,5. Wiatr przeważnie umiarkowany bądź dość silny nawet, a wieje z zachodu i z północnego zachodu.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to zaczynamy na wysokich obrotach, oczywiście po godzinie 13. Kłaniam się, to...

0: 9 minut po godzinie 13 to są wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Trzeci dzień lipca mamy, wakacje trwają, gorąco się już... już nie robi.
1: Przestało być.
0: Przestało, tak. Raczej upał zelżał, ale to może dobra rzecz, taka chwila wytchnienia. Chociaż na weekend wydaje mi się, że powinna być lepsza pogoda, tymczasem synoptycy zapowiadają jakieś deszcze. Dobra. Nie mówimy o deszczach niespokojnych, mówimy o trzecim dniu lipca. Dziś jest taki... taki dzień, w którym właściwie, powiem ci Ewo, powinniśmy na okrągło grać ten zespół.

0: i teraz pytanie oczywiście. Zaczynamy rozgrzewkę szarych komórek. Jaki mamy dzień, skoro powinniśmy grać na okrągło ten zespół? Wiecie, jaki dzień mamy dzisiaj? Oprócz tego, że mamy trzeci dzień lipca, oczywiście i piątek, piąteczek, piątunio. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Myślę, że to trudna zagadka, ale może się mylę. Trzymam kciuki w każdym razie. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja właśnie nie odzywa, bo nie wie.
1: Ja nie wiem, ja myślę, że się domyślam.
0: Ja nie wiem.
1: Ale no nie pozwoliłeś mi, to co?
0: No właśnie.
1: To jestem grzeczna, ja się słucham.
0: Ale pamiętajcie, nie strzelajcie fochów i ja nie wiem, odpowiadajcie w aplikacji. A teraz wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od A4 między węzłami Brzeki, Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Na 211 km jest zwężenie w kierunku Katowic. Potem jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni, ruch w kierunku aglomeracji śląskiej, górnośląskiej odbywa się tylko lewym pasem. Na szczęście tu bez poszkodowanych. Trasa ma być odblokowana mniej więcej około 14. Jest tutaj korek, ale dość niewielki. Natomiast jeśli chodzi o A4, to dużo gorzej wygląda sytuacja na odcinku

0: na dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy, bo tutaj mamy długie spowolnienie do Bielan aż i wcześniej także na dojeździe do węzła Kostomłoty. Ten korek na A4 na jezdni w kierunku Katowic jest mniej więcej na dojeździe do Opola, no i no jednak jest pokaźny, się wydłuża. 15 km ma w tej chwili, więc tutaj być może warto skorzystać z objazdu i tutaj patrzę, którym węzłem będzie najwygodniej zjechać. No długi to będzie objazd, bo właściwie dopiero na wysokości Bielan Wrocławskich można zjechać z A4. Tutaj wcześniej nie ma zjazdu na przykład na drogę wojewódzką 403, więc tutaj dość trudna sytuacja. Jeśli chodzi albo na węzłem, może węzłem Brzeg, tu będzie chyba dość dużo bliżej. I wtedy jedziemy drogą wojewódzką 401 i drogą wojewódzką i drogą krajową 46 i przez Niemodlin i Sady dopiero wracamy na A4 na wysokości Opola, za Opolem nawet. Jeśli chodzi o drogę krajową numer 26 w Myślibożu, to tu wciąż informacja o tym, że po zderzeniu osobówki i ciężarówki droga jest zablokowana na 44 kilometrze i tu objazd prowadzi przez teren bazy PKS. A1 między węzłami Kutno-Wschód Piątek, tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych i busa jest zwężenie w kierunku Katowic, ale tutaj nie widać już większych utrudnień dla kierowców, więc być może udało się już przejazd w kierunku Katowic odblokować. Tutaj dwie osoby w tym wypadku zostały poszkodowane.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Abemus Papa.
1: Plebiscyt polskieradio.pl. To była reklama.
4: Jeszcze raz w takim razie właściwie powinniśmy dziś grać na okrągło ten zespół 3 lipca. Dlaczego?

Dlaczego powinniśmy grać ten zespół? Jaki mamy dziś dzień? Jak wam się wydaje? Po nazwie zespołu dojdziecie do prawdy. Czekam na odpowiedzi w aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: 21 minut po godzinie 13. Co to takiego dziś mamy, skoro zagraliśmy ten utwór? Halo, halo?
1: Cześć wszystkim. Sato, dzisiaj jest dzień ostrej papryczki, więc dlatego gracie Red Hot, czyli Peppers. Pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo dobra odpowiedź, chociaż Hubert z Volvo twierdzi, że dzień śpiocha jest. To pewnie po tym Under the Bridge troszeczkę wywnioskowałeś, Hubercie. Zespół to jest Red Hot, czyli Peppers, a dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli Red Hot, czyli Peppers. Miluś was pozdrawia. Milusiu, pozdrawiamy. Oczywiście to jest bardzo dobra odpowiedź.
2: No tutaj, Robercie, sobie zagadki. Chodzi o to, że mamy dzień ostrej papryczki, a zespół to Red Hot, czyli Peppers, czyli ostra papryczka.
0: Tak.
2: Pozdrawiam serdecznie, Rafał Dziweko.
0: Świetna odpowiedź, Rafale. Kadol tutaj fajnie też kombinował. Cześć, panie Robercie, pisze Kadol. Zagrali koncert w 2007 roku, 3 lipca na Stadionie Śląskim. Może o to chodzi? Nie, prostsza odpowiedź jest taka, że dzień ostrej papryczki jest dzisiaj. Bartek z Inowrocławia też wiedział. Rafał z delegacji, Adam Śrem, Ania Starnowa, Justyna z Rawki. Bardzo jestem dumny z waszej wiedzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: W sprawie zagadki. Myślę, że chodzi o dzień papryczki, chili. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. Pawełski też to wiedział. Michał z Belgii, Tobo, 1, 2, 3, Bartłomiej. Pozdrawiam, Martunia, i też wiedziała, kto był najszybszy.
4: Cześć, ja co z tej strony? Ja stawiam na dzień papryki.

0: Może hot papryki. Pozdrawiam, cześć.
1: Świetnie, a zostawiasz. Oczywiście dzień hot papryki też może, mogę uznać tą odpowiedź. Po nazwie zespołu pamiętacie, co powiedziałem. Dotrzecie do sedna i ja co dotarł jako pierwszy do sedna. Artur natomiast był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. Panowie, Arturze, ja co, możecie pozdrawiać, możecie wykorzystać aplikację, możecie nagrać, możecie napisać pozdrowienia, a my dołączymy piosenkę. To co, gramy? Jedziemy? A nie, przepraszam, brawa jeszcze dla wszystkich, którzy wiedzieli, rozpoznali. Teraz możemy jechać na ostro. Chociaż trochę przesadziłem.

0: Już 29 minut po godzinie 13. To są wysokie obroty w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Z tym Red Hot Chili Peppers świetnie wam poszło. Rzeczywiście mamy dzisiaj dzień czerwonej, ostrej papryczki chili, ale mamy też dzień cioci i wujka. Pozwolicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, że zacznę od wujka. Ewa już tutaj mnie...
1: No właśnie, mierzy wzrokiem. Bo co ty znowu wymyśliłeś?
0: No bo zaczynamy od wujka. Ten wujek mi przyszedł do głowy i mam nadzieję, że rozpoznacie go doskonale. Jaki to wujek?
2: Hurra! To jest wspaniała rada!
3: Pycha!
2: Wyobrażam sobie jego minę! Świetna rada, wujku! Bardzo dobra rada!
4: Znajdź dla mnie radę, wuju!
0: No właśnie, jak się nazywa ten wujek? Jeżeli rozpoznajecie wujka, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. 13.30, wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A na początek sporo dobrych informacji. Po pierwsze, potwierdziły się moje obserwacje, że S7 między Myślenicami a Nowym Targiem jest już odblokowana w pobliżu Pcimia. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery, nikomu nic się nie stało, było zwężenie w kierunku Zakopanego. Teraz już potwierdzenie tej informacji, że trasa jest odblokowana, a korek, który był w tym miejscu, już dawno się rozładował. Droga krajowa numer 42 na trasie Starachowice-Skarżysko-Kamienna. Tutaj w Świętokrzyskim po zdarzeniu samochodu osobowego z dostawczym było zwężenie w kierunku Skarżyska. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Teraz informacja także, że trasa jest już przejezdna. I jeszcze jedna dobra informacja, to jest droga krajowa numer 26 w Myśliborzu. Tu po zdarzeniu samochodu osobowego i ciężarowego odblokowano przejazd. Tam wcześniej na 44 kilometrze droga była całkowicie zamknięta i trzeba było objeżdżać. Teraz już nie ma takiej potrzeby. Natomiast Centrum Kontroli Ruchu A1 informuje, że na bramkach wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi tworzą się utrudnienia drogowe spowodowane dużym natężeniem ruchu. To jest po prostu dojazd do bramek w Rusocinie i już o tym informowałam i rzeczywiście ten korek tam jest dość spory. Czas oczekiwania według służb to powyżej 15 minut. Mniej więcej myślę, że około 20-25 tam postoimy. I jeszcze jedna informacja o długim korku na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Tutaj na 211 kilometrze samochód ciężarowy wypadł z jezdni ruch w kierunku Katowic. Odbywa się jednym pasem na 211 kilometrze. No i tutaj ten korek jest w związku z tym zdarzeniem, ale też z powodu robót drogowych, więc trzeba uciekać z A4 węzłem Brzeg.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: No to jeszcze raz przypomnę, sprawdzamy znajomość wujka, jak się nazywa, jaki pseudonim powiedziałbym, ale tak naprawdę to raczej kryptonim nosi ten wujek.
2: Hurra! To jest wspaniała rada!
3: Bywa!
2: Wyobrażam sobie jego minę! Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada!
4: Znajdź dla mnie radę! Wuju.
1: No właśnie, jak się nazwał ten wujek? Jeżeli wiecie, to ślijcie odpowiedzi, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Bezpiecznie, jak bezpieczniej dla was oczywiście. Boys of Summer, no, letnia piosenka na letni dzień. Piątek, piąteczek, piątunio na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To Don Henley, za 27 minut będzie godzina 14. Jedziemy.

No a teraz mamy koncert życzeń. Artur pisze, pozdrawiam serdecznie całą rodzinę, żonę Beatę, syna Bartka i córeczkę Emileczkę, a dla wszystkich udanego weekendu, podziękowania za ciężką pracę, którą wykonujecie dla nas słuchaczy, a to dla nas udanego weekendu, dziękujemy Arturze, a piosenka będzie dla Beaty, żony Beaty, syna Bartka i córeczki Emileczki.

0: Lukis pisze, że udało mu się zarazić kolegów Radiem PRK, więc mamy nowych słuchaczy. Super Lukis, Marcin Degustator i kierownik Łukasz J. są naszymi nowymi słuchaczami. No to Marcin Degustator i Łukasz J. mogą brać udział oczywiście w naszych zgadywankach, jeżeli uruchomią szare komórki. Jak się nazywał ten wujek, o którego dziś pytam? Pamiętajcie, dziś dzień wujka i cioci, więc pozdrówcie swoje ciocie i swoich wujków. Jak się nazywał wujek?
1: Cześć. Wydaje mi się, że chodzi o słynną scenę z filmu Miś, chyba Władysław Jarząbek. To był film Stanisława Barei oczywiście. No i jest kultowy Ryszard Ochucki. Zdróweczka, pozdrawiam Mati.
0: Ale Jarząbek to był trener, a nie wujek. No może był czyimś wujkiem, ale nie o tego wujka chodzi. Halo, halo.
2: Witam. Sławek ze Sprintera. Ten wujo to Stanisław Tym. Pozdrawiam.
0: Nie, to nie jest Stanisław Tym. Ja w ogóle nie pytam o imię i nazwisko aktora. Mimo, że to nie jest Stanisław Tym był tym wujem, tylko Stanisław Tym chciał od wuja radę. Natomiast ja pytam o kryptonim operacyjny, bo to był pan milicjant. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, pan milicjant, czy powinienem, nie wiem, obywatel milicjant powiedzieć, towarzysz milicjant, bo pan milicjant.
3: Chyba pan, wtedy, nie wiem.
0: Wtedy
3: można
0: na pan
3: chyba
0: się nie
3: na,
0: mówiło.
3: Nie
0: chyba,
3: się na
0: nie.
3: Pan w ogóle?
0: Obywatel milicjant. Jak miał kryptonim operacyjny ten wujek? Posłuchajcie raz jeszcze.
4: Hurra! To jest wspaniała rada!
5: Chyba!
4: Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada.
6: Znajdź dla mnie radę, wuju.
0: No właśnie, jak się nazywa ten wujek? Teraz pytamy cioci Ewy Mierzyjewskiej o dobre rady na ominięcie korków.
3: Mm-hmm. Postaram się, zobaczymy,
0: dobrze,
3: czy coś z tego wyjdzie.
0: Za 10 minut 14.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jeden z naszych słuchaczy pytał, co dzieje się na S8 na dojeździe do Radzymina, na jezdni w kierunku Białegostoku. No jest długi korek, prawie 13 km ma już w tej chwili, a to dlatego, że prowadzone są tam roboty drogowe i niestety przy dużym natężeniu ruchu robi się długi korek, tak jak dzisiaj. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób można ominąć, no to trzeba byłoby skorzystać z innego mostu w Warszawie, jadąc od Warszawy i pojechać 61, później przez Serock i 62. I to będzie długi objazd. Albo można oczywiście próbować trasami lokalnymi, czyli po prostu najpierw przez Radzymin sam, potem przez Małopolę, Dąbrówkę i można, właściwie to nie można dalej tu wrócić na S8 i trzeba byłoby już jechać objazdem do Wyszkowa. Jeśli chodzi o S8 w samej Warszawie, to tutaj też już widać wzmożony ruch na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Od Marymontu korek za węzeł Prymasa, jeszcze do węzła Bemowo nie dochodzi, ale już niewiele mu brakuje. W przeciwną stronę korek jest od Marymąckiej przez most i kończy się przed węzłem Łabiszyńska. Spory ruch przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Przy wyjeździe też już się korkuje na wysokości Młocin, ale jeszcze ten korek nie jest długi. Spowolnienia są na wysokości Dziekanowa Leśnego, Palmir i Czosnowa, to też oczywiście 7. I tutaj te spowolnienia w obie strony. I jeszcze A1, tu informacja o tym, że jest dość długi korek na dojeździe do bramek w wyjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Łodzi i tam jest duże natężenie ruchu i jest dość długi korek. Czas oczekiwania to mniej więcej 20-25 minut.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do wujka wracamy za jakiś czas. Tymczasem jedziemy sobie na wysokich obrotach na 8 minut przed godziną 14. O 14 oczywiście najnowsze informacje pogodowe.

0: No to jak to jest z tym wujkiem? Imię wujka to Lech, grał go Stanisław Mikulski, Adam Irenia z Santa Fe. Adamie Ireniu, nie pytałem o imię, pytałem o pseudonim operacyjny. Halo, halo.
1: Cześć PRK, wujek Dobra Rada to był Hans Klons, a naprawdę to nasz znany aktor Stefan Mikulski. Pozdrawiam, słuchacz Rafał.
0: Słuchaczu Rafale, prawie wszystko się zgadza, poza tym Stefanem, to nie był Stefan, tylko Stanisław. No i rzeczywiście wujek Dobra Rada. To był prawie Hans Kloss. To był oczywiście wujek Dobra Rada. Motylanoga Jacek z Zielonej Góry napisał w aplikacji i ma rację.
2: To oczywiście niezapomniany wujek Dobra Rada. Kaśka z Szewiego.
0: Kaśka z Szewiego. Świetna odpowiedź. Chodziło o wujka dobrą radę. Armand Sopola wiedział. Wujek Dobra Rada. Grał go Stanisław Mikulski, bardziej znany jako Hans Kloss, Darek ze Złotej. Bardzo dobra odpowiedź. Wyczerpująca. Gosia i Romek w drodze na wesele do Mierzeszyna. Bawcie się dobrze, Gosiu, umyj Romku. Jedźcie ostrożnie z PRK z Polskim Radiem Kierowców i potem wracajcie z nami. Miluś, pomysłowy Dobromir z Głogoczowa też wiedział. Ze Złombolu, No Name Team, także cały team wiedział, że to wujek Dobra Rada. Halo, halo.
3: W odpowiedzi na zagadkę. Tak. Wujek nazywał się wujek Dobra Rada. Pozdrawiam, Artur Stigwana.
0: Artur też Stigwana wiedział. Robo wiedział, Mario SSL, Tomasz z Radomia, kolejny Tomasz, Jarek, Kazimierz, Włodzimierz, Barbara z Rawki, Kasia z Kii. Panie też, jak się okazuje, znają wujka Dobrą Radę. Sława, Darek z Rafałem z Mazdy też wiedzieli. Bartłomiej, ekipa z Senatorskiej odzyskała wigor. Halo, halo.
4: Marek, bo to będzie wujek Dobra Rada, to pan policjant z Misia.
0: Markus Braniewa, pewnie, znaczy oczywiście wujek Dobra Rada, ale pewnie nie policjant, tylko milicjant wtedy. Ania Starnowa, Grzegorz wiedział też, kto był najszybszy.
5: Wujek Dobra Rada. Pozdrawiam, no. Szwagieru.
0: Szwagieru był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, a Rafał z delegacji był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Szwagieru, Rafale, pozdrawiajcie kogo chcecie za pomocą aplikacji, możecie pisać, możecie nagrywać te swoje pozdrowienia. Dołączymy piosenkę oczywiście do waszych pozdrowień. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy rozpoznali wujka Dobrą Radę. W dniu wujka i cioci. O ciocie też zapytam dziś. Po 14 już, minuta po 14. Sprawdźmy, co się dzieje z pogodą.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,6 w Zakopanem, w dalszym ciągu na Podhalu najchłodniej, najcieplej w Siedlcach, czyli na wschodzie Mazowsza, 23,2 kreseczki, pokazują termometry. Na południu po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północy i na południowym wschodzie jeszcze przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii możliwe także burze, przewidują synoptycy. Do 26 stopni na południowym wschodzie, na razie tych 26 nie mamy, 23 mamy, delikatnie powyżej 23 w Siedlcach. A wiatr przeważnie umiarkowany, czasem dość silny. Na ogół zachodni i północno-zachodni.
6: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 14, jedziemy sobie na wysokich obrotach. Kłaniam się w stronę weekendu oczywiście. Robert Kilan.

0: No właśnie, Rafał Zyskanie informuje, że na autostradzie A1 w kierunku Gdańska 205 km, wypadek kilku aut, bus leży na dachu, auto osobowe praktycznie bez przodu, 3-kilometrowy korek, droga chyba zamknięta, pisze Rafał Zyskanie. Przypominam, A1, poważny wypadek w drodze do Gdańska, 205 km, tam utrudnienia. Dziękuję Rafale za informację. W aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców możecie wykorzystywać aplikację oczywiście w każdej drogowej sprawie, a my co 20 minut wracamy. Ewa tutaj kiwa głową a
1: no
0: propos tej autostrady jedynki.
1: Widać tu spowolnienie i korek, ale jeszcze nie mamy informacji od służb, co tam dokładnie się stało.
0: No bo nasi słuchacze są szybsi. Tak. Szybsi. Dziękujemy za waszą szybkość, znaczy szybkość informacji, bo jeżeli chodzi o jazdę, to,
1: to lepiej nie.
0: Dostosujmy do warunków jazdy tę prędkość. Rafale, raz jeszcze dziękuję, a Ewa już wkracza.
1: No gdzie? Co chcesz powiedzieć?
0: Na wojenną ścieżkę.
1: Na wojenną ścieżkę z utrudnieniami.
0: Tak jest.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i rzeczywiście ten korek tutaj ma 8 km na wysokości Grudziądza od Warlubia do miejscowości Grupa, chociaż tutaj także jest oznaczenie robót drogowych, więc być może obie sytuacje się na siebie nałożyły. No bo właśnie, przed chwilą dostaliśmy informację, że między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa zderzyły się bus i samochód osobowy i mamy zwężenie w kierunku Gdańska, dokładnie tak jak nasz słuchacz informował, na 204 kilometrze. Więc tutaj dość poważne utrudnienie, ale najważniejsze jest to, że autostrada w tym miejscu nie jest całkowicie zablokowana. Jeśli chodzi o A1, to mamy też problemy w przeciwną stronę, tylko wyżej. Czyli jadąc od strony Gdyni i Gdańska w kierunku Łodzi, już w tej chwili niewielkie, ale jednak są spowolnienia na dojeździe do bramek w Rusocinie. Tutaj wcześniej informacje były od Centrum Kontroli Ruchu Autostrady o korku powyżej 15 minut. Teraz on już będzie krótszy. Mamy spowolnienie na S7 na wysokości Elbląga, dość duże. Tutaj też prowadzone są przy wyjeździe z Elbląga na wysokości Gronowa Górnego roboty drogowe. To jadąc na jezdni w kierunku Warszawy i ten korek ma około 2-3 km. I jeszcze jedna informacja, tym razem

0: dobra i to będzie informacja z trasy numer S6 na trasie Koszalin-Kołobrzeg między węzłami Dobre i Borkowice. Nie widać już utrudnień. Po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę na rogu chłonne, mieliśmy na 116 km zwężenie w kierunku Kołobrzegu. Tutaj jedna osoba została ranna i tutaj nie widać już żadnych problemów z przejazdem w tym miejscu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i czas na kolejny koncert życzeń w wysokich obrotach. Rafał z delegacji pozdrawia słuchaczy PRK, wszystkich pracowników Huty Stalowa Wola. A nie tylko dla nich, no oczywiście będzie piosenka, bo dla kogo jeszcze?
3: No to jak mamy dzisiaj dzień cioci i wujka, to pozdrawiam wszystkich wujków i wszystkie ciocie. Mhm. Wszystkiego dobrego, szwagieru.
2: No to pozdrawiamy wujków i ciocie, wszystkich pracowników Huty Stalowa Wola, słuchaczy PRK i dla was piosenka.

0: Pogoda jest nieprzewidywalna, chociaż synoptycy próbują jak mogą. W każdym razie różne zjawiska gwałtowne, nagłe zjawiska, burze, pioruny, powalone drzewa. To nas może czekać jeszcze tego lata, zwłaszcza, że fala upałów, ta, która była, to chyba nie jedyna. Tak mi się wydaje. Brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej jest z nami w Wysokich Obrotach. Dzień dobry, panie brygadierze. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich kierowców.
0: Czy, panie Karolu, czy ostatnie lata są rzeczywiście, nazwijmy to, wyjątkowe, takie bardziej gwałtowne niż to było jeszcze 10-15 lat temu, jeżeli chodzi o te zjawiska meteorologiczne?
1: No, chyba wszyscy obserwujemy te zmiany, a przede wszystkim dynamikę tych zmian i też intensywność pewnych zjawisk pogodowych, które niestety no, stają się coraz bardziej powszechne, coraz bardziej, można powiedzieć, dynamiczne, coraz bardziej dotkliwe w skutkach.
0: Czyli my, jeżeli chodzi o nasze samochody, musimy naprawdę zastanawiać się bardziej, gdzie je zostawiamy, w jakich miejscach, żeby na przykład, jak synoptycy zapowiadają, burze, gwałtowne wyładowania atmosferyczne, nie postawić takiego samochodu pod drzewem, bo możemy złamać piorun drzewo i to drzewo bądź jego gałęzie na samochód spadną. Często zdarzają się takie sytuacje? Często interweniujecie?
1: No niestety w trakcie wichur, w trakcie takich nawałnic, jakie mieliśmy przecież ostatnio przez kilka dni w całym kraju niemalże, no, nie było miejsca, które nie było dotknięte bardziej lub mniej. Te sytuacje się zdarzają. Właśnie tu, tak jak strażacy, kierowcy też muszą przewidywać pewne kwestie i zdawać sobie sprawę z tego, że zapewnienie bezpieczeństwa tak samo w czasie jazdy, jak i w czasie postoju, czy nawet wykonywania jakichś czynności przy pojeździe, no, wymaga od nas pewnego rodzaju takiej pragmatyki, otwartości i przewidywalności, bo jeżeli no, tutaj w jakiś sposób przestaniemy analizować tą sytuację, chociażby pogodową, o której tutaj mówimy, nie będziemy sobie zdawać z tego sprawy, albo wręcz zbagatelizujemy te wszelkie ostrzeżenia, które do nas docierają, no to wtedy no, wjedziemy w środek burzy, albo no, po prostu nie pomyślimy o tym, żeby przeparkować samochód, albo przynajmniej sprawdzić, czy wokół nas nie jest jakieś stare, można powiedzieć, wypracowane drzewo, żeby już nie powiedzieć, że po prostu no, ledwie dyszące i mały powiew wiatru już może powodować, że będą spadać suche gałęzie, czy też po prostu cały konar, czy wręcz cały pień może spaść na samochód.
0: No właśnie, czyli od nas kierowców wymagana jest większa tak naprawdę
1: wyobraźnia,
0: dokładnie, żebyśmy nie byli niefrasobliwi w takich warunkach pogodowych. Powiedział pan, że wjedziemy w środek burzy. No czasem się nie da, panie Karolu, nie wjechać w środek burzy, jak droga nas tak prowadzi i to jest na przykład nasza jedyna droga.
1: Tak, ale mówię tutaj przede wszystkim o prognozach, bo niektórzy po prostu planują dłuższe, że tak powiem, podróże czy trasy, no nie biorąc pod uwagę to, że no gdzieś po pół godzinie, godzinie, no te prognozy mogą się sprawdzać. Ja mówię o takich sytuacjach, że po prostu na serio to, co pan mówi, żebyśmy byli przewidywalni i odpowiedzialni i wiedząc, że są na przykład już ostrzeżenia, alerty wydane, no nadal jednak nie bierzemy tego pod uwagę i

0: no to, że się może zdarzyć, to jest jedna kwestia, ale jeżeli no zbagatelizujemy, czy wręcz nawet no, nie będziemy brali pod uwagę żadnych ostrzeżeń, tylko po prostu jadę, bo muszę, albo jadę, bo chcę, no to w takim układzie możemy po prostu wpaść w takie tarapaty no, na własne życzenie. I to chyba o tym mówimy, żeby właśnie ta przewidywalność nasza była spójna z tym, że realnie to zagrożenie jakieś istnieje, może występować na drodze.
1: No właśnie, a samochód tak jest, słyszałem, dosyć bezpiecznym miejscem, jeżeli chodzi o takie zjawiska pogodowe jak burze, bo jest to klatka Faradaya, więc tam niewiele nam grozi, zdaje się.
0: Jak tak, jeżeli chodzi o same wyładowania atmosferyczne, to jak najbardziej no, lepiej się schronić w samochodzie, który ma, tak jak pan mówi, izolowane cztery koła zazwyczaj, więc spokojnie ten samochód jest dobrze wyizolowany, możemy tam spokojnie przetrwać przynajmniej te wyładowania intensywne piorunów i to słuszna uwaga i słuszne podejście, natomiast no też nie przesadzajmy z tym, że no, samochód nam zagwarantuje wszelkie bezpieczeństwo, bo jeżeli spadnie kilkutonowe drzewo na samochód, no to wtedy no, słuchajcie, no nie ma co udawać, nadal jest to niebezpieczne.
1: Oczywiście, że tak. No to jeszcze w takim razie zapytam o coś, co się zdarza częściej, tak mi się wydaje, w czasie upałów, mianowicie samochody zaczynają się palić. Często informowaliśmy w czasie tych upałów o tym, że na autostradach gdzieś zapalił się samochód. Jak w takim razie sobie radzić? Czy nasza gaśnica w samochodzie wystarczy, czy nie wystarczy? Tak szczerze, panie Karolu.
0: Gaśnica to podstawa, ale najlepiej mieć dwie, jakąś większą i mniejszą, zapasową, zwłaszcza w takim okresie, kiedy mamy bardzo wysokie temperatury, klimatyzacja pracuje na pełnych obrotach, alternator przeciążony kilkukrotnie, jedziemy długą trasę, kilkaset kilometrów, nie robimy postojów, nie chłodzimy tego silnika, nie pozwalamy nawet, że tak powiem, wystygnąć, jeżeli chodzi o właśnie instalację elektryczną w pojeździe. No, bardzo często jeszcze sobie ładujemy telefony komórkowe, korzystamy z tabletów, z komputerów w czasie trasy, w czasie jazdy na urlop, czy z urlopu, czy nawet do pracy, no te urządzenia są po prostu przegrzewane notorycznie, a to już tylko krok od tego, żeby izolacja po prostu straciła swoją właściwość. No przewody wiadomo, że długo nie wytrzymają, jeżeli są przegrzane, no i do zwarcia dochodzi praktycznie, można powiedzieć, na nasze własne życzenie. Ja wiem, że jest trudno teraz o dobre rady, ale jeżeli choć trochę zwrócimy na te wszystkie aspekty uwagę, na pewno będzie tych pożarów aut mniej zdecydowanie i no, będziemy mogli się jakoś przed tym wszystkim ochronić, a przynajmniej no, chociaż częściowo wyeliminować no, niepotrzebne zagrożenie dla nas, wziąć pod uwagę to, że no, urządzenia elektryczne, czy już pojazdy elektryczne, bo tu o nich też mówimy, no też mają swoją granicę wytrzymałości cieplnej i tej eksploatacyjnej. Także no chociaż no tak, częstsze przerwy zaplanujmy.
1: No tak, ale to, co pan powiedział, to bardzo dobra rada. Może być pan wujkiem dobrą radą, panie Karolu.
0: No, dziękuję bardzo.
1: Oczywiście, że tak, bo zwrócił pan uwagę na bardzo ważną kwestię, to znaczy, jeżeli ładujemy za dużo tych urządzeń elektrycznych w samochodzie, jeżeli korzystamy z tabletów, jeżeli te odbiorniki cały czas pracują w takie upały, jakie miały miejsce w Polsce, no to weźmy sobie, nie wiem, powiem kolokwialnie, na wstrzymanie, prawda? Nie wszystkie odbiorniki musimy wykorzystywać w czasie jazdy. Dbajmy o siebie i żeby to była taka refleksja dla tych, którzy będą wyjeżdżać do ciepłych krajów w lecie. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Nawet podróżując po Polsce też mamy tropikalne pogody, także już nie mówimy tutaj, że jedziemy gdzieś na południe Europy, tylko już w naszym kraju zdarzają się te sytuacje. Dokładnie. I statystyki nasze to potwierdzają.
1: To by jak najmniej takich wyjazdów, do takich interwencji dla was życzę, abyśmy byli rozsądni na drodze w czasie upałów i w czasie tych burz i gwałtownych zjawisk pogodowych. Brygadier Karol Kroć z Komendy Państwowej, Głównej Komendy Państwowej Straży Pożarnej był z nami w Wysokich Obrotach. Dziękuję, panie Karolu. Wszystkiego dobrego. Miłego
0: weekendu.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: 14.30, Ewa Mierzyjewska w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. W piątek, piąteczek, piątunio. Czy już jest więcej samochodów na drogach? Wracamy na weekend do domów?
1: W sensie z pracy do domu?
0: W sensie typu na przykład na autostradzie A4 z Niemiec do domu. Czy wracają Polacy? Nie, nie za bardzo.
1: Nie.
0: Nie za bardzo.
1: Tu czyli, korków akurat nie ma.
0: Czyli jeszcze w takim razie przed godzinami szczytu na polskich drogach. Posłuchajmy, co się dzieje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż rzeczywiście w Jędrzechowicach, jak teraz tak patrzę, na dojeździe od strony niemieckiej jest niewielki korek, ale tu przypominam o tym, że w Ludwigsdorfie nadal prowadzone są prace drogowe, więc z tego powodu myślę bardziej ta sytuacja wynika. Jeśli chodzi o A2 i Świecko, to tutaj spowolnień nie ma, można swobodnie jechać w obie strony. Podobnie jest na A18 w Olszynie, ale mamy tutaj korek na A18 między Lipianami a Wilczym Lasem na wysokości Krzyżowej. I właściwie trudno powiedzieć, z jakiego powodu to jest, bo są oznaczenia i o wypadku, i o robotach drogowych. Jednak moim zdaniem to raczej wynik prac drogowych. W każdym razie ten korek ciągnie się razem ze spowolnieniem na odcinku 11 km i jest na jezdni w kierunku Legnicy. To jest A18. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam o tym, że na A1 między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa jest zwężenie w kierunku Gdańska na 204 kilometrze po zdarzeniu busa z samochodem osobowym. Na S6 między węzłami Osowa i Owczarnia w pobliżu Gdańska po zdarzeniu trzech osobówek jest zwężenie w kierunku Łodzi na 326 kilometrze. I jeszcze A4 między węzłami Brzeki Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Tu mamy informację o tym, że potem jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał na pas zieleni, jest cały czas zwężenie w kierunku Katowic na 211 kilometrze. To jest. Tutaj nie było poszkodowanych. No i wcześniej był dość długi, prawie 15-kilometrowy korek, bo tutaj dodatkowo są też prowadzone prace drogowe. I niestety ten korek wcale się nie skrócił, ani nie wydłużył. To może jest dobra informacja w tym gąszczu dość złych informacji popołudniowych, ale niestety on cały czas ciągnie się na odcinku prawie 15 kilometrów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik w wysokich obrotach, w piątek, w piąteczek, piątunio, będziemy znowu na wielkiej wyprawie maluchów.

0: Jak powiedziałem, wracamy na wielką wyprawę maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski jadą przez Francję, jak się domyślam, w dalszym ciągu. Czy już dojechaliście do...
1: Dokąd?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dobrze się domyślasz. Ale
0: do
2: coś tam dojechaliśmy.
1: No nie, no do miejsca
0: na plażę Normandii jeszcze
1: kawał drogi.
0: Jeszcze
1: nie,
0: kawał drogi.
1: No, Normandii to nawet jeszcze nie widać. Na razie zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej na drodze 4202 i tak sobie od razu pomyślałem, że dobrze, że to jest polskie radio kierowców, a nie francuskie radio kierowców, bo tutaj te oznaczenia dróg mogły być bardziej skomplikowane. No dłużej by się to, prawda, serwisowało.
2: No ale z tym
1: Ewa
2: nie,
1: miałaby większy problem.
2: Z tym nie widać, to trochę przesadziłeś, bo byliśmy dzisiaj na najwyższym punkcie trasy.
1: Masz rację.
2: Wielkiej wyprawy maluchów, 2700 metrów powyżej poziomu morza.
1: Przepiękna... 2700
2: no
1: to studio robiliśmy, człowieku.
2: No właśnie, ale jednak przejazd przez tą przełęcz, właśnie La Bonnette, no przepiękna oczywiście.
1: To
2: też wczoraj mówiliśmy, że dużo rowerzystów, dużo motocyklistów, tak i dzisiaj też było, natomiast chyba nawet jeszcze więcej.
1: Ja już się dzisiaj zachwycałem po godzinie 11 i żałowałem bardzo, że nie motocyklem, tylko akurat z naszym radiowozem, ale jest z nami Marek, który nas zabezpiecza motocyklowo i tutaj śledzi te maluchy, które sobie podążają. Chodź Mareczku, musisz podejść troszeczkę bliżej, bo ja mam krótki kabel. No to opowiada, jak ci się jeździło po tych winklach, bo one są fantastyczne. W ogóle ta współpraca motocyklistów i to, jak oni jadą w takim rzędzie, coś niesamowitego.
3: No jest kuszące, powiem tak.
1: Prawda?
3: Dlatego, że te winkle są całkiem przyczepne. Ten asfalt jest gorący. Zresztą ciężko, jak widzicie, jechać w tym upale i niestety musiałem się pozbyć kurtki na moment. Mm-hmm. Może mniej bezpiecznie, ale nie pada koncentracja wtedy. No i ta przyczepność jest ładna. I co ciekawe, akurat na tych odcinkach górskich jest ograniczenie do 80 i czasami nawet ciężko te 80 jechać.
1: Tak, dokładnie mamy te same przemyślenia z Michałem, żeśmy się wczoraj zastanawiali, jak to jest możliwe, bo w Polsce na takim odcinku postawiliby 30 albo 50, prawda?
3: Tak,
1: maksymalnie 50.
3: Tak, tak.
1: I to
3: podstawiliby w zimę i zdjąć.
1: A tutaj nagle okazuje się, że mamy 80 i nie osiągamy tej prędkości, czyli jedziemy zgodnie z przepisami i nawet nie chcemy jechać szybciej. To chyba
3: no może między odcinkami serpentem, że troszeczkę tam się coś zmienia, ale tak.

0: to są bardzo ładne drogi, trzeba tylko uważać na te wszystkie smoliste takie zygzaki, które są dosyć dla motocykla śliskie, tak. To się uślizguje. Czasami jest zmiana asfaltu, jak jest gdzieś mokro, to jest uślizg, ale tak to jest kapitalnie.
1: I trzeba uważać na te kameczki, które leżą, bo są trochę porozsypywane.
0: Tak, akurat przy moich oponach to nie rzutuje, natomiast reszta chłopców jadących na motocyklach tak.
1: No dobrze, my w tym tygodniu bardzo uważnie przyglądamy się bezpieczeństwu i zwracamy na to uwagę także podczas wielkiej wyprawy maluchów. No to podpytujemy poszczególnych uczestników, czym dla nich jest bezpieczeństwo na drodze, jak oni definiują to pojęcie bezpieczeństwo na drodze. Paweł Janicki, to jest człowiek, który u nas zajmuje się szkoleniem, to jest człowiek, który zajmuje się techniką jazdy kierowców maluchów. No właśnie, co według Pawła Janickiego oznacza to hasło bezpieczna jazda?
2: No na pewno bezpieczna jazda nie może być tylko i wyłącznie opierana o umiejętności. Jako kierowca rajdowy, jako pilot, jako też instruktor techniki jazdy, ale jazdy sportowej, no mógłbym się skupiać głównie na tym, żeby pokazywać ludziom, jak wychodzić z opresji. Wychodzić z poślizgu podsterownego, nadsterownego, jak reagować, kiedy coś się stanie. I gdybym tu postawił kropkę, no to ta definicja jest bardzo niekompletna bezpiecznego kierowcy. Bezpieczny kierowca to oczywiście kierowca umiejący się zachować w trudnej sytuacji, ale na pewno jest taki, który nie doprowadza do kryzysowych sytuacji, czyli umie przewidzieć, działa prewencyjnie, działa defensywnie, puszcza nogę z gazu, nawet jeżeli widzi, że to zagrożenie nie istnieje albo go nie ma, ale na przykład zbliża się do przejścia dla pieszych, zbliża się do skrzyżowania, zbliża się do zakrętu, patrzy na te znaki szczególnej ostrożności, które nakazują zachowania szczególnej ostrożności, czyli na przykład znaki ostrzegawcze. Jeśli zbierzemy te wszystkie dane, czyli przewidywanie, prewencja, przeciwdziałanie, to można wtedy definiować, tak można wtedy definiować kierowcę bezpiecznego i dla mnie ta definicja jest wtedy kompletna. Nie same umiejętności, chociaż one również są ważne, żeby jechać sprawnie, bezpiecznie, ale bezpiecznie to przede wszystkim z głową.
3: No i tak właśnie jedziemy. Faktycznie tutaj jeszcze wrócę na chwilę do słów Marka, z którym rozmawialiśmy, no bo te motocykle właśnie wpływają na to bezpieczeństwo, na to ryzyko tak naprawdę, bo naprawdę jest nas dużo na tych wąskich drogach i trzeba umieć sobie z tym radzić. Natomiast wracając do tego właśnie wrzeczonego kolegi Marka, który nas tu zabezpiecza na swoim motocykle, jadąc całą trasę, mamy tutaj takich kolegów czterech, natomiast no Marek jedzie wielgaśnie, ja nie jestem ekspertem, ale ma jaką ogromną maszynę, jest to KTM.
1: KTM, no.
3: Tak, a Marek ma 180 cm wzrostu i muszę powiedzieć, że jak z niego zsiada, to wygląda jakby spadał jakby za każdym spadał, razem, tak, ale jednak sobie radzi. Nie można się zatrzymywać. Ja
1: najpierw podstawia sobie takie dwa stopnie, żeby na niego wsiąść, no i po prostu rusza. No dobrze, to jeszcze jedna moja uwaga. Słuchacze i Robert powinni o tym wiedzieć. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że lubimy jeździć samochodem i jeść żelki. To coś ty kupił, powiedz mi, coś ty kupił.
3: Tak, tak, musieliśmy akcent kulinarny, Robert, specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy.
4: Jaki? Się właśnie żelki? Kupili.
3: Tak, żelki. Tak. Żelki.
4: Faszne?
3: Nie, no właśnie, właśnie ziołowe.
1: Paskudne
3: i
1: ziołowe.
3: To nie jest tylko lukrecja, tu jest mięta. Są takie rzeczy w tym woreczku żelkowym, że naprawdę ciężko to opisać. Nie widziałem czegoś takiego u nas w kraju, ale budzi kierowcę i to ma spełnia swoją rolę.
1: Mało tego, ja jeszcze nigdy nie jadłem i już wiem, że nigdy nie będę jadł. Więc weź sobie całą paczuszkę do końca.
4: Czyli ja domyślam się, że wróci ta paczka do Polski,
1: tak,
4: prawda?
1: W prezencie dostaniesz, jako pamiątkę.
4: Dziękuję. Też coś przygotuję dla was, równie smacznego.
1: Po 16. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się po 16. Dobra. Tak jest, koniecznie.
4: To ruszamy w takim razie. Na wyprawie maluchów będziemy ponownie po godzinie 16. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców, na wysokich obrotach oczywiście. A teraz... No dobra, trochę dynamiki się przyda muzycznej na naszej antenie. Za 18 minut będzie godzina 15, jedziemy w stronę weekendu, w piątek, piąteczek, piątunio.

0: Cześć, Robert pisze, Miluś, bardzo cię proszę, podaj, jakie było rozwiązanie zagadki o dobrym wujku. No właśnie to było takie rozwiązanie, Milusiu. Wujek, dobra rada się nazywał ten wujek. I dlatego my dajemy na przykład dobre rady, ale mamy ciocię do
1: dobrą radę. Tak, dzisiaj akurat dzisiaj, tak. Mhm.
0: To a propos, ciociu, dobra rado. Pytanie do ciebie.
1: Słucham.
2: No hej, PRK. Za chwilę będę wracał w kierunku Białegostoku. Jak tam kochana S8 i koreczek koło Radzymina? Lepiej już jest trochę, czy dalej jest cyrk 15-kilometrowy? Pozdrawiam, Darek.
0: Darek
1: trochę
0: pyta.
1: Lepiej jest. Korek się skrócił, ma 8 kilometrów. No nie 15, ale
0: jest lepiej,
1: to jest dużo.
0: Niewiele lepiej, ale lepiej.
1: Ale lepiej, tak. No niestety, tu są roboty drogowe i duże natężenie ruchu przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Białegostoku. No i korek.
0: I o kolejnych korkach i utrudnieniach już w tej chwili.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I mamy też problemy w ruchu na A1 między węzłami Kowal i Włocławek Zachód. Tutaj przypominam, że w pobliżu Ludwinowa na jezdni w kierunku Gdańska doszło do kolizji busa i samochodu osobowego. Na 204 kilometrze jest zwężenie. Na S6 między węzłami Osowa Owczarnia w pobliżu Gdańska zderzyły się trzy osobówki. Jest zwężenie w kierunku Łodzi na 326 kilometrze i tutaj jest dość długi korek. Ogólnie w Trójmieście dzisiaj trudna sytuacja, bo dość dużo utrudnień. Mamy jeszcze S10, to z kolei informacja sprzed chwili. Trasa Szczecin-Stargard, tutaj w pobliżu Szczecina zderzyło się sześć samochodów osobowych i samochód ciężarowy. Mamy informację o jednej poszkodowanej osobie i tutaj można przejechać tylko poboczem. To jest na odcinku od 28 kilometra na odcinku 150-metrowym, więc trudna sytuacja. Na S10 karambol, na szczęście tylko jedna niegroźnie poszkodowana osoba, to jest województwo zachodniopomorskie i okolice Szczecina. Wracamy jeszcze na chwilę do Trójmiasta, no bo tak jak wspominałam, tutaj korek jest także na jezdni w kierunku Gdyni od węzła Gdańsk, Matarnia do właściwie no, spowolnienie jest do węzła Gdynia Wielki Kack. W przeciwną stronę też niewiele lepiej ta sytuacja wygląda. Jak zaczyna się przy węźle Gdynia Chwarzno, korek to kończy dopiero na wysokości węzła Gdańsk-Osowa. To z kolei na jezdni w kierunku południowym. Bardzo długi korek jest na 89, czyli na tej trasie w Gdańsku, która prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą. Niestety korek jest od Letnicy aż do zjazdu na S7, czyli właściwie cały gdański odcinek tej drogi i tylko w kierunku południowym jest korek. W Śródmieściu Gdańska także już duży ruch na 91, a także na wysokości Oruni i później po wyjeździe z Gdańska w kierunku Pruszcza Gdańskiego dość duże spowolnienie. I jest jeszcze spowolnienie na dojeździe do węzła Kowale, tym razem jadąc S6 w kierunku północnym. Niewielki korek jest także na dojeździe do bramek w Rusocinie. Tutaj jest nie w kierunku południowym, ale to już jest krótszy korek niż ta, o którym informowały służby, bo tam mówiły o długich spowolnieniach i korku na powyżej 15 minut stania. Tutaj nie jest tak źle na tym odcinku. I jeszcze A4, odcinek między węzłami Brzegu.

0: Opole Zachód. Tu w pobliżu Sarn Małych nadal jest zwężenie w kierunku Katowic na 211 km, a to przypomnijmy, ciężarówka wypadła z jezdni i zablokowała częściowo przejazd. Tutaj nie ma poszkodowanych, obok też prowadzone są prace drogowe, co oznacza, że korek w tym miejscu ma mniej więcej 15 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
3: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
4: Maluchy na maluchu!
5: To była reklama.

0: 14 stopni w Koszalinie, tam jest najchłodniej, jakoś zimno się zrobiło w Koszalinie, prawdopodobnie jakieś opady, a być może i burza, bo przed burzą i silnym wiatrem ostrzegają właśnie w tamtym rejonie Polski na północy synoptycy. W każdym razie Koszalin najchłodniejszym miastem w Polsce, a najcieplej w Białymstoku 23.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północy przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mam nadzieję, że już się wypadało, ale jeżeli nie, no to dajcie znać w aplikacji. Temperatura maksymalna do 26 stopni na południowym wschodzie właśnie miało być dziś. Na razie no na północnym wschodzie bardziej ta temperatura nam się daje we znaki. 23 stopnie, jak powiedziałem, w Białymstoku. Natomiast na południowym wschodzie no w Krośnie 19, 18 i 6 pokazują termometry, w Bieszczadach 21, najcieplej w Rzeszowie z Podkarpacia. Jeżeli chodzi o wiatr, no to mamy dziś przeważnie umiarkowany bądź dość silny. Jeżeli będzie padało, będą burze na północy, ostrzegają przed nimi synoptycy, no to może być nawet w porywach do 90 km na godzinę. A wieje z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jedziemy sobie w stronę Ujętków, w piątek, piąteczek, piątunio. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilenem.

0: Już 10 minut po godzinie 15, za chwileczkę wjeżdżamy ponownie na polskie drogi. Ty w ogóle jesteś ciocią?
1: Tak
0: ogólnie?
1: No.
0: Jesteś, tak?
1: A czemu?
0: Wszystko najlepszego z okazji dnia cioci i wujka.
1: A to jest dzisiaj podwójne święto. Ja myślałam, że tylko dnia wujka.
0: Nie. Powiedziałem, że zacznijmy. W ogóle nie słuchasz tego, co mówię. Ja powiedziałem, że zaczniemy od wujka zagadki, a teraz będzie o cioci.
1: Dobrze.
0: Uwaga, uwaga.
2: Ja mam ciocię.
0: Gdzie była ciocia? Tak brzmi pytanie.
1: Gdzie była ciocia?
0: Tak, gdzie ta dziewczynka, która śpiewała, ma ciocię? Tak brzmi pytanie. I wujaszka też tam ma, ale ja pytam o ciocię. Gdzie jest ta ciocia, jeżeli wiecie...
1: To jest chyba trudne, czy nie?
0: Nie wiem. Nie znasz odpowiedzi? Naprawdę? No dobrze, no to w takim razie, gdzie jest ta ciocia? Zawstydźcie i odpowiedzcie na to pytanie szybciutko. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A Ewa informuje o tym, co się dzieje na polskich drogach. Pewnie już coraz więcej utrudnień. Mamy piątek, piąteczek, piątunie, jedziemy w stronę weekendu. Więc pewnie zaraz ruszymy już na całego.
1: Myślę, że już ruszyliśmy. Już? Tak, dużo ruch jest w drodze do kurortów na północy i na południe też.
0: No to posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mówiłam już o korku na S6. Tutaj jest dość trudna sytuacja w Trójmieście między węzłami Osowa i Owczarnia. To oczywiście w Gdańsku. Tu zderzyły się trzy samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Łodzi na 326 kilometrze. I korek dopiero kończy się niestety przy węźle Gdynia Chwarzno. Więc dosyć długie spowolnienie po tym zdarzeniu drogowym. W drugą stronę, czyli jadąc w kierunku północnym, korek jest też od węzła Gdańsk-Owczarnia do węzła Gdańsk-Matarnia. Za to poprawiła się sytuacja przy węźle Kowale. Tutaj nie ma spowolnień. Droga krajowa nr 89 w Śródmieściu Gdańska za to cały czas zakorkowana i przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą i przy wyjeździe z tego tunelu. Tutaj korek dopiero kończy się przy S7. 91 w Śródmieściu Gdańska też zakorkowana i przy wyjeździe w kierunku Pruszcza również dość duże korki. Znowu wydłużył się korek na dojeździe do bramek w Rusocinie, czyli to jest ten styk S6 z A1. Tunel jest nie akurat w kierunku południowym. I cały czas także długi korek ponad 5-kilometrowy przy wyjeździe z Elbląga S7 na jezdni w kierunku Warszawy, wcześniej oczywiście także Olsztyna, a to ze względu na to, że przy Gronowie Górnym prowadzone są roboty drogowe. A jedynka zakorkowana jest także na wysokości Lubicza Dolnego, tu wciąż prowadzone są prace drogowe, to jest na wysokości Torunia mniej więcej, no i S10, także z robotami i na dojeździe do A1 i na wysokości Podgórza i do A1 korek jest dość pokaźny i na S10

0: 10. Mamy też karambol w okolicach Szczecina na trasie do Stargardu. Tutaj na 28 kilometrze zderzyło się 6 samochodów osobowych i ciężarówka i jedna osoba została ranna. Można przejechać w tym miejscu na razie tylko poboczem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ciocia Klocia napisał to, bo 1, 2, 3, wyprzedzając pytanie prawdopodobnie. Nie chodzi o ciocię Klocie. Gdzie jest ta ciocia?
3: Ja mam ciocię i wujaszka.
2: I wujaszka też tam mam, ta dziewczynka, ale ciocię mam przede wszystkim. Gdzie jest ta ciocia? Szukamy cioci. Jeżeli wiecie, bo Ewa nie wie, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Czyż znaleźliśmy ciocię? Gdzie była ta ciocia? Ja mam ciocię w samolocie, napisała Ewa z Kijim. Czy Ewa ma rację?
1: Dzień dobry. Czy to chodzi o tą ciocię stewardesę i wujka kapitana? I czy przypadkiem ta ciocia nie jest w samolocie? Pozdrawiam, Maja ze Skody.
0: Maja ze Skody twierdzi, że ciocia jest w samolocie i chodzi o stewardesę. Ma rację?
2: Witam, ciocia jest w samolocie. Pozdrawiam, Radek.
0: Pozdrawiam, Radku. Pietrucha też twierdzi, że ciocia przebywa w samolocie. Waldemar też wiedział, że chodzi o ciocię w samolocie. Dokładnie tak. Ta dziewczynka leci po prostu daleko samolotem i pani stewardesa, czyli ciocia w samolocie, nią się ma opiekować. O to chodzi w tej piosence. Kasia Neski wiedziała, Maciek ze Sprintera, Armand z Opola, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze?
3: Powitać, Robercie.
0: Powitać.
3: Ta dziewczynka ma ciocię w samolocie.
0: Mhm.
3: Pozdrawiam serdecznie, gorąco.
0: Skąd?
3: Z upalnej Grecji. Mhm. Puchaty Skania.
0: Fajnie w Grecji. Pozdrawiam cię, Puchaty. Jedź ostrożnie po tej Grecji i smacznej musaki życzę. Albo co tam sobie zażyczysz. Dorotka z Łodzi też wiedziała, że ciocia w samolocie. Rafał ze Skani, Kuba z Kraftera, Bartłomiej, Ania, kto jeszcze?
4: Ja mam ciocię w samolocie, tak śpiewała ta dziewczynka. Mhm. Pozdrawiam, Krzysiek.
0: Krzysiek też wiedział i odpowiedział. Marcin Chrzanowa wiedział. A kto był najszybszy? Nowiś był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy napisali. Nowiś, jeżeli chodzi o tych, którzy napisali. A ci, którzy nagrywali?
5: Ciocia w samolocie. Pozdrawiam, Łukasz Stone Stara.
0: Łukasz Stone Stara, pozdrawiam również, Łukaszu. Wraz z Nowisiem macie prawo do pozdrowień. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Dołączymy piosenkę do waszych pozdrowień. Albo napiszcie, albo nagrajcie, jak wam wygodnie. Znaleźliśmy ciocię w samolocie. Wielkie brawa. Oczywiście dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. A dla tych, którzy nie wierzą, że ciocia była w samolocie, to proszę bardzo.
6: Ja mam ciocię w samolocie, oho, i wujaszka.
0: I pamiętajcie, dziś dzień cioci i wujka, więc pozdrówcie i ciocię, nawet jak nie jest w samolocie, i wujaszka także. 22 minuty po godzinie 15, jedziemy dalej.

0: No i znaleźliśmy ciocię w samolocie. Widzisz, łatwo było.
1: Łatwo i nawet się rymowało.
0: No właśnie. Więc teraz łatwo czy trudno na polskich drogach o 15:30?
1: A jak myślisz?
0: Co?
1: A jak myślisz?
0: Myślę, że trudniej.
1: Co? Właśnie.
0: Słyszeliście to? Tak. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, o 15:30 jak zwykle wyjeżdżamy na drogi i jak zwykle mówimy o tym, że to taka umowna godzina rozpoczęcia.
1: W piątek wcześniej.
0: Wcześniej, tak, ale zwykle o 15:30 rozpoczynają się korki i utrudnienia. Posłuchajmy, co o tej porze.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trudna sytuacja na południowej obwodnicy Krakowa. Bardzo długi korek na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Po pierwsze, od Węgrzców Wielkich do Bieżanowa długi korek. Później od węzła Kraków Południe aż za most na Wiśle i później znowu za mostem na Wiśle aż do węzła Balice, a nawet za węzeł Balice. Więc trudna sytuacja, żeby przedostać się z Krakowa w kierunku Tarnowa i Rzeszowa A4. W drugą stronę jest nieco lepiej. Korek jest od Chrosny do Balic. Tu prowadzone są prace drogowe, to jadąc w kierunku Katowic. Później od mostu na Wiśle za węzeł Kraków Południe, więc też niestety długi korek. Bardzo długi korek jest przy wjeździe do Krakowa od strony Skawiny i Siedziny. To jest fragment drogi krajowej numer 44. Przy wyjeździe za to problemów nie ma. Coraz większy ruch także na Zakopiance. Po pierwsze zjeździe z węzła Kraków Południe w kierunku Zakopanego. Później do Doli Bertowa, a później na wysokości Jawornika. I później już dopiero problemy się pojawiają na tym już podhalańskim odcinku, czyli od Nowego Targu do Zakopanego. Korek jest od Nowego Targu do Szaflar i później spowolnienie w Białym Dunajcu i w Poroninie i w samym Zakopanem duży ruch. Jak jedziemy do Krakowa od strony Zakopanego, to korek jest od Gaju do Libertowa. Tutaj też prowadzone są prace drogowe. I jeszcze mamy nowe utrudnienie na A2, odcinek między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki. Tu po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie w kierunku Warszawy. To jest 157 km autostrady.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy koncert życzeń. Nowiś wygrał, Nowiś pozdrawiam. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i całej redakcji od Nowisia. Proszę bardzo, dla wszystkich słuchaczy.

Jeszcze 20 minut i będzie godzina 16. Wszystkie tematy motoryzacyjne na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale od lipca tego roku, czyli tak naprawdę od 3 dni, nowe samochody będą musiały mieć zamontowane na swoim pokładzie znacznie czulsze elementy wyposażenia. Już mówię, o co chodzi, żeby nie było tak niejasno. Uwaga, najbardziej komentowaną nowością jest zaawansowany system monitorowania uwagi kierowcy, czyli ADDW, Advanced Driver Distraction Warning. I teraz od lipca w nowych samochodach ten system będzie musiał działać czulej, o tak powiem. Najczęściej oczywiście za pomocą dyskretnej kamery umieszczonej na kolumnie kierownicy lub desce rozdzielczej. Stale analizuje ten system kierunek patrzenia kierowcy oraz ruch gałek ocznych. Teraz nie tylko będzie monitorował, czy nie zasypiamy za kierownicą, ale uwaga, również będzie monitorował to, czy nie oglądamy telefonu komórkowego, czy nie rozpraszamy się, korzystając z telefonu komórkowego za kierownicą. Jeżeli zbyt długo będziemy patrzeć nie na drogę, no to będzie oczywiście wyświetlał ostrzeżenie i emitował sygnał dźwiękowy. Nowe samochody od lipca produkowane muszą to mieć. Drugą kluczową zmianą jest autonomiczny system hamowania awaryjnego, czyli AEB. Dotychczasowe systemy radziły sobie całkiem dobrze z wykrywaniem samochodów oczywiście. Pewnie większość z Was wie, że pokazuje się, prawda, nam na desce rozdzielczej, jeżeli ktoś się zbliża do nas. Ale teraz te nowe wytyczne od lipca nakładają na producentów obowiązek stosowania znacznie bardziej zaawansowanych radarów, kamer i oprogramowania. Od teraz systemy AEB muszą wykazywać się najwyższą skutecznością w wykrywaniu pieszych oraz rowerzystów. I to się zmienia w nowych samochodach od lipca.

Absolutnie nie wylogowujcie się z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Już za chwilę, już za momencik zagadka motoryzacyjna będzie na naszej antenie. Będzie oczywiście chodziło o to, żeby skojarzyć podpowiedź z nazwą modelu samochodu. Jak zwykle będę trzymał kciuki i mam nadzieję, że ponownie się uda. Jeszcze wytężmy te szare komórki, bo szare komórki za kierownicą się przydadzą. Za 13 minut będzie godzina 16. To Blind Melon na naszej antenie.

0: No Rain, przed momentem Blind Melon. No niestety Blind Melon myli się, bo będzie Rain.
1: Będzie Rain.
0: Będzie Rain, mm-hmm. będzie dużo Rainu w weekend, co mnie trochę martwi, prawdę mówiąc, bo tak. chciałem sobie wyjechać na zieloną trawkę i popływać tak kajaczkiem.
1: Aha, kajaczkiem no, średnio.
0: No właśnie.
1: Chyba, że lubisz w deszczu.
0: No ale wiesz, deszcz jak będzie intensywny, to napada mi do środka kajaka. Zapadnie się. No właśnie.
1: Będzie ci chlupało.
0: No, o właśnie, a ja nie lubię jak mi chlupie. Uwaga, uwaga, obiecałem zagadkę. Będzie zagadka. Ja testuję na Ewie, muszę wam powiedzieć, czy ta zagadka jest trudna, czy łatwa. Trudna, bo Ewa nie wie.
1: Nie.
0: Do tej pory nie wiem, o jaki samochód chodzi.
1: Chociaż myślałam, że wiem, ale okazało się, że nie. I ciekawe, czy nasi słuchacze też tak będą myśleli, że wiedzą.
0: Czyli Ewa jak filozof, wiem, że nic nie wiem. Dobra, uwaga, uwaga, teraz podpowiedź, bardzo krótka podpowiedź i mam nadzieję, że zgadniecie, o jaką chciałem powiedzieć limuzynę, ale to nie limuzyna. O jaki samochód chodzi? Ten samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. Jak się nazywa ten samochód, który dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy? Pamiętajcie, podpowiedź związana jest z nazwą modelu. Ten samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać, a Ewa informuje o tym, co się dzieje na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: I niestety mamy nowe utrudnienia na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kostomłoty zepsuł się samochód ciężarowy i na 129 kilometrze ruch odbywa się lewym pasem. Służby niestety nie podają w jakim kierunku, ale nie powinno być ustalenie tego trudne, bo korek jest zdecydowanie większy w kierunku Wrocławia. Więc tutaj jest właśnie to utrudnienie na jezdni w kierunku Wrocławia. Wyjeżdżając z Wrocławia w kierunku Opola, chociażby mamy cały czas bardzo długi korek przed wjazdem do Opola na wysokości Lewina Brzeskiego i tutaj po pierwsze to jest cały czas skutek kolizji wcześniejszej, a właściwie tego, że ciężarówka wypadła z drogi, a poza tym są też roboty drogowe i ten korek niestety cały czas jest bardzo długi, wielokilometrowy, powyżej 15 kilometrów. To między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych na 211 kilometrze. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to przypominam także o problemach w ruchu na A2 między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki. Tutaj po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym jest zwężenie w kierunku Warszawy na 157 kilometrze. Mamy też problemy na S10 po Karambolu na trasie Szczecin-Stargard. W pobliżu Szczecina tu zderzyło się 6 samochodów osobowych i samochód ciężarowy. Jedna osoba została ranna i ruch w tym miejscu jest upuszczony tylko poboczem na 28 kilometrze. I jeszcze A1 odcinek między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa. Tu przypomnijmy, że zderzyły się bus i samochód osobowy i zamknięty jest prawy pas w kierunku Gdańska na 204 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz podpowiedź. Ten samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. O jaki model chodzi?

0: Betcha, czy nie podasz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców? Dlaczego? Bo dziś dzień czerwonej ostrej papryczki, czyli musieliśmy zagrać Red Hot Chili Peppers. Wracamy do motoryzacyjnej zgadywanki. O jaki samochód chodzi? Przypomnę, ten samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. To może Volkswagen, ciechome pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie Volkswagen, nie, absolutnie nie. Fiat Panda, Sławas tak napisał. Rozumiem to krozumowanie Sławasie, bo była pierwsza generacja Pandy, teraz jest druga, a nawet już trzecia. Natomiast, no to skoro już trzecia jest, to no co prawda ta trzecia się nazywa Grande Panda, ale to nie tędy droga, bo to nie chodzi o to, które samochody miały dwukrotnie swoje modele wprowadzały na rynek, nie tędy droga, tylko skojarzcie tą podpowiedź z nazwą modelu. Dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. Jaki to samochód? Halo, halo.
1: Ten samochód, o który pytacie, to chyba Honda Civic. Pozdrawiam, Patryk z Koroli.
0: Pozdrawiam Patryku z Koroli. Antek z Gryfina też twierdzi, że to Honda Civic. Janek też tak napisał. Nosek, również nasz słuchacz, sądzi, że to Honda Civic. Nie, panowie, to nie Honda Civic. Raz jeszcze. Samochód, który dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. Jaki to model? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Nie Civic, nie Panda, nie Volkswagen. Co to takiego? Wiecie, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem 14,5 pokazują termometry w Lęborku, na północy kraju najchłodniej, na wschodzie, w Terespolu najcieplej, 23,6 stopnia Celsjusza. Wrócę jeszcze na chwileczkę na północ, przed silnym wiatrem ostrzegają synoptycy, tak mniej więcej właściwie na całym wybrzeżu. Na całym wybrzeżu albo pierwszego, albo drugiego stopnia te ostrzeżenia, od Świnoujścia aż po Półwysep Helski i Mierzeję Wiślaną. Wszędzie może silnie wiać. Teraz lepsze wiadomości: na wschodzie najcieplej, jak powiedziałem, w Terespolu 23,6. Miało być znacznie cieplej, do 26. Na południowym wschodzie przewidywali synoptycy, ale tymczasem na południowym wschodzie najcieplej w Rzeszowie 22,7, niecałe 23. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Na północy przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu i na Warmii możliwe również burze, przewidują synoptycy. Wiatr przeważnie umiarkowany bądź dość silny. Na wybrzeżu w czasie burz nawet do 90 km na godzinę. Mocno trzymajcie kierownicę, uważajcie na siebie. Zachodni ten wiatr mamy dziś i północno-zachodni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wyjeżdżamy z kowbojem. Blaze of Glory, westernowy kawałek Johna Bon Jovi. Dwie minuty, nie no, prawie trzy minuty po godzinie 16 już. Kłaniam się, zapraszam. Jedziemy razem. Robert Kilan.

0: Ten samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. O jaki samochód chodzi? Muszę wam powiedzieć, że mnóstwo odpowiedzi. Asia z BMW twierdzi, że to Mini Cooper albo Renault 5. Może Renault 5, pisze Sława, z kiedyś spalinowy, dziś elektryk. No nie, to nie tędy droga. Ja powiedziałem, że nie możemy myśleć w ten sposób tak linearnie. Powiedziałbym, że to dwie generacje samochodu i dlatego dwukrotnie z życiorys zawodowy ten samochód napisał.
1: Zastanawiam, dlaczego Renault 5?
0: Dwa wcielenia. To nie o to chodzi, naprawdę. I dlatego na przykład Renault Twingo też nie pasuje, Justyno. Z uśmiechem napisałaś, ale nie pasuje. Mini, Tomek Elektryk. Nie, nie Mini, nie Renault Twingo, nie Renault 5. Corolla, Tomek. No Corolla to więcej tych wcieleń miała.
1: Było, tak.
0: Dokładnie, jeżeli byśmy szli tą drogą. Nie tędy droga. Dosłownie potraktujcie tą
1: podpowiedź.
0: Tak, dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy. To jest moja podpowiedź. Rafał ze Skanie twierdzi, że to Audi Quattro. Nie. Dorotka z Łodzi, że to Toyota GT. Też nie. Kto jeszcze? Halo, halo?
2: No to Fiat Duplo.
0: Fiat Duplo. Maria K. z Bierunia też tak napisała w aplikacji i Rafał też, że Fiat Duplo. Duplo to są klocki takie do składania, moi drodzy. A Fiat nazywa się Doblo.
1: No co? Nie ma Fiata Duplo?
0: Nie.
1: A szkoda.
0: Duplo to takie klocki dla małych dzieci.
1: To prawda.
0: Więc nie ma takiego, znaczy no nie jest to dobra odpowiedź, co ja mogę wam powiedzieć. A i nie jest to też Fiat Doblo, żeby było jasne.
1: A wiesz, dlaczego ja nie wiedziałam?
0: Dlaczego?
1: Bo nie wiedziałam, że był taki samochód.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: No, a taki samochód był. To jest podpowiedź od Ewy. Ten samochód był, już go nie ma, ale wróci. Wróci.
1: Tak?
0: Tak, wróci.
1: Ciekawe, jak będzie wyglądał.
0: Tak samo prawie.
1: Tak samo? Fajnie.
0: Natomiast jaki to samochód, jeżeli wiecie, trzymam kciuki. Za chwileczkę do tego wrócimy. Teraz wracamy na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczynamy od dobrych informacji, bo nie jest ich dużo, więc tak, żeby poprawić wam humor. S6, odcinek między węzłami Osowa i Owczarnia w pobliżu Gdańska odblokowane. Tam wcześniej zdarzyły się trzy samochody osobowe i było zwężenie w kierunku Łodzi na 326 km. I już sprawdzam, czy to wpłynęło na to, że korek się zmniejszył. Widać już wyraźnie, że się rozluźniło, więc tutaj dobra informacja jest taka, że jeszcze jest spowolnienie. No właśnie, ale to słowem klucz jest, że to spowolnienie, a nie korek. Jeśli chodzi o przeciwległą jezdnię, to cały czas mamy spowolnienie na wysokości węzła Gdańsk-Matarnia i także na dojeździe do węzła Gdańsk-Kowale, to już z kolei na jezdni w kierunku Łodzi, także jest dość duży ruch. Mamy też spowolnienie na dojeździe do Bramek w Rusocinie, czyli na styku S6 z A1. Tu także na jezdni w kierunku południowym jest zdecydowanie większy ruch. Duży ruch przy wyjeździe z Gdańska do Pruszcza Gdańskiego, tu spowolnienia i korki zdecydowanie większe na jezdni w kierunku południowym. Również i cały czas sytuacja się nie zmieniła na 89, czyli to jest ta droga, która w Gdańsku

0: prowadzi do tunelu pod Martwą Wisłą. Ona jest zakorkowana na całym odcinku od Letnicy do zjazdu na S7, chociaż już przy samym wjeździe na S7 widać, że troszeczkę się rozluźniło. Mamy problemy na A1 także na jezdni w kierunku Gdańska, między węzłami Kowal i Włocławek Zachód, w pobliżu Ludwinowa. Tu jest zwężenie w kierunku Gdańska. Po zderzeniu busa i samochodu osobowego to kolizja na 204 kilometrze. I niestety wydłuża się już prawie 19 kilometrów. Ma korek na A4 między węzłami Brzegopole Zachód. Tutaj po pierwsze jest zwężenie w kierunku Katowic, po tym jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni i zjechał na pas zieleni w pobliżu Sarn Małych. Dodatkowo prowadzone są tam prace drogowe. No i niestety to powoduje, że na jezdni w kierunku Katowic mamy prawie 19 kilometrów korka, więc jadąc w okolicach Opola zdecydowanie lepiej jest wybrać drogę krajową numer 94.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: A teraz w Wysokich Obrotach Tomasz Machowski, Łowcy Burz. Dzień dobry panie Tomaszu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Będą burze intensywne, takie jak ostatnio w Polsce również w czasie weekendu, czy nie?

0: Dlatego, że zaparkujemy pod jakimś drzewem i może gałąź nam spaść na samochód, ale również w trakcie jazdy, prawda? Nie zawsze wiemy, że tam burza, w burzę wjedziemy. Jak w takim razie tworzy się taka burza? Jak rozpoznać? Czy możemy jako kierowcy, jadąc samochodem, rozpoznać, że zbliża się do nas burza i to burza intensywna?
1: No to zazwyczaj są takie, po prostu ciemne chmury się zbierają, prawda, bo to nie wiem, jak tak ktoś, kto się nie zna, no to raczej nie będzie w stanie takich symptomów od razu jakby rozpoznać. Często jest taka chmura szkwałowa, taki jakby wał szkwałowy nadciąga.
0: A jak ona ciemny, wygląda?
1: Pas jakby, taki poziomy pas po niebie, ciemny, czasami ma kilka warstw i za nim jest taka szara jakby masę, po prostu takie szare niebo za tym już całkowicie. Za tym wałem i tam już jest bardzo silny deszcz. W czasie tego wału, jak przechodzi właśnie ten wał szkwałowy, no to jest bardzo silny wiatr przed samym opadem tego deszczu, tak? No to są takie, często też są burze, które jakby nie mają takich symptomów. Po prostu przychodzi taka szara chmura i nagle zaczyna bardzo mocno padać, ponieważ ona się na przykład nad nami robi. Jest zjawisko mikroburstu albo downburstu, czyli bardzo mocnego prądu zstępującego, który generuje bardzo silny wiatr podczas ulewy na przykład. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia właśnie w ostatnich dniach też. Kiedy takie burze robiły się nad danym terenem i z bardzo dużym impetem po prostu powodowały zniszczenia lokalnie.
0: No właśnie. I takie zjawiska tworzą się coraz częściej w Polsce latem?
1: Nie ma takich badań na razie, aby to stwierdzić jednoznacznie. Burze zawsze były u nas jakby tak od maja do września, często bardziej do sierpnia i były one często gwałtowne też. Także tutaj jakby się to chyba nie zmienia w ostatnich latach, natomiast w zeszłym roku był nawet słabszy rok. Natomiast można zauważyć teraz chyba częściej burze na przykład w porze zimowej. Jesienią, wczesną wiosną, bądź nawet zimą.
0: A czy są burze mniej lub bardziej niebezpieczne dla podróżujących? Po tym wale szkwałowym, jak pan powiedział, to jest to oberwanie chmur, nazwijmy to, i burza to jest bardziej niebezpieczna, a taka burza, która sobie tam gdzieś błyska na niebie, jest mniej niebezpieczna, czy nie można tak rozróżniać?
1: Czy ogólnie trudno tak powiedzieć komuś, kto jest jakby nie interesuje się tym, nie ma dostępu na przykład do radarów, do prognoz, no to faktycznie te burze, które mają jakby ten charakterystyczny taki wał albo takie duże ciemne obniżenie chmurowe na przykład, to one mogą generować silny wiatr na przykład, czyli w tym wypadku, jeśli coś takiego widzimy i jedziemy autem, no to najlepiej omijać trasy, gdzie jest dużo drzew na przykład, gdzieś przeczekać chwilę, no bo burza nie trwa długo.
0: No właśnie.
1: Burza zazwyczaj trwa tak 15 minut, ten najgorszy moment, tak do pół godziny maksymalnie. I jeśli jedziemy na przykład w lesie, no i natrafi nas taki bardzo silny poryw wiatru, no to może spaść drzewo na nas, albo możemy wjechać w drzewo, które zostało przewrócone przed chwilą, prawda? Także w takiej sytuacji lepiej, jak się coś takiego widzi, przeczekać, ponieważ to dość szybko przejdzie. No i potem można jechać bezpiecznie już dalej.
0: Tylko jak jesteśmy w lesie, to nie wyjedziemy z tego lasu, prawda? No trzeba...
1: No tak.
0: No właśnie. A gdzie przeczekać najlepiej?
1: No albo na terenach, gdzie nie ma właśnie drzew. No bo drzewa najniebezpieczniejsze są faktycznie dla kierowców, ponieważ no spadnie drzewo, no to może zabić człowieka w samochodzie. To już lepszy ten grat, który nam no zniszczy auto wprawdzie, bo często widać coś takiego, że jest burza gradowa i ludzie wjeżdżają samochodami pod drzewa, prawda? Żeby tam uchronić lakier przed zniszczeniem.
0: To lepiej nie wjeżdżać.
1: No lepiej nie, bo nie mamy pewności, czy na przykład nie będzie bardzo silnego wiatru. No i wtedy drzewo, czy spadająca gałąź, nawet duża konar, może bardziej uszkodzić auto, a przede wszystkim nas, tak?
0: Jasne.
1: Dlatego tutaj lepiej chyba unikać po prostu drzew. Tak samo jak wiemy, że są burze, no to nie parkować pod drzewami. Na tą noc, to czy wieczór zapowiadają jakieś gwałtowne burze, przychodzi ten alert RCB na przykład, no to wtedy szukamy takiego miejsca na parkingu, żeby nie stać pod dużymi drzewami.
0: Jasne, no ale jak urwie znak drogowy, to też może znak drogowy nam uszkodzić. Jak będzie jakiś silny, mega silny wiatr, a takie bardzo silne wiatry mieliśmy ostatnio w Polsce. Czy myśli pan, panie Tomaszu, że te upały, a co za tym idzie po nich, burze również z gradem wrócą jeszcze tego lata, czy nie?
1: Czy na razie, jak w kolejnych dniach gdzieś tam na północy Polski mogą jakieś słabe burze, powiedzmy, się pojawić. Czyli może być jakiś drobniutki grad, jakiś przelotny opad po prostu. pojedynkę.

0: pojedyncze wyładowania, coś w tym stylu. Natomiast w ciągu najbliższego tygodnia nie przewiduje się wysokich temperatur rzeczywiście. Takie temperatury będą bardziej późnoletnie bądź takie wiosenne, tak 20-22 stopnie, czasem nawet poniżej 20 może być w ciągu dnia miejscami, także tutaj w tym nadchodzącym tygodniu nie spodziewamy się takich ani gwałtownych burz, bo jakieś tam burze mogą być, natomiast nie będą one raczej gwałtowne, no i te wysokie temperatury nie wrócą w tym tygodniu. Natomiast dalej, tam za 2-3 tygodnie jak najbardziej jest możliwa kolejna fala upałów. No lipiec statystycznie w Polsce jest najcieplejszym miesiącem, czyli jak najbardziej po momencie ochłodzenia przyjdzie ocieplenie. Mhm. Natomiast nie można na tą chwilę powiedzieć, czy będzie to taki upał, jak był wcześniej, w zeszłym tygodniu, czy będzie to po prostu taki
1: rozumiem.
0: Ocieplenie 28-32 stopnie na przykład. Takie normalne dla nas.
1: Pożyjemy, zobaczymy, czyli rację ma Budka z Kuflera śpiewając, że po burzy przychodzi spokój, a po nocy dzień.
0: Dokładnie, na jakiś czas na pewno.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę. Tomasz Machowski, łowcy burz, był z nami.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego
0: dziękuję
1: dobrego.
0: Bardzo. Spokojnej drogi.

0: No to teraz trochę głowy pogadają rzeczywiście, bo już wiemy, jaki samochód dwukrotnie napisał swój życiorys zawodowy i za chwileczkę się o tym przekonamy. Jaki to samochód?
1: W temacie dzisiejszego konkursu to naprawdę było proste.
0: O!
1: Oczywiście chodzi o Citroena 2CV. Pozdrawiam, Marcin z Łodzi.
0: Pozdrawiamy, Marcinie z Łodzi. Cieszę się, że niektórzy uważali, że to było proste, bo dużo błędnych odpowiedzi jednak się pojawiło, więc nie wszyscy tak uważają, nie dla wszystkich to było proste. Ale oczywiście Citroen 2CV to jest dobra odpowiedź. 2CV, CV to jest CV, czyli życiorys zawodowy i dlatego takie skojarzenie. Grzegorz wiedział, ekipa z Senatorskiej, jak napisali, stale w formie też wiedzieli, że 2CV Citroen to jest dobra odpowiedź. Aga, Sławko z BMW. Ten z dwiema CV-kami to Citroen 2CV. Pozdrowionka, Jagoda z Golfa też napisała. Kto jeszcze wiedział?
2: Dzień dobry.
0: Dobry.
2: W sprawie konkursu. Myślę, że chodzi o Citroena CV. Grzesiek z Kobylanki, pozdrawiam. Dziękuję.
0: Dziękuję, Grześku. Zapomniałeś o dwójce w swojej odpowiedzi.

0: ale niech ci będzie. Z emocji prawdopodobnie ta dwójka się zgubiła. Olek, Maciek ze Stalowej Woli, Tomek z Aktrosa, Jacek z synem Kubą, jak się domyślam, z Tiguana, Bartek z Inowrocławia, Tomasz Krawcu, Adam z Łowicza, kto jeszcze?
1: Odpowiedź na zagadkę to jest Citroen 2CV.
0: Tak. Bardzo dobra.
1: Zwana chyba Kaczka.
0: Kaczka.
1: Pozdrawia Piotr i Marek ze Skody. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Piotrze i Marku ze Skody. 2CV. Cytryna znaczy z Francji. Tomek z Migotki napisał. Masz rację. Cytryna, a nawet dwie cytryny z Francji.
2: Jeżeli podwójny życiorys, czyli 2CV, stawiam na Citroena. Mhm. Marcin z Elbląga, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam Marcinie z Elbląga, jeszcze Grzegorz, Paweł z Superba z uśmiechem. To cytrynka 2CV, za łatwe, panie Robercie. O, proszę bardzo, Jarson ze Skanii pisze. Za łatwe było. No to od nowego roku wezmę się za trudniejsze.
3: Od nowego roku?
0: Tak.
3: To jeszcze pół roku przecież zostało.
0: No, na razie będą łatwe. Ania i Darek ze Złotej też wiedzieli, Jakub wiedział. Mruwa z Nissana, bardzo dobra odpowiedź. Kto nie dał nikomu szans i był najszybszy?
4: Cześć, jest to Citroën 2CV. Pozdrawiam, Kamil.
0: Kamil z 500X był najszybszy. Kamilu z 500X, możesz teraz zastanawiać się, kogo pozdrowisz, a Ania z Tarnowa nie dała szansy tym, którzy pisali, była najszybsza zdecydowanie. Kamil z 500X i Ania z Tarnowa. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, jak wolicie. Dla swoich oczywiście ukochanych, przyjaciół, kolegów, wujka, cioci, kogokolwiek możecie pozdrawiać. Wielkie brawa dla wszystkich, którzy rozpoznali Citroena 2CV.
3: No i powiem ci, że mogłabym mieć taki fajny, tak, zwłaszcza taki ile fajny. Będzie tyle kosztował. Myślisz, że będzie?
0: Ile będzie tyle kosztował?
3: Że, zwłaszcza jeśli będzie kosztował tyle, ile zapowiadają, czyli 15 tysięcy euro.
0: No to elektryk z małą baterią będzie.
3: Tak.
0: W tej samej cenie będziesz mogła kupić Renault Twingo.
3: Nie, ten no, jest taki fajny.
0: No ale trzeba będzie na niego jeszcze poczekać. Francuzi idą za ciosem. Wykonali Renault 5 na nowo. Samochód, który się bardzo podoba. Twingo też pewnie będzie się podobał. A
3: Twingo jest super.
0: Citroen 2CV. No będzie też nowoczesnym odwzorowaniem tego, co było. Dobrze, wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A na drogach niestety bardzo trudna sytuacja, między innymi na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie. Tutaj po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Wrocławia i jest też długi korek. Ale ten korek to i tak nic w porównaniu z tym, co dzieje się przy wjeździe do Wrocławia od strony, a właściwie przy wyjeździe z Wrocławia w kierunku Katowic. Tutaj jest 19 km korka między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu roboty drogowe, a po drugie kolizja ciężarówki. Ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała na pas zieleni i na wysokości miejscowości Sarny Małej jest zwężenie na 211 km. Wciąż problemy na A1 między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa, chociaż tu mam wrażenie, że przeciera się ten korek, co oznacza, że być może udało się już odblokować przejazd w kierunku Gdańska, a tam na 204 km zderzyły się bus i samochód osobowy i jeszcze S10, trasa Szczecin-Stargard w pobliżu Szczecina. Tutaj po zderzeniu 6 osobówek i ciężarówki. Jedna osoba została poszkodowana i tutaj na 28 kilometrze mamy zwężenie. I sprawdźmy jeszcze, jak jeździ się o tej porze po Warszawie. Na S8 dość długi korek na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku od Bemowa aż po węzeł Łabiszyńska. Więc bardzo długi ten korek, zdecydowanie dłuższy niż zazwyczaj o tej porze, nawet zakładając, że to piątek, biorąc pod uwagę właściwie, że to piątek. Mamy Aleję Prymasa Tysiąclecia zakorkowaną na całym odcinku, kończy się dopiero w połowie Alei Jerozolimskich ten korek. Bardzo długi korek na wyjeździe z Warszawy w kierunku Poznania, czyli A2, S2, no i właśnie tu od Koszajca aż do S2, czyli do węzła Konotopa długi korek i na S2 mamy też problemy przy węźle Lotnisko, to jadąc w kierunku Terespola, w przeciwną stronę spowolnienie jest na wysokości węzła Warszawa Południe. Duży ruch także na Puławskiej, czyli to jest fragment drogi krajowej nr 79 między Ursynowem i Piasecznym, w samym Piasecznie też duży ruch. Na S2 jest też korek przy wjeździe do tunelu i przed i po wyjeździe także, a to wszystko dlatego, że na wysokości Wawra są roboty drogowe na S2. No i sprawdźmy jeszcze, jak wygląda ten korek na S8 na wysokości Radzymina. Poprawiła się tu sytuacja, to już tylko spowolnienie. Tam widocznie prace drogowe już dobiegają ku końca.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze Tomek, nasz słuchacz, informuje, że w Gdańsku górny odcinek Słowackiego w kierunku Matarni jadąc od Wrzeszcza jeden

pas zablokowany jest przez zepsute auto. No i się trochę korkuje, jak się domyślam, ale później już czysto, jak pisze nasz słuchacz. Cieszmy się z tego, że później już czysto. Jedziemy na wysokich obrotach w stronę weekendu.

0: Ja pytałem o tą cytrynę, o tego Citroena, to dlatego, że 3 lipca w 1935 roku w Paryżu zmarł André Citroën, inżynier i wizjoner, który nie ma co ukrywać, zrewolucjonizował europejską motoryzację, wprowadzając między innymi, i to jest ważne, taśmową produkcję aut. Tak, taśmową produkcję aut wprowadził André Citroën, różne nowatorskie rozwiązania, to już później też oczywiście, natomiast tak sobie pomyślałem, przechodząc do wielkiej wyprawy maluchów, że Citroën 2CV jest dla Francuzów tym, czym maluch dla Polaków. I teraz pokazujemy Francuzom nasze maluchy na wielkiej wyprawie maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski.
1: Ponownie. Dzień dobry, ponownie. Dzień dobry. Witamy. I tak się cudownie złożyło, że zrobiliśmy sobie krótką przerwę. Podczas dzisiejszej podróży zatrzymaliśmy się w takiej urokliwej, górskiej miejscowości. Wypiliśmy sobie podwójne espresso. I uwaga, przed tą kawiarenką stała przepiękna 2CV-ka właśnie w kolorze kawowym. Taki połączenie mocnej i słabej kawy. No coś fenomenalnego, dwukolorowe 2CV. No przepiękne.
2: Potwierdzam. Wydaje mi się tylko, że ta kawa nasza nie była podwójna. Nie udało nam się za dobrze porozumieć po angielsku
1: Oni się upierają, że mówią świetnie po angielsku, ale to jest jak jest. No więc espresso było podwójne w tym sensie, że twoje i moje.
2: O, dokładnie na tym.

0: polega. Tak właśnie się zrozumieliśmy.
1: Jakbyście pokazali na 2 CV, to by było podwójne.
0: Właśnie, dokładnie. No więc pokonujemy bariery językowe, ale pokonujemy także bariery komunikacyjne. Przypominamy, że wystartowaliśmy w niedzielę z Wrocławia, przejechaliśmy przez Czechy, przejechaliśmy także przez Niemcy, przejechaliśmy przez Szwajcarię. No i jesteśmy teraz we Francji z wielką wyprawą maluchów, która jedzie po to, aby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych.
2: Pokonujemy również bariery górskie, bo tych przełęczy było wiele wczoraj
0: i dlatego cię zabrałem właśnie.
2: Natomiast no teraz już tak nam się wydawało, że w sumie to ostatnia prosta do hotelu, zostało 35 km, no ale jednak okazuje się, że nawigacja twierdzi, że przez godzinę będziemy pokonywali te 35 km. No i dlaczego? No bo jesteśmy na 2000 metrów znowu.
0: Tak jest. Zaatakowała nas jakaś dziwna plaga komarów. Nie wiem skąd to się wzięło, ale zniknęły cykady. Na dole jeszcze przepięknie cykały. O, proszę, jest i maluch.
2: Wydawało nam się, że bardziej ich odsadziliśmy, a jednak... Zatrzymaliśmy się właśnie, żeby do Państwa tutaj zdać ostatnią w dniu dzisiejszym relację i dogoniły nas maluchy. Wcale nie idzie nam tak szybko.
0: Dogonił nas Szymon, który projektował i planował tę trasę, więc to chyba raczej jasne. To jeszcze kilka ciekawych danych, informacji od startu, czyli od niedzieli maluch pokonał około 2000 km, albo nawet delikatnie ponad 2000 km, więc idzie nam całkiem nieźle, więc maluchy zasuwają. A ja sobie tak siedzę w bagażniku naszego samochodu, czyli naszej radiowej Toyoty, i tak sobie obserwuję motocyklistów, którzy jeżdżą po tych przepięknych górskich serpentynach i wyciągam wnioski. Mianowicie wnioski są takie. Niemcy nie kiwają głowami, gdy nas widzą. Szwajcarzy bardzo chętnie, nawet zdarza się machnąć. Francuzi tak pół na pół. Trochę tak, trochę tak.
2: Ale jest tutaj tych motocyklistów bardzo, bardzo dużo. No zdecydowanie więcej niż samochodów. To zdecydowanie. Z kolei rano, jak jechaliśmy, to było dużo rowerzystów.
0: Tak,
2: tak. Pora dnia decyduje o tym, kogo spotkasz na drodze.
0: No tak się oganiam cały czas od tych komarów, jakaś dziwna plaga. Więc lecimy dalej, niby ostatnia prosta, ale faktycznie, tak jak Michał powiedział, długo, długo, długo ta trasa będzie się ciągnęła. Jutro kolejny odcinek, jutro w stronę Normandii będziemy zmierzać, więc też myślę, że będą przepiękne widoki. Trochę nam się zmniejszą te góry i wyjedziemy z tego terenu alpejskiego.
2: Ja myślę, że to jest właśnie to, co trzeba teraz powiedzieć. Ten etap górski wielkiej wyprawy maluchów będzie właśnie dobiegał końca. Dzisiaj pewnie już najwyższe przełęcze i szczyty za nami, także no teraz już może trochę mniej zakrętów, trochę może wyższa średnia prędkość dzięki temu, no i coraz bardziej będziemy się zbliżać do celu, bo ta Normandia wzywa i czeka.
0: To żeby jeszcze bardziej Was zachęcić do słuchania Polskiego Radia Kierowców jutro i kolejnych naszych relacji z wyprawy, może uchylę rąbkę tajemnicy, jutro pojawi się maluch, który ma klimatyzację.
1: Na dachu? O.
0: Nie, pod maską z przodu ma zainstalowaną klimatyzację. Dobra, nie będę zdradzał.
1: Zamiast bagażnika.
0: Więcej informacji jutro, więc zapraszamy.
1: Jutro kolejne łączenia z wielką wyprawą maluchów na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz i Michał Górski wyjadą już z Komarowa.
0: Tak jest, oby, na szczęście. Oby, mamy taką
1: trzymam
0: nadzieję.
1: Trzymam za was kciuki. No, ej, poczęstujcie te komary tymi żelkami.
2: Już została sama Lukrecja. Wszystkie inne jednak udało się zjeść.
0: Weź je daj komarom, błagam cię, bo są obleśne.
1: Trzymajcie się. Wszystkiego
0: do usłyszenia. Bo to nie jest

0: Właśnie ta piosenka doskonale pasuje do dzisiejszego klimatu, bo szukaliśmy lata, właściwie Chris Ria szukał lata i taka melancholijna. Znajdzie w przyszłym tygodniu. Tak, znajdzie w przyszłym tygodniu.
1: I kiedy to będzie?
0: No przecież mówię, w przyszłym tygodniu.
1: No ale kiedy? Poniedziałek, wtorek, piątek?
0: Ja bym wolał, żeby było w przyszłym tygodniu, w piątek, sobotę, w niedzielę.
1: No widziałam właśnie, że tak będzie chyba, że dopiero w weekend, ale do weekendu przez cały tydzień deszcz? No dziękuję ci bardzo.
0: To ja też zaraz ci podziękuję za informacje drogowe. Pogodę. To co? Jedziemy?
1: No jedziemy, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dobre informacje z A2, od nich zacznijmy. Tutaj zakończyły się już utrudnienia między węzłami Poznań-Zachód, Poznań-Komorniki. Po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym było zwężenie w kierunku Warszawy na 157 km. Zakończyły się też spowolnienia na A1 w kierunku Gdańska. To też bardzo ciekawe, że służby o tym informują, bo wcześniej informowały o tym, że te utrudnienia są na jezdni w kierunku Łodzi. W każdym razie jest to jeszcze niewielkie spowolnienie przy bramkach na jezdni w kierunku Łodzi. W kierunku Gdańska nie było ich i nadal ich nie ma. Jeśli chodzi o S7, to tutaj niestety nowe problemy z przejazdem i to jest odcinek między węzłami Gdynia Wielki Kack, Gdynia Chważno. Zepsuł się bus, zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi na 7 kilometrze. To tylko wydłuży korek, który i tak już był tam, więc no to niestety niedobra informacja. Ale potwierdziły się te, o których już mówiłam, że już nie widać utrudnień na A1 między węzłami Kowal i Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa. Tu służby już informują, że odblokowano przejazd w kierunku Gdańska po zderzeniu busa z samochodem osobowym na 204 kilometrze. I jeszcze informacja z A4 z dwóch miejsc. Po pierwsze między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. W pobliżu węzła Kostomłoty jest zwężenie po awarii ciężarówki na jezdni w kierunku Wrocławia. Na 129 kilometrze jest też korek. No i cały czas bardzo długi korek, prawie 19-kilometrowy między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tutaj zdecydowanie lepiej jest wybrać drogę krajową numer 94. Powody tego korka są dwa. Po pierwsze roboty drogowe, po drugie ciężarówka, która częściowo blokuje przejazd w kierunku Katowic na 211 kilometrze, czyli w pobliżu Sarn Małych.
0: No to dziękuję ci bardzo.
1: A, dziękuję.
0: Powiedziałem, że
1: bardzo proszę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
2: To była reklama.
0: Czas na koncert życzeń. Od Ani, zwyciężczyni. Ania pozdrawia ciocie, wujków, syna Łukasza, męża Adama, kierowców i słuchaczy. I dla wszystkich pozdrowionych w takim razie.

0: No i mamy stłuczkę niestety na S2 na południowej obwodnicy Warszawy w stronę wschodnią, czyli w stronę, no nazwijmy to Terespola, na 482 kilometrze, 3 auta, motocykl, jejku. Na obwodnicy Warszawy gigantyczny korek się utworzył. Nasz słuchacz informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia. Kierowców bardzo dziękujemy. 17 minęła, sprawdźmy co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niecałe 14 stopni pokazują termometry w Lęborku. W dalszym ciągu na północy znacznie chłodniej niż na południu. W Rzeszowie tym razem najcieplej, 24,2 kreseczki pokazują termometry w Rzeszowie, natomiast jeżeli chodzi o Lubelszczyznę, no Podkarpacie i Lubelszczyzna, najcieplejsze regiony kraju, no i jeszcze południe i wschód Mazowsza, tam ponad 22-23 stopnie pokazują termometry. Miało być 26, nie doczekaliśmy się i chyba się dziś nie doczekamy. A co wieczorem i nocą? Zachmurzenie raczej duże, choć z przejaśnieniami, nawet rozpogodzeniami przewidują synoptycy. Te rozpogodzenia zwłaszcza na południowym zachodzie kraju, czyli na Dolnym Śląsku. W północno-wschodniej połowie natomiast przelotne opady deszczu. Burze będą? Tak, burze będą również, przewidują synoptycy. Tam, gdzie i opady deszczu, tam burze mogą się pojawić. Jeżeli chodzi o wiatr, to tak jak i teraz umiarkowany, raczej porywisty w czasie burz, a wiał będzie nocą z zachodu i z północnego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: Ruszamy na wysokich obrotach. W piątek Piąteczek Piątunio. W stronę weekendu oczywiście. Ile macie do weekendu jeszcze? Dużo wam zostało tych kilometrów? Toczek pisał jakiś czas temu, że chyba 90 kilometrów nasz słuchacz. Ile macie do weekendu? Zechcecie się podzielić? Fajnie by było. 3 minuty po godzinie 17. U2, albo jak niektórzy mówią U2. U2 na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Zapraszam. Robert Kilen.

0: Proszę bardzo, do weekendu 201 km Ewanski i mam Rafał Zeskani znacznie więcej, bo 950 jeszcze musi przejechać, żeby mieć weekend. Właśnie startuję z Warszawy do domu, kierunek Ostrów Wielkopolski, pisze Patryk Sforda. Pozdrawiamy was, oczywiście 315 km. Patryk jeszcze dziś przejedzie i wtedy będzie miał weekend. Do weekendu 365 km od Angi z Roberta i z Robertem. Andzia z Międzyrzecza ma jeszcze 400 km. Policzę to za chwileczkę, bo najpierw pozwolicie, że przedstawię i przywitam. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I z najnowszymi informacjami drogowymi. Jak będziecie jechać w stronę tego weekendu, jedźcie z nami. Co 20 minut Mariusz będzie wracał do was z najnowszymi utrudnieniami. Będzie, mam nadzieję, łatwiej podróżować, bo znajdziemy objazdy.
1: Tyle atencji, dawno czegoś takiego nie otrzymałem.
0: Nie
1: więc, będę dziś dla państwa pracował z racji tej atencji od Roberta, no z jeszcze większym...
0: Animuszem. Zaangażowaniem.
1: Z jeszcze większym zaangażowaniem, tak, dla dobra naszego i spółki akcyjnej.
0: Jedziemy na wysokich obrotach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Chważno. W pobliżu 8 kilometra awaria busa, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi. A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 kilometra zepsuła się kolejna ciężarówka, ale blokuje prawy pas, ruch odbywa się lewym pasem. A4 jeszcze raz, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Sarny Małe na 212 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, wjechała w pas zieleni. Na czas działania służb ratowniczych zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Katowic. S10, odcinek Szczecin-Stargard, w pobliżu okolic Szczecina na 28-29 kilometrze zdarzenie 6 autosobowych i jednej ciężarówki. W tym wypadku jedna osoba ucierpiała. Udrożniono ruch poboczem. I koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód w pobliżu Ludwinowa na 204 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeżeli chodzi o te kilometry, które macie jeszcze do przejechania, to uzbieraliśmy już 2231 kilometrów od was. Jeżeli chcecie się podzielić informacją, ile macie do weekendu, zapraszam do aplikacji. Cały czas. Jedziemy? O, proszę bardzo. Rolling Stonesi już na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

Pijemy mleko, jesteśmy zdrowi i jedziemy oczywiście w stronę weekendu. Cześć, do weekendu jeszcze mamy 250 km. A o jaki model chodziło w zagadce, Grzegorz z Renaty? Grzegorzu, chodziło o Citroena 2CV i doliczam twoje 250 km, a właściwie wasze, chociaż nie wiem z kim podróżujesz, ale wasze 250 km do naszego rezultatu. Kanguro 1, jeszcze 52 km ma do weekendu. Ewa z Krzysiem, pozdrawiam was. Mamy jeszcze do pokonania 480 km, by dojechać do domu. Trzymam kciuki za tą trasę. Oczywiście Bart pisze, że rusza za 10 minut i 365 km jeszcze do weekendu. Warszawa, Włochy do Rudnej w województwie wielkopolskim w powiecie złotowskim. Dobrze, Bart, 365 km od ciebie i jeszcze do weekendu. Joanna z Kijanki z uśmiechem widzę do weekendu 163 km. Razem mamy 3541 km uzbieranych już przez taki krótki czas. Fajny wynik. Dziękuję wam bardzo. A propos, Joanna jeszcze napisała, że 30 km przed Lublinem na S17 na wysokości Żyżyna są roboty drogowe i już kilkukilometrowy korek. Mamy w tym momencie S17 na wysokości Żyżyna, przypominam, przed Lublinem kilkukilometrowy korek, a to jest 30 km przed Lublinem. Dziękuję, Anno, za informację. I jeszcze jedno pytanie. A tak, pytanie o drogę. Małgonia i Adam jadą z Chwaszczyna do Zamościa. Robercie, jaką drogą wyruszyliśmy na upragnione wakacje? Powracamy do malowniczego, na malownicze Roztocze. Oczywiście fajnie na malowniczym Roztoczu. Jeżeli chodzi o drogę, cóż ja mam powiedzieć? Nawigacja prawdopodobnie wam podpowiada, żeby jechać sobie najpierw S1, później, przepraszam, A1, później A2 w stronę Warszawy i później S17. Ja bym jechał jednak S7 w stronę Warszawy i później S17. Krótsza droga, a pewnie tak samo, jeżeli chodzi o czas, to może nawet krótsza, na pewno krótsza w sensie kilometrowym i na pewno szybsza, jeżeli chodzi o czas. Po co tak się błąkać tymi autostradami, jak można S7-eczką? A jak dojedziecie już do Warszawy, to potem już nie będzie prawdopodobnie żadnych problemów z ominięciem stolicy o tej porze i ten korek, o którym wspominała Joanna na wysokości Żyżyna, już też pewnie będzie zapomniany. Więc jeżeli macie jakieś informacje albo pytania, korzystajcie z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie. Ile macie kilometrów do weekendu? To moje pytanie. Na razie uzbieraliśmy 3541.

0: tylko ty.
1: A nam zostało jeszcze 600 kilometrów, doliczę te 600 kilometrów. Oczywiście my mamy jeszcze z kolei inny, jak piszą Edyta i Adam, 120 kilometrów do Miasowni? Coś się chyba źle napisało, ale z Sosnowca jadą Edyta i Adam. No w każdym razie 120 kilometrów. Witam, a my do celu mamy jeszcze 100 kilometrów. Cizik pisze na zlot Trabantów w Czechach. Proszę bardzo. Jakie motoryzacyjne, fajne imprezy w zasięgu weekendu. Doliczam oczywiście wszystkie kilometry. Marcin z Będza pisze, że 328 ma jeszcze do spalic

0: koło Leśnicy, doliczam, razem mamy 4689 kilometrów. Jeszcze raz powtórzę, 4689 kilometrów uzbieranych mamy od was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i wracamy na polskie drogi dokładnie o 17:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Państwo wspomnieli o Trabancie, tak? O staro...
0: O zlocie, zlocie Trabantu. Znaczy
2: starosłowiańskie auto produkowane na Łużycach.
0: Prawie, no rzeczywiście. O,
2: piękna sprawa.
0: Ten Trabant? Wolałeś kombi, czy ten z...
2: Kombi, kombi.
0: Ze światłami,
2: ja, podobał
0: Kadilak.
2: Mi się bardziej kombi.
0: Kombi.
2: Kombi, no kombi. Po prostu. Kto ma kombi, ten...
0: Ten rządzi.
2: Tak jest. Sprawdzamy, co się dzieje na naszych drogach. Autostrada 8, odcinek węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ. W pobliżu 24 kilometra zderzenia auto osobowego i motocykla, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Autostrada 4, węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. W pobliżu 50 km zderzenie trzech aut osobowych. Zablokowany lewy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. S10, odcinek Szczecin-Stargard. W pobliżu Szczecina-Płoni na 28 km zderzenie sześciu aut osobowych. Jedna osoba poszkodowana. W to wszystko jeszcze wjechała ciężarówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu. Druga krajowa numer 73, Kielce Busko-Zdrój, w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze. Zdarzenia autoosobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna, droga zablokowana. Dla aut osobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi przez Minostowice. Dla ciężarówek objazd Morawica, Kije, Chmielnik, i tak jest dla obu kierunków.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i cały czas na wysokich obrotach. Jeszcze 28 minut, tyle zostało do 18:00, a my z Harrym Stylesem podróżujemy.

Za 21 minut będzie godzina 18, od godziny 18 na luzie jedziemy, ale przypomnę, już dziś o tym mówiłem w wysokich obrotach, otóż od lipca, od tego miesiąca, który się zaczął, nowe samochody będą jeszcze bardziej nas kontrolowały, tak można powiedzieć, system ADDW, czyli koniec z przeglądaniem smartfona za kółkiem. Naprawdę ten Advanced Driver Distraction Warning teraz będzie już działał jeszcze lepiej. Nie tylko będzie monitorował ruch gałek ocznych i czy patrzymy na drogę, ale również ma monitorować to, jeżeli na dłuższą chwilę odwrócimy wzrok od drogi i spojrzymy w dół, czyli on zinterpretuje to tak, jakbyśmy patrzyli na smartfon i w związku z tym będzie oczywiście natychmiast wyświetlony komunikat i wyemituje ten system sygnał dźwiękowy. Unia Europejska walczy z takim zachowaniem, że wielu kierowców, zwłaszcza w korkach, zwłaszcza w dużych miastach, zamiast koncentrować się na drodze, koncentrują się na smartfonach.

W związku z tym ten ADDW od lipca obowiązkowy w każdym nowym samochodzie. I jeszcze AEB, ten system już znamy, to jest ochrona pieszych i rowerzystów. Tylko tyle, że od lipca nakładane są na producentów większe obowiązki. Obowiązek stosowania znacznie bardziej zaawansowanych radarów, kamer i oprogramowania. I ten system z kolei będzie musiał wykazać się najwyższą skutecznością w wykrywaniu pieszych oraz rowerzystów. To nowości w samochodach, tych oczywiście produkowanych od lipca 2026 roku. W tych, które jeżdżą, nic nie trzeba będzie zmieniać.

Powitacie, pisze Puchaty ze Skani. Robert, ja mam do weekendu jeszcze 500 metrów. Zdjęcie załączone. No rzeczywiście piękna plaża. Ha, też chciałbym mieć do weekendu 500 metrów. No ale za to do przyszłego weekendu mam aż 2560 km. Jak możesz, to dolicz. Dobrze, doliczymy w takim razie, Puchaty. Ale korzystaj z tego weekendu na tej plaży w tej upalnej Grecji, jak się domyślam. 2560, mamy 7249 uzbieranych od was kilometrów do weekendu. No to jedziemy w ten piąteczek piątunio z kombi.

0: Nasz słuchacz Jarek informuje w aplikacji, że tunel na S2 zamknięty w kierunku nie od strony Ursynowa, ale w którą stronę, Jarku? Sprecyzuj to, proszę. Mamy to oczywiście, sprawdzimy i podamy informację. Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18. Mariusz Dąbrowski w studiu, ponownie z najnowszymi informacjami z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przyglądam się S2 i co wiemy o S2? Otóż odcinek węzeł Wał Międzyszyński, węzeł Patriotów w pobliżu miejscowości Aleksandrów na 482 kilometrze. S2 to oczywiście fragment południowej obwodnicy Warszawy. Zderzenia auto osobowego z motocyklem. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Terespola. Autostrada 4, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa w pobliżu 50 kilometra. Zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 kilometra zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Ruch odbywa się lewym. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Wielki Kack, węzeł Gdynia-Chwarzno. W pobliżu 8 kilometra awaria busa, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi. Autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław-Stadion, węzeł Wrocław-Północ. 24 kilometr, zderzenia autoosobowego i motocykla, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy na autostradzie A8. Droga ekspresowa S10, Szczecin-Stargard. W pobliżu okolic Szczecina płoni na 28 kilometrze. Karambol 6 aut osobowych, jednej ciężarówki. Okazało się, że jedna osoba w tym wypadku została poszkodowana. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu. I droga krajowa numer 73, Kielce-Busko-Zdrój w pobliżu Piotrkowic. 34 kilometr, zderzenia autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Dla autosobowych możliwy jest objazd z drogami lokalnymi przez Minostowice. Ciężarówki objeżdżają przez Morawice, Kije, Chmielnik w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.
0: Jarek napisał, że tunel od strony Ursynowa na tej jest dwójce w stronę Terespola. Domyślam się, że po tym, no, albo spowodowane to jest tym wypadkiem dwóch samochodów osobowych z motocyklistą. Dziękuję, Jarku, za informację.

0: A co przyniósł Marcin Koczyban? Dowiecie się od godziny 18, bo Marcin właśnie będzie z wami jechał na luzie od godziny 18. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. To ja tak tylko krótko powiem, że przyniosłem opowieści o ratownikach, którzy są wśród nas. Mhm. W komunikacji zbiorowej, w taksówkach, a my o tym nawet nie wiemy, więc warto
0: posłuchać.
1: Dowiedzmy się.
0: Po godzinie 18 na luzie Marcin Koczyban.

0: Jest 18. PRK, Polskie Radio Kierowców. Na luzie Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Miejscami pada deszcz i tak może być do wieczora. Temperatura od 23 do 24 stopni dzisiaj wynosiła, ale to takie rzeczywiście chyba upragnione ochłodzenie, bo mieliśmy już wszyscy dość, zdaje się, tych upałów. W nocy temperatura od 13 do 14 w centrum, na północy 14-16 stopni. Głównie na wybrzeżu tutaj będzie zdecydowanie chłodniej. Tam właśnie 13-14 stopni na termometrach zobaczymy. No i na południu tu jeszcze zimniej, bo 8 do 9 stopni i cały czas będzie wiał dość silny, porywisty wiatr. Ten wiatr jest chłodny, więc jeśli Państwo na spacer się wybierają, to warto wziąć ze sobą coś, co chroni od wiatru. Jutro w ciągu dnia możliwy przelotny deszcz na północy, w centrum i wschodzie, lokalnie możliwe burze oraz silny, porywisty wiatr. Temperatura w ciągu dnia od 17 do 20 stopni na północnym wschodzie, do 21-22 stopni w centrum i na południu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam Państwa do kontaktu. Proszę bardzo, nasza aplikacja do Waszej dyspozycji. Możecie pisać, mówić, jak spędzacie ten piątkowy wieczór wakacyjny.

0: 10 minut po 18 PRK Polskie Radio Kierowców na luzie. Marcin Koczyba. Witam serdecznie tych, którzy do nas właśnie dołączyli, a dołączył do nas Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry panu.
1: Z motoryzacyjnym

0: pozdrowienia.
1: Ale myśmy się jakiś czas w ogóle nie widzieli.
0: No urlop? Tak, jedni się bawili.
1: Tak, to ja, tak? W pracy.
0: A ja pracowałem.
1: Aha, okej, okay, dobra. Wydawało mi się, że było odwrotnie, ale to, no, może to jest punkt widzenia po prostu.
0: Tak, miałem kilka dni urlopu.
1: Mm-hmm. No dobrze, wypoczęty, zadowolony, uśmiechnięty.
0: Ale ten urlop to był, proszę pana, 7 tygodni temu.
1: No, bez przesady.
0: No, dwa.
1: No.
0: Dwa tygodnie temu. No ale już jestem silny, zwarty i gotowy.
1: Widać, energia tryska. Po prostu ja aż tutaj, wiesz, nie mogę się doczekać na start wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to startuję. Droga Krajowa nr 73, odcinek Kielce-Buskozdrój w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze. Zderzenie auta osobowego i ciężarówki, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Dla aut osobowych możliwy jest objazd trasami lokalnymi przez Minostowice, dla ciężarówek objazd przez Morawice, Kije, Chmielnik w obu kierunkach. S10, odcinek Szczecin-Stargard w pobliżu okolic Szczecina-Płoni na 28 kilometrze, zderzenie 6 aut osobowych i jednej ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku ucierpiała. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Stargardu. Autostrada 8, autostradowa obwodnica Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław-Stadion, węzeł Wrocław-Północ, 24 kilometr, zderzenie auta osobowego i motocykla, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. S7, odcinek węzeł Gdynia-Wielki Kac, węzeł Gdynia-Chważno w pobliżu 8 kilometra, awaria busa, zablokowany jeden pas w kierunku Rumi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 19 minut po godzinie 18. Wiele czasu spędzamy w komunikacji zbiorowej, w autobusach, tramwajach, czy jeszcze w innych formach transportu, środkach transportu. No i pytanie, czy my możemy się tam czuć bezpiecznie? Myśląc o tym, że czujemy się bezpiecznie, no to myślimy o kieszonkowcach, o rozmaitych grupach przestępczych, które mogą grasować w takich miejscach. Rzadziej myślimy o tym, że ważna jest pierwsza pomoc. I to jest ważniejsze niż na przykład unikanie kieszonkowców, bo kieszonkowiec może nam ukraść coś, co mamy w kieszeni, jak sama nazwa wskazuje, ale pierwsza pomoc ratuje życie i to wcale nie jest żadna przesada. Razem z nami rzecznik MZ-a w Warszawie, pan Adam Stawicki. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Podobno, wiem o tym, że tak jest, to nie będę mówił, że podobno, kierowcy autobusów warszawskich potrafią udzielić pierwszej pomocy i jak się okazuje, to wcale nie jest mała grupa, prawda?
1: My nawet sobie tak mówimy, że nasi kierowcy są niemalże jak dodatkowe załogi pogotowia czy policji, bo mamy tych autobusów ponad 1200 codziennie na ulicach miasta i każdy z tych kierowców wie, jak się zachować w momencie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zagrażającą życiu lub zdrowiu. Reagują zarówno na to, co się dzieje w autobusie, jak i na zewnątrz, na ulicy, na chodniku, na przystanku.
0: Czyli to te pierwsze decydujące o życiu sekundy, to jest ten moment, kiedy właśnie ci panowie potrafią, panie pewnie też potrafią, udzielić tej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu

0: karetki, lekarza czy ratowników po prostu.
1: Tak, oczywiście nasi kierowcy są zaznajomieni z czymś takim jak reanimacja, jak zarówno takie sytuacje właśnie zagrażające życiu, ale też i inne, jak na przykład padaczka. To jest nader częste zjawisko, z którym się zmagamy, spotykamy i nasi kierowcy również w takich sytuacjach potrafią pomóc pasażerowi.
0: To był chyba trudny czas teraz tych upałów. Myślę, że tych interwencji pewnie kierowcy mieli więcej, tak?

0: Takie upały to są chociażby sytuacje udarowe, kiedy trzeba chociażby dać się napić takiej osobie, trzeba ułożyć w pozycji bezpiecznej, no i trzeba wezwać odpowiednie służby, takie jak pogotowie ratunkowe.
1: Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś poczuł się źle, czuje, że jest mu słabo, może poprosić o pomoc kierowcy autobusu w trakcie jazdy, podejść, powiedzieć, proszę pana, ja się źle czuję i tak?
0: Oczywiście, jasne, pewnie, że tak. No wiadomo, że kierowca musi najpierw bezpiecznie zaparkować autobus, natomiast procedury są u nas takie, że zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze, nie rozkłady. No oczywiście rozkłady również ważne, ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem zdrowia czy życia ludzkiego, to jest najważniejsze i nasi kierowcy wiedzą, że mają przede wszystkim pomóc.
1: Ilu kierowców tak w przybliżeniu zostało przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy?
0: Wszyscy kierowcy, którzy przechodzą szkolenia okresowe, posiadają wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast jest grupa kilkuset kierowców, którzy przechodzili dodatkowe szkolenia, czy to jednodniowe, czy nawet dwudniowe, podczas których zdobywali certyfikaty właśnie związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
1: Czyli to już jest bardziej zaawansowana forma i rozumiem, że to nie jest tylko ułożenie w pozycji bocznej czy sprawdzenie oznak życia, ale to również próba ratowania i ratowanie ludzkiego życia. To fantastycznie, bo to jest, jak pan powiedział, 1200 kierowców?
0: Mamy w sumie 3,5 tysiąca kierowców, z czego 1200 autobusów, 3,5 tysiące kierowców, no i kilkuset kierowców, którzy przechodzili to dodatkowe, zaawansowane szkolenie.
1: No to niezwykle ważna informacja, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Również myślę, że jeśli na przystanku, no upały pewnie wrócą. Teraz akurat mamy chwilę takiej przerwy w tych upałach, ale jeżeli się też źle czujemy i poprosimy kierowcę o pomoc, to też pewnie nie odmówi, tak? Bo nawet jeśli czekamy na inny autobus, a już widzimy, że jest źle, to zresztą myślę też, że kierowca, jak widzi, że ktoś tam zasłabł, upadł, to też pewnie zareaguje, no bo to wszyscy powinniśmy zareagować, ale niestety w dzisiejszych czasach to chyba nie jest takie oczywiste.
0: No w przypadku naszych kierowców jest to oczywiste. Kierowcy reagują nie tylko na sytuację w autobusie, ale też i na osoby, które zobaczą poza autobusem. Często są to osoby leżące na chodniku, leżące na przystanku i oczywiście zawsze przy takich sytuacjach kierowcy mają obowiązek reagować i reagują. Oczywiście często są to osoby, które są nietrzeźwe, ale miejmy takie sytuacje, jak są z kolei zimą, że takim osobom grozi zamarznięcie i nasi kierowcy również wtedy wzywają zarówno załogi policji, jak i pogotowia ratunkowego, tak by pomóc każdemu.
1: To też apel do pasażerów, którzy widzą, że coś nie tak z kim. To jest w ogóle, dotknął pan bardzo ważnej rzeczy, że bardzo często mylimy tych, którzy źle się czują, bo są chorzy, bo mają cukrzycę, bo mają, bo są przegrzani albo jakieś jeszcze inne powody, mylimy z nietrzeźwymi. I zwykle jak ktoś się słania na nogach, gdzieś nawet się przewróci, to jest takie poczucie, dobra, nie, pewnie pijany, albo po narkotykach. Tymczasem to jest być może człowiek, który potrzebuje pomocy. I teraz nie rozróżnimy tego, dopóki nie zaczniemy pomagać, tak? To jest ten pierwszy krok, który musimy przełamać tej bariery. No i myślę, że tego też uczą się kierowcy. Jak podejść do takiej osoby?
0: Wie pan, to już jest kilka lat, czy nawet kilkanaście, kiedy te nasze działania zmierzają właśnie do tego, żeby kierowcy pamiętali przede wszystkim o empatii w stosunku do pasażerów, czy do pieszych napotykanych na drodze, tak żeby przede wszystkim w pierwszej kolejności reagować, nie myśląc o tym, czy to jest osoba nietrzeźwa, czy osoba potrzebująca rzeczywiście pomocy, tylko najpierw zareagować, a potem to już odpowiednie służby będą rozróżniały.
1: Czy oceniały, co tam się wydarzyło. Zresztą, no cóż, trzeba powiedzieć tak, że osoba nietrzeźwa też potrzebuje pomocy czasami i też na nią zasługuje, bo ratownicy nigdy nie rozróżniają, a ten jest ładny, brzydki, ten wysoki albo niski, tylko to jest człowiek, który potrzebuje pomocy i działamy. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj rzecznik prasowy MZA w Warszawie, pan Adam Stawicki. A państwo mogą do nas pisać, może mają państwo własne spostrzeżenia w tej sprawie, może doświadczenia. Jedziemy dalej razem.

0: Lawendowe dźwięki Marylionu. Chyba każdy tą piosenkę lubi, jakoś takie bardzo miłe rytmy i miły nastrój wprowadza w piątkowy wieczór. To rzeczywiście istotne, więc warto o tym też pomyśleć, żeby troszeczkę się zrelaksować. Tymczasem państwo do nas piszą S17, 37 kilometr na Lublin, wypadek i korek. Dzięki za tą podpowiedź. PBX to do nas przysłał. No, to już mniej relaksu, jak widać. Ale my do tego też będziemy zachęcać, żeby w korku się nie stresować, bo to nic nie przyspieszy, nic nie pomoże, a wręcz przeciwnie, może nam napsuć krwi, a przy okazji niszczymy sobie zdrowie. Dobrze, Mariusz Dąbrowski w studiu i ponownie zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S17, o której wspomniałeś, dzięki przychylności naszego słuchacza, ja widzę dwa utrudnienia. Dość spory korek od Lipówki po Garwolin dla jadących w stronę Lublina. To jest korek. I drugie delikatne utrudnienie od Żyżyna po Osiny, po Wolę Osińską. Oj, to jest spowolnienie, tu są roboty drogowe. Spowolnienie dla jadących w stronę Lublina. Dla jadących w stronę Warszawy z 17 żadnych problemów, ale droga ekspresowa S2, fragment południowej obwodnicy Warszawy, odcinek węzeł Wałmiec-Zeszyński.

0: węzeł Patriotów w pobliżu Aleksandrowa na 482 kilometrze. Zdarzenie autoosobowego z motocyklem. Zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola. Autostrada A4, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa w pobliżu 50 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, Kostomłoty, Kąty Wrocławskie. W pobliżu 129 km zepsuła się ciężarówka na prawym pasie. Koniec kłopotów na S7, na odcinku węzeł Gdynia Wielki Kack, węzeł Gdynia Chwarzno w pobliżu 8 km na jezdni w kierunku Rumi. S7, ale bardziej na południe. Odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów w pobliżu Starej Kopany na 25 kilometrze. Zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. Koniec utrudnień na 8, autostradowej obwodnicy Wrocławia na 24 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. I nie ma już utrudnień na S10, na odcinku Szczecin-Stargard w pobliżu Szczecina-Płoni na 28 kilometrze. Bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzięki za te podpowiedzi, które od Państwa otrzymujemy i czekamy na kolejne. Jeśli coś niepokojącego na drogach się dzieje, proszę o tym pamiętać, że nasza aplikacja służy właśnie do kontaktu w tej sprawie i łączności z Państwem. Zatem można pisać lub też się nagrywać, co kto woli.

0: 21 minut do 19 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmów o ratownikach za kierownicą. W tym przypadku, o którym w tej chwili rozmawiamy, to chodzi o kierownicę autobusów. Razem z nami rzecznik prasowy MZA Warszawskiego, pan Adam Stawicki. Witam ponownie.
1: Witam serdecznie.
0: Czym dysponują? Bo że wiedzą, to już wiemy, bo szkolą się kierowcy i są przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. Ale właściwie co? No, są AED, te defibrylatory w samochodach, w autobusach? Można je tam znaleźć?
1: Tak, w tym roku uzyskaliśmy pierwszą partię takich defibrylatorów. Mhm. No wiadomo, że nie jest to tania rzecz, także cieszymy się z tej pierwszej partii. Jest to 100 defibrylatorów, które znalazły się w naszych autobusach.
0: I one każdego dnia wyjeżdżają, czy to jest tak, że są podzielone na sekcje? Dzisiaj ta, jutro tamta?
1: Te defibrylatory są podzielone na zajezdnie i na zajezdniach te autobusy wyjeżdżają. Oczywiście no, my korzystamy z większości naszych autobusów, te, które zostają na zajezdni, to jest albo rezerwa, albo autobusy, które przechodzą jakieś przeglądy. Natomiast w sumie naszych autobusów jest 1450, ponad 1200 wyjeżdża, także to jest około 90%, więc te autobusy z defibrylatorami AED zazwyczaj są w trasach, przewożą pasażerów i służą w sytuacji, kiedy potrzebna jest reanimacja.
0: No,

0: Właśnie chciałem dlatego to podkreślić, że tyle defibrylatorów wyjeżdża na ulicę każdego dnia w Warszawie. To jest naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, czy gdyby tak państwu, naszym słuchaczom przypomnieć, tym starszym, że defibrylator kiedyś to była wielka szafa w szpitalu. Znajdowała się na OIOM-ie, czy jak to się jeszcze wtedy nazywało, przy oddziale intensywnej terapii. No i to było coś, czego nie dałoby się zabrać do autobusu. Dzisiaj te urządzenia są znacznie mniejsze. Ja ostatnio nawet widziałem taki dla ratowników motocyklowych, który przypina się do uda na pasku. Więc to wszystko działa na naszą korzyść, nas pasażerów, nas przechodniów, nas mieszkańców, nas gości, turystów, bo są ludzie, którzy mogą nam pomóc. Ale tak naprawdę to ratownictwo, które, czy właściwie ta działalność, powiedzmy, ratująca, to nie tylko defibrylatory i pierwsza pomoc, tak? Bo kierowcy MZA w Warszawie świadczą również inną pomoc, prawda? Wspominał mi pan przed programem o tym, że tak naprawdę to tego jest morze po prostu.
1: To jest wiele różnych sytuacji. Tak jak mówiłem, że poza reanimacjami są to chociażby ataki padaczki. Mieliśmy nawet przypadek taki, kiedy pasażerce starszej osobie pękła żyła i no, krew ścielała na cały autobus. Kierowca prawidłowo zabezpieczył tą ranę i utrzymaliśmy panią do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ale oczywiście to są także udziały w gaszeniu pożarów. Wiadomo, że te nasze gaśnice są duże i jest ich w każdym autobusie dwie, także w porównaniu z gaśnicą samochodową w samochodzie osobowym to jest bardzo duża pomoc. Dlatego w momencie, kiedy nasi kierowcy widzą takie sytuacje pożarowe, niejednokrotnie pomagają, udzielają pomocy również przy gaszeniu pożarów. Zdarzają się sytuacje, kiedy dokonują obywatelskiego zatrzymania osób nietrzeźwych, takich, które widać, że jedzie zygzakiem po ulicy, widać, że coś jest nie tak. Zdarzają się też sytuacje takie, kiedy nasi kierowcy służą pomocą dzieciom, które zaginęły. Takie sytuacje zdarzają się naprawdę często, że jest dziecko, które jest w autobusie i w zasadzie nie wie, dokąd jedzie, nie wie, gdzie jest mama. Zdarzają się takie sytuacje na pętlach. Zdarzają się również sytuacje, kiedy pomagamy osobom starszym z demencją, starczą. Tych osób szuka rodzina, no, a te osoby znajdują się w autobusie i do momentu przyjazdu policji udzielamy opieki oczywiście takim osobom, czy takim dzieciom, czy takim starszym osobom. No i potem te osoby trafiają do swoich rodzin.
0: To trudne, bo trzeba się przebić przez strach tych, o których mówimy, zwłaszcza dzieci i osób starszych zagubionych, które być może chorują, mają demencję lub z jakiegoś innego powodu utratę pamięci. I to jakby też zatrzymać taką osobę w autobusie czy dzieciaka, który widzimy, że jest zagubiony, żeby nie uciekł. Więc to bardzo odpowiedzialne zadanie i tu jakby trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kierowca ma odpowiedzialne zadanie, bo prowadzi potężną machinę, wiezie ludzi i za nich odpowiada i to jest wielka odpowiedzialność, a do tego dochodzi jeszcze to wszystko, więc doceńmy i pomyślmy o tym, że ci ratownicy w autobusach to naprawdę fajni goście, no, nasi przyjaciele, którzy nawet pomogą ugasić pożar samochodu, jeśli do tego dojdzie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. My będziemy dziś się właśnie nad tym zastanawiać. Może ktoś z państwa, naszych słuchaczy, nie tylko w Warszawie, miał okazję gdzieś w komunikacji zbiorowej, może coś się przytrafiło, albo był świadkiem takiego zdarzenia i widział, jak inni udzielają pomocy. Chętnie o tym poczytamy, chętnie o tym posłuchamy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i ukłony dla wszystkich waszych ratowników, bo to naprawdę solidna rzesza specjalistów, że tak powiem.
1: Dziękuję bardzo w imieniu swoim i w imieniu wszystkich naszych kierowców.
0: A naszym gościem był rzecznik warszawskiego MZA, pan Adam Stawicki.

0: Chyba że idź po prąd, bo na przykład brakło prądu w samochodzie elektrycznym.
1: Tak, to tak. Można z wiaderkiem wyskoczyć.
0: Prawda? I przynieść sobie świeżo ułowionego prądu, nałapanego.
1: Uwielbiam w warsztatach wulkanizacyjnych taki dowcip, jak to młody przychodzi na praktykę albo zaczyna pracę w takim warsztacie wulkanizacyjnym, to panowie każą mu wziąć wiaderko i z tym wiaderkiem wysyłają go na najbliższy CPN po kompresję.
0: No właśnie, powietrze premium, mówiąc krótko. Mariusz Dąbrowski, zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa ekspresowa S2, odcinek węzeł Wałmiec, Zeszyński węzeł Patriotów w pobliżu miejscowości Aleksandrów na 482 kilometrze. Zderzenia auto osobowego i motocykla, zablokowane dwa pasy w kierunku Terespola. Autostrada A4, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa, 50 km, zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Raz jeszcze A4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie. Do przejazdu tylko lewy pas. S7, odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów w pobliżu Starej Kopanej na 25 km. Zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. Koniec kłopotów na 8C, na odcinku węzeł Wrocław Stadion, węzeł Wrocław Północ na 24 km jezdni w kierunku Warszawy i skończyły się utrudnienia na S10, na odcinku Szczecin-Stargard na 28 km jezdni w kierunku Stargardu. Droga krajowa nr 65, Gołda Polecko, w pobliżu miejscowości Regiele na 13 km zderzenia autoosobowego z ciągnikiem rolniczym, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 73, odcinek Kielce-Busko-Zdrój, w pobliżu Piotrkowic na 34 km zderzenia autoosobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. I to najważniejsze utrudnienia, przed którymi przestrzegam i bardzo mocno proszę zresztą, jak zawsze, o jazdę z włączonymi światłami mijania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zachęcam do korzystania z aplikacji. Może państwo mają informacje o tym, co na drogach, a może coś chcieliby państwo dodać do tego, o czym dziś rozmawiamy. Ratownicy są wśród nas.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W tej chwili najcieplej w Rzeszowie 24 stopnie, najchłodniej w Lęborku 14 stopni pokazują tam termometry. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym zachodzie. W północno-wschodniej połowie przelotne opady deszczu, prognozowana wysokość tych opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 9. Wiatr umiarkowany, porywisty w porywach do 60 km na godzinę. No i miejscami w czasie burz do 80, jak zawieje, to może być dość niebezpiecznie. Także proszę uważać, bo ten wiatr może nam dzisiaj trochę jednak popsuć szyki.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedziemy dalej razem, przypominam o naszej aplikacji. Proszę z nami być, to miły wieczór, piątkowy, wakacyjny, a my o ratownikach dzisiaj rozmawiamy, o ratownikach w miejscach publicznych. Było o autobusach, będzie o taksówkach.

10 minut po 19 PRK, Polski Radio Kierowców. O ratownikach dzisiaj rozmawiamy, więc jeśli państwo chcieliby też o tym coś opowiedzieć, to chętnie posłuchamy, poczytamy, bo obie wersje są możliwe dzięki naszej aplikacji. Można do nas pisać i można do nas mówić. Państwo do nas też piszą w sprawach drogowych i pan Michał napisał, dlaczego nie informujecie o olbrzymim korku na A4 między Wrocławiem a Opolem w kierunku Opola. Jak to nie informujemy? Właśnie to zrobiłem. I to dzięki państwu. Więc proszę do nas pisać i uczestniczyć w tym dziele informowania o sytuacji na drogach, bo te informacje pochodzą najczęściej od policji, od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, z wielu źródeł, ale państwo są nie.

0: nieocenionym źródłem, bo zwykle państwo są na miejscu, więc te informacje od was są dla nas szczególnie cenne. A w studiu Mariusz Dąbrowski, który te wszystkie sznurki łączy i wybiera te informacje, które państwu przekazuje. Także proszę, tak?
1: Przynajmniej staram się.
0: No i to z dobrym efektem, i to bardzo dobrym. Także proszę słuchać, bo to jest najlepsze źródło informacji o tym, co dzieje się na drogach w Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa trasa numer 73, Kielce-Busko-Zdrój, w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze zdarzenia autoosobowego z ciężarówką. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Już nie trzeba korzystać z objazdów, a oddzielnie wytyczony był objazd dla autoosobowych i oddzielnie dla ciężarówek. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 65, Gołda-Polecko, w pobliżu miejscowości Regiele na 13 kilometrze. Utrudnienie, o którym już mówiliśmy. Droga ekspresowa S17, odcinek Warszawa-Garwolin, w pobliżu miejscowości Michałówka, 38 km. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Ruch możliwy tylko pasem awaryjnym. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów, Stara Kopana, 25 km. Zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. I autostrada A4, odcinek węzeł Tarnów, węzeł Dębica Zachód, w pobliżu miejscowości Zaczarnie. Na 506 kilometrze zepsuło się auto dostawcze i blokuje prawy pas i pas awaryjny w kierunku Krakowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przecież na A4 jest zawsze korek, napisał nasz słuchacz. Dzięki za tą podpowiedź. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 20 minut, o, 19 minut po 19. O ratownikach dzisiaj rozmawiamy, rozmawialiśmy o ratownikach w autobusach, w MZA. Kierowcy są przeszkoleni, ale to tylko jest część tej grupy, która na co dzień pracuje na drogach, prowadząc rozmaite pojazdy, bo ogromną grupę tworzą również kierowcy taksówek, których też jest mnóstwo i którzy potrafią nam pomóc. Razem z nami w studiu pan Piotr Żak, który jest koordynatorem grupy ratowników Eletaxi w Warszawie, i pan Oskar Nestorowicz.
1: Witam serdecznie.
0: Kierowca. Pana historia, jakby panu troszkę bliżej, panie Oskarze, do mikrofonu. O, pana historia, o której dzisiaj chciałbym opowiedzieć, to taka trochę nasza wspólna historia, bo jechałem z panem i obserwowałem, jak pan zareagował. Dojechaliśmy do takiego miejsca, gdzie nagle nasz samochód podskoczył, bo okazało się, że najechaliśmy na pokrywę studzienki, tak?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No, to było w ogóle...
1: To była mega taka sytuacja, no, że tak powiem, wystraszyłem się tego, no bo ten dźwięk był dosyć taki mocny, a podskoczyliśmy oboje, wystraszyliśmy się. No ale reakcja była szybko, no zatrzymanie się, przede wszystkim zobaczenie, czy podwozie nie odpadło.
0: Tak, no i w ogóle co to może być, bo to przedziwna historia. I patrzyłem na to, jak pan ze spokojem wysiadł z samochodu, zobaczył, co się tutaj dzieje, włączył światło awaryjne wcześniej i poszedł pan zobaczyć tam z tyłu, bo z tyłu było słychać, że ktoś tam się zderzył.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie za nami jechał samochód, który najprawdopodobniej właśnie też wjechał w tą samą studzienkę, tylko że mu

0: wało zderzak. Mm. Kierowca się zatrzymał obok, no oczywiście zajął się raczej samochodem, no ja zobaczyłem tą studzienkę, no to trzeba było lecieć ją po prostu wziąć i odłożyć na miejsce, tak, przetoczyłem ją przez...
1: Pan się tam uwijał jak w ukropie, po prostu ja nie wierzyłem własnym oczom, siedziałem w tym samochodzie, też w emocjach, bo chciałbym pójść panu pomóc, ale pan mi zabronił, bo pan powiedział, pan tu siedzi, bo żebym ja nie wpadł

0: tu nie było poszkodowanych, ale zapobiegł pan kolejnym historiom, gdzie poszkodowani mogli już być. Pan tam po prostu ruszył.
1: No tak, no bo takie jest po prostu prawo, że tak powiem, miejskiej dżungli, gdzie ja uważam, że no, trzeba po prostu sobie pomagać nawzajem i ta znieczulica jest coraz większa niestety wśród ludzi i gdyby tacy ludzie jak ja czy inni ratownicy no, postępowali w taki sam sposób, no to myślę, że dużo łatwiej byłoby prosperować właśnie na mieście, gdzie te wszystkie rzeczy typu, no nie wiem, przewracające się jest dużo takich na przykład leżaków, teraz wiatry są w Warszawie, dużo rzeczy wylatuje na ulicę, no to no nie wiem, no dużo ludzi po prostu objeżdża o to, a wystarczy po prostu się zatrzymać na chwilę i to wziąć na bok, żeby nie spodobała się jakaś większa kolizja, bo no ogrom kolizji, która może się wydarzyć przez coś takiego jest dużo większa niż można byłoby się wydawać.
0: No to co pan powiedział, to jest właśnie jakby na potwierdzenie tego moja przygoda sprzed no, już wielu lat. Nocna wichura, powalone gałęzie, drzewa, konary, to leży na jezdni i dzwoni człowiek do radia i mówi, to pan te wiadomości dla kierowców. Mówię, no tak, bo wie pan, jakby pan zawiadomił straż pożarną, że tam na jezdni leży jakiś konar. I ja go próbuję dopytać, jakie to miejsce, co to za konar? I się okazuje, że to taka trochę większa gałąź. I mówię, nie może pan tej gałęzi sam odsunąć? On mówi, ale ja nie jestem od tego. I tak sobie pomyślałem wtedy, no tak, równie dobrze ja mogę powiedzieć, ja nie jestem od tego, żeby powiadamiać straż pożarną, tak? To jest po prostu takie poczucie odpowiedzialności. Powiedział pan o miejskiej dżungli. Pan się czuje częścią tej miejskiej dżungli?
1: To, tak.
0: To że chce pan pomóc działając?
1: No, myślę, że tak. No, jeśli się pracuje na mieście, no to jest się częścią tego miasta. Tutaj mogę dorzucić ten kontekst, co pan właśnie przed chwilą powiedział, że przecież przejeżdżaliśmy koło Straży Miejskiej, która była poinformowana o tym, że ta studzienka jest, no to powiedzieli, żebym zadzwonił, bo oni jadą na zlecenie.
0: No właśnie.
1: To tak jakby nie można było po prostu, no nie wiem, swoim kolegom w fachu po prostu zarzucić tematu, że coś takiego się wydarzyło.
0: No, są priorytety. Jeżeli tutaj jest taka sytuacja, to wydaje się, to jest priorytet, bo zapobiegamy. No jeżeli, nie wiem jaka to była interwencja tej Straży Miejskiej, ale jeżeli to jest interwencja do pijanego w parku, to można chwilę zaczekać, a tutaj natychmiast zareagować.
1: No, tego się nie dowiemy.
0: No tak. Nie dowiemy się, ale to już mniejsza o to, tylko to jest też takie umiejętność myślenia przestrzennego, że tak powiem, czyli to, że widzimy całość sytuacji, a nie tylko ten wyrywek, bo mnie tam wysłali, to ja idę jak po sznurku, to pan tam zadzwoni. A zanim pan się tam dodzwoni, zanim cokolwiek się wydarzy i ktoś przyjedzie, to tam już będzie 50 rozbitych samochodów. I to się udało. Ja zresztą pamiętam też taką sytuację, że na pana tam niektórzy trąbili. Pan tu się starał, robił własnymi rękami z narażeniem zdrowia, a tu jakiś gagatek, bo co pan tu na jezdni robi?
1: No tak, no tutaj z perspektywy czasu można byłoby pomyśleć, okej, no widzą kogoś na drodze po prostu i dlatego trąbią.
0: Ale pan był za samochodem, w którym były awaryjne. To tak, było widać, tak, że coś jest grane.
1: No w sumie tak, to jest prawda. Mm-hmm. To jest prawda. Tylko, że no to tutaj musimy wrócić chyba do tematu tej znieczulicy, że no ktoś się śpieszy.
0: Tak.
1: Ten pośpiech jest duży. No ale akurat w takich sytuacjach no można się mocno, można sobie podwinąć nogę przy takich rzeczach, jeśli się śpieszysz. Jeśli widzisz ten samochód na awaryjkach, no to jednak zwolnij, zobacz, co się dzieje dookoła ciebie. No, zwróć tą większą uwagę na to wszystko, co jest dookoła, no bo nie wiesz, co się może wydarzyć.
0: Tak, to prawda. I to pozostawienie innych, którzy być może potrzebują pomocy, to powinno być jak wyrzut sumienia trochę, tylko że jakoś to w dzisiejszych czasach słabo działa. Zachęcam państwa do pisania, do korzystania z naszej aplikacji. Możemy też o tym porozmawiać. Może państwo mają swoje opowieści. A my do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut. Ratownicy są wśród nas w różnych miejscach i to miejsce, o którym dziś mówimy, to jest również taksówka. A razem z nami nasi goście, którzy o tym właśnie będą opowiadać. Róże.

0: 19.30 PRK Polski Radio Kierowców. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. W studiu Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa trasa numer 73, Kielce-Buskot-Zdrój, w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką. Zderzeniu, w którym ucierpiała jedna osoba. Ruch mamy na drodze 73 w obu kierunkach jednym pasem. S17, odcinek Warszawa-Garwolin, w pobliżu miejscowości Michałówka. Na 38 kilometrze auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch możliwy po pasie awaryjnym. S7, odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów w pobliżu Starej Kopanej na 25 km.

0: Zdarzenie trzech autosobowych. Zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch możliwy tylko lewym. Autostrada A4 raz jeszcze, węzeł Tarnów, węzeł Dębica Zachód w pobliżu miejscowości Zaczarnie. Na 506 km awaria auta dostawczego, zablokowany lewy i awaryjny pas w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz kolejne Państwa głosy i Państwa wpisy w naszej aplikacji. Zapraszam.

0: 25 minut do 20. PRK Polskie Radio Kierowców. Przypominam, razem z nami nasi goście, pan Piotr Żak i Oskar Nestorowicz, kierowca i koordynator ratowników sieci Eletaxi. Pan również jest kierowcą?
1: Tak, tak.
0: A no, to bo obaj panowie kierowcy. No dobrze, ale pan Oskar się trochę spieszy, więc żeby ten wątek jeszcze pociągnąć naszej rozmowy wcześniejszej, o tym, że trzeba być empatycznym, że trzeba reagować na różne sytuacje, które na drogach się zdarzają, bo to dotyczy sprawa dróg, bo pan tam najwięcej czasu spędza z racji zawodu. Spotkał się pan z jakimiś takimi sytuacjami, kiedy naprawdę było, no bo to, co myśmy przeżyli obaj jadąc samochodem, kiedy najechaliśmy na tą nieszczęsną klapę od

0: od kanalizacji, no to wydawało się, że to groźne, ale pan zareagował i nikt nie ucierpiał. Ale pewnie nieraz zdarzają się takie bardziej dramatyczne sytuacje, tak?
1: Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim najgorszą opcją no to są po prostu kierowcy, którzy są nieprzepisowi, a bardziej chodzi mi tutaj o prędkość. No, jeśli ktoś nie potrafi jeździć płynnie i jeszcze dodatkowo ma dużą rozwiniętą prędkość, no to powoduje najgorsze straty dla społeczeństwa. No, po prostu zabija ludzi. No, nie można tutaj niczego innego powiedzieć. Tutaj, jeśli chodzi o moje doświadczenia, nie potrafię sobie na ten moment przypomnieć takich naprawdę skrajnych, mocnych sytuacji, bo tak jak pan tutaj ujmuje to, że ja wyszedłem i dla pana to jest coś takiego naprawdę fajnego, że ja to zrobiłem. Dla mnie to jest normalne. Dla mnie to jest w zupełności normalne, że ja się zatrzymuję, pomagam, robię to. Nie wiem, czy to jest wpisane w naturę, czy to jest po prostu związane z jakimiś właśnie tam doświadczeniami z życia, że tą po prostu pomoc trzeba udzielić. No nie mam pojęcia za bardzo, co mógłbym tutaj więcej powiedzieć związanego właśnie z takimi mocniejszymi sytuacjami.
0: Ja myślę, że to tak trochę wyjdę w zdanie, bo to, o czym pan mówi, że z jednej strony to jest charakter, że to trzeba mieć mocny charakter, żeby nie bać się takich akcji. Po drugie, być na to przygotowanym i zdeterminowanym do tego, żeby tej pomocy udzielać bez względu na wszystko. Pan nie myślał o tym, że pan coś ryzykuje, pan myślał o tym, że ci inni są zagrożeni i że pan pójdzie po to, żeby ci inni, którzy jadą, nie wpadli w jakieś kłopoty, że ktoś za chwilę może tutaj równie dobrze nawet i zginąć. Dobrze mówię? Tak,
1: no
0: to
1: prawda, no bo jeśli mój samochód nie jest zbyt niski, no to możemy sobie wyobrazić skalę problemu, który mógby spotkać innego kierowcę, zresztą za nami spotkał. Albo motocyklista, to w ogóle no, wywrotka na motocyklu, no jechaliśmy tutaj na skrzyżowaniu prostej z Żelazną, więc no to jest bardzo ruchliwa droga i to jeszcze wjechaliśmy wieczorem, gdzie te prędkości no, rozwijają się dosyć więcej, no bo ruch jest taki mniej zagęszczony.
0: Pan zawsze chciał być ratownikiem? Myślał pan o tym, zanim pan nim został, czy to
1: szczerze
0: przy
1: mówiąc,
0: okazji wyszło?
1: Szczerze mówiąc, totalnie nie myślałem o tym nigdy, ale to jest już, może tak powiem, moją bardziej prywatną historię, bo mój brat ma niedomykalność komory sercowej i w momencie, w którym on dostał ataku duszności, klatka mu chodziła na 5 cm góra-dół. Dla mnie to było coś przerażającego, jak to zobaczyłem, no bo chłopak miał 2 lata, 2 albo 3 lata, więc ja nie wiedziałem zupełnie, co mam powiedzieć, co mam zrobić. Oczywiście ja byłem w pracy, moja mama do mnie zadzwoniła, jak ja najszybciej przyjechałem do niej do domu. Kazałem ich wezwać pogotowie i problemem było to, że ja przyjechałem na miejsce i zamiast pomóc zespołu ratowniczemu, to ja jeszcze przeszkadzałem, zadawałem pytania niepotrzebne, zrobiłem zamieszanie i miałem tak ogromne wyrzuty sumienia, że w momencie, w którym usłyszałem, że jest możliwość zrobienia właśnie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, to po prostu stwierdziłem, że muszę to zrobić. Nie tylko i wyłącznie dla siebie, dla społeczeństwa, tylko dla mojego brata, bo chciałem po prostu być świadomy i wiedzieć, jak mu mogę pomóc w późniejszych sytuacjach, bo to, co on ma, to, że będzie miał operację, okej. Okay. Ale to zostanie z nim do końca życia. A ja jestem zobowiązany do tego, żeby mu po prostu pomóc.
0: To, co pan powiedział, to słyszę dość często od ludzi, którzy szkolą ratowników i szkolą też ludzi z udzielania pierwszej pomocy. Że my zwykle o pierwszej pomocy myślimy w ten sposób, że to jest listopadowy wieczór, pada deszcz, ktoś leży na drodze i ja mam podejść i mu zrobić sztuczne oddychanie, mam go dotknąć. To jest ktoś obcy, to jak? Tymczasem najczęściej to dzieje się gdzieś blisko i to jest ktoś nasz bliski, nasze dziecko, nasze rodzeństwo czy nasi rodzice. W ten sposób trzeba o tym myśleć chyba, co? Żeby mieć tą siłę w sobie, żeby przełamać opór, bo przełamanie oporu na początku chyba jest kłopotem. Dla mnie było.
1: Myślę, że na pewno. To jest tak, że można myśleć zapobiegawczo, ale człowiek jest mądry wtedy, kiedy się przewróci, prawda?
0: Tak, jest. Mądry Polak po szkodzie.
1: Tak, dokładnie. I ja myślę, że gdyby to się nie wydarzyło, raczej nie myślałbym w tą stronę. Raczej nie myślałbym w tą stronę, ale na dzień dzisiejszy, bo też nikt mi o tym wcześniej nie powiedział, że rzeczywiście może być taka sytuacja, że w mojej rodzinie rzeczywiście ktoś może, nie wiem, dostać udaru, może się wywrócić, co ja mam wtedy zrobić.

0: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje otoczenie było dla mnie, dzięki mnie mogło być trochę bardziej bezpieczne. I to jest dla mnie ważne. Ja nie myślę o tym, że komuś uratuję życie codziennie, bo to nie o to chodzi. Chociaż pytania w taksówce są codzienne. Czy jestem ratownikiem, czy jestem ratownikiem medycznym. Na dzień dzisiejszy...
1: No bo jest naklejka na drzwiach, tak?
0: Tak, no bo jest naklejka na drzwiach, tak, no wiadomo, tylko że my też wozimy ze sobą sprzęt. I to taki, powiedzmy, nawet gruby sprzęt, no bo to jest sprzęt pierwszej pomocy, takiej już kwalifikowanej, gdzie to jest AED. I to jest sprzęt ratujący życie. To jest bezpośrednio sprzęt ratujący życie. Nie tylko umiejętności, nie tylko wiedza, tylko rzeczywiście niesiemy tą pomoc dookoła, możemy ją nieść.
1: Czyli jeżeli na przykład ktoś widzi, że pan przejeżdża z tą naklejką, albo widzi pana gdzieś w jakimś miejscu publicznym w samochodzie, gdzie ta naklejka jest, może pana poprosić o pomoc, bo źle się czuje, zasłabłem, albo ktoś zasłabł?
0: Oczywiście, że tak. No, mamy do tego pełne prawo i to nie tylko i wyłącznie ratowników, tylko ogólnie ludzi. Właśnie tutaj zaczyna się ten problem, że nie każdy ma świadomość i nie każdy ma umiejętności lub wiedzę do tego, żeby udzielić tej pomocy. Ale udzielić tej pomocy trzeba. Zawsze.
1: Czyli co, empatia to jest jakiś taki dowód na człowieczeństwo, że jeżeli potrafię współczuć i widzę potrzeby innych, to jestem bardziej ludzki i bardziej reaguję jak człowiek?
0: No,
1: zgodziłby się pan z taką tezą,
0: sentencję.
1: A ja wiem.
0: Pan dał teraz taką sentencję,
1: że lekko nie jest.
0: Że można byłoby na to odpowiedzieć prosto i powiedzieć, że tak. Myślę, że tak, bo jeśli ktoś nie myśli o tej drugiej osobie i myśli tylko i wyłącznie o sobie samym, no to skończy jak ten palec sam, nie?
1: Właśnie, pięknie pan to powiedział. Bardzo panu dziękuję. Wiem, że pan się spieszy. Dzięki za wtedy, że zachował się pan tak profesjonalnie, że ja do dziś jestem pod wrażeniem. Choć jestem od pana o wiele starszy, wiele w życiu widziałem, to pana reakcja, to, że też odwiózł mnie pan, nie wysadził mnie pan na środku ronda i nie powiedział, to niech pan już idzie, tylko szybciutko mnie pan odwiózł i wrócił na to miejsce. Mógł pan to zostawić, powiedzieć, dobra, to już kto inny. Ale pan tam wrócił i pan dalej pomagał ludziom. I to naprawdę ogromny szacunek i podziękowanie dla pana, tak trochę górnolotnie powiem, w imieniu mieszkańców tego miasta i wszystkich, którzy wtedy przejeżdżali i dzięki panu nie zrobili sobie krzywdy.
0: Dziękuję panu bardzo.
1: Bardzo, to my panu dziękujemy, jesteśmy zobowiązani i będziemy o tym rozmawiać, że to jest w ogóle fantastyczne, że tacy ludzie jak pan jeżdżą w mieście i jak dobre anioły czuwają nad tymi, którzy być może pomocy będą potrzebowali. Oskar Nestorowicz, dobry anioł tego miasta. Dzięki za rozmowę, a my do rozmów o ratownikach jeszcze będziemy wracali po godzinie 20:00.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: S2, odcinek węzeł Wałmiec Zeszyński, węzeł Patriotów, w pobliżu 482 kilometra. Nie ma już utrudnień na trasie w kierunku Terespola. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Tarnów, węzeł Dębica Zachód, w pobliżu miejscowości Zaczarnie na 506 kilometrze. Ale są kłopoty na autostradzie A4, na odcinku węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Sarny Małe na 212 kilometrze, gdzie ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała na pas zieleni. Ponownie jest zablokowana jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania z rowu cysterny. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym pasem. A4 raz jeszcze, węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa, w pobliżu 50 km, zderzenie trzech aut, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze raz A4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 130 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym.

0: pasem. S7, odcinek węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów, Stara Kopana. 25 kilometr, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 20. Zapraszamy. Marcin Koczyba.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, 24 stopnie, najchłodniej w Lęborku, 14 stopni. Nocą zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym zachodzie. W północno-wschodniej połowie kraju może pojawić się deszcz. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, bo i burze będą się pojawiać, do 15 mm. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 9 stopni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasza aplikacja cały czas działa. Ja zachęcam Państwa do rozmów o ratownikach, którzy są wśród nas i warto, żebyśmy się rozejrzeli i po pierwsze, jeśli będziemy potrzebowali, poprosili o pomoc, ale po drugie, żeby może warto było się czasem do nich uśmiechnąć i pokazać, że ich zauważamy i że są nam potrzebni.

0: 9 minut po 20. PRK Polskie Radio Kierowców. Zachęcam Państwa do kontaktu, można do nas pisać i mówić. Czekamy też na informacje o tym, co na drogach. Piątkowy wieczór, weekend wakacyjny, chciałem powiedzieć, uciekło mi słowo. Wakacje, trudne słowo. Więc uważajcie na siebie, jeśli jesteście w podróży, zwłaszcza, że nocą mogą pojawić się burze, jak już czytaliśmy w prognozie. Mariusz Dąbrowski w studiu. Na razie chyba spokojnie, co? Nie ma jakichś informacji o tym, żeby gdzieś tam burze się pojawiły.
1: Tak, jest spokój. Ruch niezbyt duży. A więc tylko chodzi o to, abyśmy jeździli bezpiecznie.
0: Czyli wszystko w Państwa rękach. No i uszach. Słuchamy teraz, co Mariusz Dąbrowski ma do powiedzenia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa trasa numer 73, Kielce-Busko w pobliżu Piotkowic, 34 km, zderzenia autoosobowego z ciężarowym, jedna osoba ranna. Sporo zdarzeń na autostradzie A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym. A4 raz jeszcze, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa, 50 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Kolejny raz A4, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w pobliżu miejscowości Sarny Małe, 212 km, ciężarówka wypadła z jezdni na pas zieleni, ponownie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania z rowu cysterny. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Proszę pamiętać również na numer telefonu 22 513 1111.

0: Kwadrans po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie. Razem z nami, przypominam, pan Piotr Żak, Eletaxi, koordynator ratowników medycznych, jak wy mówicie na...
1: Nie, my nie jesteśmy medycznymi, jesteśmy ratownikami pokwalifikowanej pierwszej pomocy.
0: Okej, okay. Ale no...
1: Również taksówkarz.
0: Tak, udzielacie pierwszej pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Rozmawialiśmy dzisiaj z panem Oskarem, to już tam mamy za sobą, bo opowiedzieliśmy historię pewnego zdarzenia. Natomiast z panem chciałem porozmawiać szerzej. Kiedy właściwie zaczęło się i od czego to, że wśród waszych kierowców pojawili się ratownicy? No to wymagało jakiejś decyzji przełożonych.
1: Mnie jeszcze akurat w tym czasie nie było w tej korporacji, ale z tego co wiem, to powstała ta grupa w 2012 roku. Mhm. Przez sytuację taką, że prezes, będąc gdzieś na wyjeździe, zobaczył, że ktoś się zemdlał, stracił przytomność i nie za bardzo potrafił też
0: udzielić pomocy.
1: Udzielić pomocy, dokładnie.
0: Czyli doświadczenie życiowe sprawiło, że...
1: Dokładnie.
0: No dobrze, a proszę powiedzieć w takim razie, kto może zostać takim ratownikiem u was? To jest jakiś nabór, czy trzeba się zgłosić? Jak to w ogóle działa?
1: Nasza grupa to jest złożona tylko z taksówkarzy, no bo my działamy jako kierowcy taksówki w Warszawie, więc ta myśl pomocy, że jest nas dużo, no to też dużo widzimy. Nasi koledzy, którzy jeżdżą, też nas jak gdyby mogą zwołać do danej sytuacji. Każdy taksówkarz, każda osoba może być ratownikiem.
0: Tak.
1: Wystarczy przejść kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który jest trwa 66 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym.
0: No i teraz tak, bo jak mówią specjaliści właśnie od ratownictwa, lekarze, że, czy policjanci nawet, że na miejscu zdarzenia zawsze pierwsi są świadkowie. I to jest ta rola wasza, że wy jesteście często świadkami różnych zdarzeń, więc możecie od razu natychmiast ruszyć z pomocą, zanim przyjedzie karetka, zanim przyjedzie ten...

0: Nawet motocykl ratunkowy, które akurat tu w Warszawie są, i to jest też świetnie, że są też ratownicy na motocyklach. I wy zaczynacie. Ale żeby tak się stało, no to trzeba właśnie przeszkolić kierowcę, to o czym pan powiedział, ale także wyposażyć. Tutaj panowie mają sprzęt, jak już słyszeliśmy, całkiem niezły, bo i walizkę. To jest R0 czy R1?
1: R0.
0: R0. No i niektórzy mają defibrylatory, czyli no, AED.
1: W większości samochodów jest defibrylator. Znaczy praktycznie no tak, na 40 u nas ratowników 30 osób ma defibrylator.
0: Te współczesne defibrylatory są naprawdę proste w obsłudze, one do nas mówią, bo to są te automatyczne, prawda?
1: Tak, tak.
0: Więc tu jest to fantastyczna historia, bo można szybko go użyć i we właściwych okolicznościach, tak, żeby nie robić tego bez potrzeby.
1: Ja powiem tak, że te urządzenie to naprawdę, jak ktoś nawet nie potrafi udzielać pierwszej pomocy, a ma takie urządzenie, no to warto go użyć i on nam powie, co mamy robić. Są rysunki. Mhm. Ta instrukcja jest tak prosto stworzona przez rysunek, więc nawet jak nawet nie znamy języka, to będziemy wiedzieli, jak to użyć. Mhm. My chodzimy też właśnie do przedszkoli, do szkół, pokazując pierwszą pomoc, i ten defibrylator obsługują dzieci. One po prostu wiedzą, co mają robić.
0: Tak, bo on tam po kolei, punkt po punkcie, ułóż, rozepnij, przyłóż.
1: Ale dzieci...
0: 3, 2, 1, odsuń się, tak, i będzie.
1: Dzieci patrzą na instrukcję. My im pokazujemy, żeby tylko patrzyli na instrukcję, i oni już będą wiedzieli, co mają robić. I wiedzą. To jest właśnie fajne, że też mieliśmy taką sytuację, że po jednym takim warsztacie w szkole pani po jakimś czasie zadzwoniła do firmy z podziękowaniem, że jej uczennica potrafiła babci pomóc, udzielić pomocy.
0: No właśnie. Takich przypadków, pewnie interwencji, które trzeba było podjąć dla ratowania życia, mógłby pan przytoczyć wiele. Są jakieś takie, które na panu zrobiły szczególne wrażenie, gdzie naprawdę, no powiem to, był pan dumny z tego, że jest pan w tej grupie ludzi, którzy mogą w ten sposób działać?
1: Znaczy ja powiem tak, no w tej grupie, no jeżdżąc przez te 14 lat tej grupy, to wiele żyć uratowaliśmy. Ja sam miałem taką sytuację 2 lata temu. Powiem szczerze, że no zapadła mi w mocno, bo 20 minut prowadziłem resuscytację, czyli ucisk tej klatki piersiowej, użycie defibrylatora do przyjazdu pogotowia. Pogotowie przyjechało po 25 minutach. To było moje pierwsze takie poważne zdarzenie.
0: Po 25 minutach to długo. Czy to się skończyło tragicznie?
1: No tak, no plus do tego, jak oni przyjechało te pogotowie, no to jeszcze razem działaliśmy, znaczy ja już asystowałem, no bo wiadomo, to już ratownicy byli medyczni, ja tylko asystowałem, pomagałem im, to co mi powiedzieli, to robiłem, jeszcze przez 40 minut, ale w końcu pan przeżył.
0: Przeżył. No brawo, no to fantastycznie.
1: To jest właśnie to, że też mój kolega, ratownik medyczny, właśnie usłyszał o tej sytuacji, bo ja tam się nie afiszowałem, nikomu nic tam nie mówiłem, tylko rodzinie, że taka sytuacja się zdarzyła. I on do mnie zadzwonił i pytał się, kto brał udział w tu i tu. No i ja mówię, że to ja. I potem jakoś tam po tej rozmowie zapytałem się go, czy mógłby się chociaż zapytać, czy ten pan przeżył. No i dowiedział się, że tak.
0: Czy te umiejętności, które mają kierowcy waszej sieci, czy to trzeba odświeżać, czy to jest tak, że...
1: Tak, tak.
0: Trzeba, tak? Co jakiś czas?
1: Ratownik będący po kwalifikowanej pierwszej pomocy przechodzi co 3 lata dodatkowy kurs i zdaje egzamin państwowy.
0: Dodatkowy, ale to jest chyba na bazie tego, co było na pierwszym, tylko jakby utrwalenie, tak? Czy to jakoś inaczej działa?
1: Znaczy powiem panu tak, że to zmienia się, różne rzeczy się zmieniają, czyli te wytyczne cały czas postępują jak gdyby do przodu i co chwila są jakieś zmiany, więc na pewno też pokazują nam to ratownicy medyczni, co trzeba dalej robić, jak robić, co możemy robić, bo wiele rzeczy, które nie mogliśmy, teraz już możemy robić i używać na przykład rzeczy pewnych, co wcześniej nie było tego, nie można było tego wykonać. Nie?
0: Bo to reguluje Rada Resuscytacji, tak? Czyli tam ilość
1: Europejska Rada Resuscytacji.
0: Ja pamiętam, że przecież jak pierwszy raz w ogóle byłem blisko takiego szkolenia, znaczy brałem w nim udział, ale to co tu dużo mówić, to w szkole, w średniej, w liceum, przysposobienie obronne, no i tam, i była zawsze mowa o usta. I to był najtrudniejszy moment, bo trzeba było pomyśleć o tym, że obcą osobę trzeba dotknąć w taki sposób. Przecież to nie jest zawsze miło, sympatycznie uśmiechnięta osoba.

0: osoba, tylko tam mamy krew, tam mamy różne inne płyny ustrojowe, tak to nazwijmy, a działać trzeba. Dzisiaj już się od tego chyba odchodzi, tak? To myślę, że trochę też i pandemia przyłożyła do tego.
1: To dużo pandemia przyłożyła, że zmieniła te wytyczne. Cały czas one są, że 30 uciśnień, 2 wdechy, ale możemy

0: No i to warto zapamiętać. Jeżeli Państwo nie byli na takim szkoleniu, to przynajmniej poczytajcie, żeby było wiadomo, jak się zachować w takich okolicznościach, a najlepiej pójść na kurs i dowiedzieć się i koniecznie wozić apteczkę, bo to jest też właśnie, już mówiliśmy o tym, że dziwna sytuacja, że w Polsce każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, bo to, żeby Państwo o tym pamiętali, do 3 lat pozbawienia wolności za nieudzielenie. Natomiast nie ma obowiązku wożenia apteczki. To ja raz jeszcze, nie wiem po raz już, który 3544 apeluję do tych, którzy prawo stanowią, żeby jednak wprowadzić ten obowiązek. Ja wiem, że większość osób te apteczki wozi, ale żeby to nie odeszło w zapomnienie, że dobra, nigdy niepotrzebna, leży gdzieś na dnie bagażnika, nie wiemy, co tam jest, nie wiemy, jak tego używać.
1: Właśnie, to jest najważniejsze, że dużo osób kupuje apteczkę z marketu, gdzie tak naprawdę wyposażenie tej apteczki jest strasznie słabej jakości i brakuje pewnych rzeczy.
0: Mm-hmm. No, dawniej to był płyn odkażający, krople żołądkowe i przeciwbiegunkowe. I taka była apteczka. Dzisiaj to już jest trochę inaczej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wielkie brawa dla was, że decydujecie się na to, żeby udzielać pomocy. I to, o czym dziś mówiliśmy też z panem Oskarem, to jest tylko jedno z wielu zdarzeń. Ale to, o czym pan mówi, to, że pan ratował człowieka i że udało się go uratować, że on przeżył, to jest fantastyczna historia i myślę, że powinien pan być z siebie dumny, bo my z pana jesteśmy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo panu dziękujemy za tą postawę. No i zachęcamy państwa do tego, żeby szkolić się i dowiadywać i uczyć, jak ratować życie innych. Piotr Żak, Eletaxi, koordynator ratowników, którzy w tej sieci pracują jako kierowcy. A może kierowcy, którzy są ratownikami. To już wybór należy do państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.

0: 20.30 PRK Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zapraszam Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 4, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód. W pobliżu miejscowości Sarny Małe na 212 km ciężarówka wypadła z jezdni na pas zieleni. Droga ponownie zablokowana, jest jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania cysterny z rowu. A4 kolejny raz, odcinek węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. 50 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. No i jeszcze raz A4. Odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch możliwy po pasie lewym. S7, koniec kłopotów na odcinku węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów, w pobliżu Starej Kopany na 25 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do 21. PRK Polskie Radio Kierowców. To nie będą łatwe powroty z gór. Na Zakopiance w miejscowości Libertów koło Krakowa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknęła jeden pas. Zamknięcie miało miejsce dzisiaj około 14. No i wjeżdżający do Krakowa, czy wyjeżdżający do Krakowa w stronę Zakopanego mają do dyspozycji dwa zwężone pasy, a wjeżdżający do Krakowa tylko jeden. Zmiany mają związek z trwającą przebudową skrzyżowania Zakopianki z lokalnymi drogami, tłumaczy Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Niestety nie mamy możliwości tam przygotowania żadnego czwartego pasa, którym mógłby się odbywać ruch w kierunku Krakowa, z tego względu, że jest tam osuwisko, które musimy zabezpieczyć. To osuwisko było oczywiście wcześniej rozpoznane, natomiast w trakcie budowy okazało się, że jest większe niż to rozpoznanie pierwotne wskazywało. W związku z tym tych prac do zabezpieczenia osuwiska musimy wykonać więcej. To zajmuje teren i to powoduje, że nie mamy tam w tym momencie miejsca do wyznaczenia dodatkowego czwartego pasa ruchu.
0: Utrudnienia potrwają do grudnia, no i tych utrudnień latem zawsze musimy spodziewać się więcej, bo to jest czas, kiedy drogowcy mają, powiedzmy, większy luz na drogach, zwłaszcza w miastach. No ale na głównych trasach bywa różnie, więc przypominamy, że ci, którzy na weekend wyjechali właśnie na południe i są w okolicach Zakopanego, w ogóle Podhala czy nawet Myślenic i będą wracali przez Kraków, to trzeba się przygotować, że ten Libertów tak w ogóle to od dawna daje się we znaki, bo to jest gruntowna przebudowa tej drogi. No i to już mocno nam doskwierało, ale teraz jeden pas wjazdowy do Krakowa w Libertowie, to ja nawet nie chcę myśleć, co będzie się działo w niedzielę po południu. Może dlatego warto wyjechać wcześniej. Wcześniej skrócić trochę pobyt, no ale skrócić też stanie w korkach. No, wybór należy do państwa. PRK, Polskie Radio Kierowców, jeśli państwo tamtędy dziś jechali i widzieli, jak to wygląda, proszę dać znać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejny serwis drogowy w PRK, Autostrada A4, odcinek Węzeł Brzeg, Węzeł Opole Zachód w pobliżu miejscowości Sarny Małe, 212 km. Ciężarówka wypadła z drogi na pas zieleni, jest ponownie zablokowana jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania cysterny z rowu. A4, odcinek Węzeł Bolesławiec, Węzeł Krzyżowa, 50 km, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. No i jeszcze raz A4, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym pasem. Koniec kłopotów na S7, na odcinku węzeł Tarczyn Południe, węzeł Głuchów, Stara Kopana, 25 km, po zderzeniu trzech aut osobowych zablokowany był lewy pas w kierunku Krakowa. Teraz jedzie się w kierunku południa bez jakichkolwiek problemów.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszamy, Marcin Koczyba na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w tej chwili jest w Rzeszowie. To w ogóle jakieś takie ciepłe miejsce przez całe popołudnie. No Tarnów jeszcze w tej chwili, 21 stopni. W Lęborku 14, to miejsce najchłodniejsze. Nocą zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju. W północno-wschodniej połowie może pojawić się deszcz przelotny. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz, które też będą im towarzyszyć, do 15 mm. No nie jest to jakaś nawałnica, ale jednak całkiem spory deszczyk. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich około 9. Wiatr umiarkowany, porywisty, w porywach do 60 km na godzinę. A jutro w ciągu dnia w południowo-zachodniej połowie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i tam przelotny deszcz może się pojawiać. Opady jutro w ciągu dnia do 20 mm, czyli nieco mocniejsze. Temperatura maksymalna od 17 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 21 na przeważającym obszarze, do 23 stopni na południowym zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
1: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
0: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
1: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
0: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
2: To była autopromocja.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 21 i ponownie zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się utrudnienia na drodze krajowej nr 73 między Kielcami a Buskiem-Zdrój w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze, gdzie przypomnę, zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Jedna osoba została ranna, a druga była zablokowana. Przez pewien czas wprowadzono objazd dla zupełnie inny dla aut osobowych, inny dla ciężarówek. Potem ruch poprowadzono w obu kierunkach jednym pasem. No a teraz dobra informacja. Droga 73 na swym 34 kilometrze jest już bez jakiegokolwiek kłopotu przejezdna. Autostrada A4. Węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym. I jeszcze raz, A4, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, w miejscowości Sarny Małe, 212 km, ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała w pas zieleni, ponownie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic, trwa wyciąganie z rowu cysterny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama.

0: 19 minut po 21. PRK Polskie Radio Kierowców. W Zakopanem weszła w życie uchwała krajobrazowa. Miasto czekało na to ponad dekadę. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć m.in. wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
1: Jest tego dużo, począwszy od wjazdu, tak samo w mieście.
2: Dojechać nie da do Zakopanego, góry zasłonięte reklamami. Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko i to, co za to cenione było to miejsce, jest przysłonięte komercją.
1: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
3: Pan co, chyba aż tak często nie jesteśmy, żeby nam to przeszkadzało, może trochę jest tego więcej niż gdzie indziej.
4: Znaczy mi się wydaje, że to trochę szpeci krajobraz, tak? Jeżeli są duże gabaryty, tak, jeżeli jest zbyt duża ilość.
5: Przepisy mogą coś zmienić? Zakopane odetchnie?
4: Myślę, że tak.
0: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do przepisów. Po tym czasie za wywieszanie reklam, banerów i szyldów niezgodnych z przepisami miasto będzie mogło nakładać kary finansowe. No to tak trochę w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że powrót z Zakopanego nie będzie łatwy, a tu jak widać pewnie niektórzy specjalnie wyjadą, bo jak nie będą mogli neonu wywiesić, panie, ani panocku, ani żadnej reklamy, to po co tam siedzieć? No oczywiście trochę, może przesadzam, ale tak czy owak wreszcie ktoś z tym zrobi porządek, bo Zakopane czasem niektórzy nazywają zaśmiecone. Podobnie, ale jednak coś innego. No co?

PRK Polskie Radio Kierowców. Cześć, tu Małgonia i Adam. Zastanawiamy się, czy możemy przejechać przez Warszawę bez opłaty za SCT samochodem, którym jedziemy. Nie byliśmy jeszcze w Warszawie. Czytamy, że 4 dni w roku jest wjazd za free. Czy możemy spokojnie jechać przez SCT Wisłostradą bez obaw o mandat? Tak, możecie. 4 dni w roku rzeczywiście bez opłat.

0: RK, Polskie Radio Kierowców, 21:30. No i ponownie zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S8 między Radzyminem a Wyszkowem. Korek dla jadących w stronę Białegostoku od Woli Rasztowskiej aż po Wszebory. To utrudnienie na drodze ekspresowej S8. Natomiast na czwórce bez zmian, jeśli chodzi o odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód, w pobliżu miejscowości Sarny Małe na 212 kilometrze, tam gdzie ciężarówka wypadła z jezdni, wjechała na pas zieleni. Podobnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic na czas wyciągania z rowu cysterny. Autostrada A4, węzeł Bolesławiec, węzeł Krzyżowa. W pobliżu 50 km zderzyły się trzy auta osobowe, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. I raz jeszcze A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 129 km. Awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch odbywa się lewym pasem. I przypomnę, że skończyły się kłopoty na drodze krajowej nr 73 na odcinku Kielce-Busko-Zdrój w pobliżu Piotrkowic na 34 kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Jedna osoba w tym wypadku została ranna, ale już drogą 73 jedzie się bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do 22. Ponad 30 tysięcy pracowników Mercedesa wyszło w Niemczech na ulicę, by zaprotestować przeciw polityce firmy. Związki zawodowe zapowiadają, że to dopiero początek gorącego lata, czyli fali protestów w branży motoryzacyjnej.
1: 10 tysięcy pracowników według komunikatu koncernu, dwa razy więcej według związkowców pojawiło się w Sindelfingen w zachodnich Niemczech na głównej demonstracji. Mniejsze grupy protestowały w 6 kolejnych niemieckich miastach. Nie akceptujemy planów zarządu, nie pozwolimy odebrać nam głosu, pokazujemy, że nie pozwolimy też, aby odebrano nam układ zbiorowy. Pracownicy nie akceptują demontażu państwa opiekuńczego. Mówił Ergun Limali, szef Rady Pracowniczej Zakładów Sindelfingen. Protestujący twierdzą, że są gotowi na innowacje, ale nie na plan oszczędnościowy w takiej formie, jaką proponują pracodawcy. W przyszłym tygodniu przewidziane są kolejne odsłony protestu pracowników również innych firm motoryzacyjnych. W branży samochodowej w Niemczech na najbliższych 5 lat zapowiedziano ponad 100 tysięcy zwolnień. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Gdyby ktoś powiedział 20 lat temu, że coś takiego będzie miało miejsce, to nikt by nie uwierzył. Tymczasem branża motoryzacyjna przeżywa już naprawdę takie wstrząsy i takie ruchy tektoniczne, że to jest nie do uwierzenia, a jednak się dzieje. No i kto by się wtedy spodziewał takiej ekspansji Chińczyków, chińskiej motoryzacji na polskim rynku, europejskim rynku, światowym rynku, bo właściwie Chińczycy są wszędzie. No i to jest też pytanie, które świat sobie zadaje. Co dalej? Co będzie dalej z markami, które mają ugruntowaną... A może trzeba użyć czasu przeszłego? Miały ugruntowaną pozycję na rynkach motoryzacyjnych, dyktowały warunki, ceny, nawet gwarancje i rozmaite jeszcze inne dodatki. Tymczasem chińska ekspansja na świecie motoryzacyjna, która nabiera tempa. To nie jest tak, że oni przyszli z tym, co mieli i teraz to się tylko będzie sprzedawało, dlatego że ta chińska motoryzacja rozwija się naprawdę z ogromną prędkością i to może naprawdę mocno zmienić właściwie całą gospodarkę światową, bo to przecież nie tylko o motoryzację, chodzi o surowce, o pracowników, o podatki, o wiele składowych, które decydują o tym, jakie będzie PKB w przyszłości krajów, które do tej pory dość mocno utrzymywały się z motoryzacji. PRK, Polskie Radio Kierowców, może Państwo wiedzą, chętnie posłuchamy i poczytamy.

0: 10 minut do 22. Ponownie zaglądamy na drogi. Zaprasza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cóż, ten dzisiejszy wieczór sprawia, że ruch na naszych drogach nie jest wielki. Wciąż mamy problemy na S8, co od Woli Rasztowskiej aż po Trojany, Karpin Trojany. Dla jadących w stronę Białegostoku są problemy. Proszę pamiętać o tym, że przebudowywany jest odcinek Krajowej Siódemki między Czosnowem a Kiełpinem. Ta przebudowa ma doprowadzić teren, odcinek trasy do parametrów drogi ekspresowej. No i potem, jeżeli to się skończy, to już będziemy czekali tylko na wyjazd z Warszawy też w parametrach S, no ale to ładnych parę lat. Autostrada 4, odcinek węzeł Brzeg, węzeł Opole Zachód w pobliżu Sarn Małych. Na 212 kilometrze ciężarówka wylądowała, wypadając z jezdni na pasie zieleni. Podobnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic. Raz jeszcze A4, węzeł Bolesławiec, Krzyżowa. 50 km, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia i węzeł Kostomłoty oraz węzeł Kąty Wrocławskie. 129 km, awaria ciężarówki na prawym pasie, ruch możliwy lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Na Luzie. Dziękujemy Państwu za uwagę i życzymy spokojnej jazdy. Proszę uważać na te burze, które nocą mogą się pojawiać. Nie będą jakieś intensywne bardzo, ale jednak będą się pojawiać. A za uwagę dziękuję Państwu Maja Wasilewska, Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.